Co za straszny dom. Otulony w mrok. A wiatr wieje tak, że utrudnia krok wszystkimi oknami w przepaść skierowany. A zaś wrota w spak na przejezdny szlak. Jest tu kto? Pomóżcie. Wyjdźcie, gość zdrożony. Nikogo, tylko cień jakiś przemilknął w sieniach. Już takim zmęczony, sił nie mam do koni. Już sęp nad mą głową lot zniża zacieśnia. W dom ten wchodzisz jak pożyczony wrak. Towarzystwo tu, kto nie swój, to wróg. Na dzień dobry wpysk, gość nieproszony. W kącie obraz krzywo powieszony. Szła rozmowa od słowa, smutna i cudaczna. Ktoś tam pieśni znał jakieś, na gitarę chwyty. I złodziej był tam mały, szemrany wirażka, pokazał po

0: zdrowe, co dzień jemy. Na szczawiu bieg będzie i w duszach kiśniemy. Dryszcze mamy wszędzie, winem tylko jeszcze się pocieszaliśmy.
1: Bijąc się wieszają.

takich domach nie słuchaliśmy, tylko żyć po ćmach. Przywykaliśmy od zarania szept. Znaczy mniejsze zło. W kącie i kąt sześć zawiera.

tyle czasu minęło, tyle rzek upłynęło. Życie tłukło jak psa i wciąż nie zatłukło mnie. Może i nie było to jakieś wielkie dzieło. Obraz biały. Oczy czarne.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

Kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: wszystko się może zdarzyć. Też odkrycie, jak mawiał klasyk.
1: To prawda.
0: Nie mogłem się powstrzymać.
1: To znaczy, może się zdarzyć na przykład to, że miałeś wolno, odpoczywałeś sobie i cię ściągnęli.
0: Kto cię ściągnął?
1: Praca.
0: Nie,
1: tak
0: no
1: ogólnie mówiąc.
0: No proszę cię. Raz tam, czy dwa razy zatęskniłem.
1: Ty też mnie ściągnąłeś.
0: Ale od razu ci powiem, od razu ci muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Przez cały ten tydzień, dzień w dzień, nuciłem sobie różne utwory dla naszych słuchaczy.
1: I nikt ci nie zwraca uwagi.
0: To też, ale to też, żeby nie wyszło tak, że ja nucę, gdy jesteś ty, bo jestem złośliwy. Jakby, żeby to było zaznaczone, bo jakby przez cały ten tydzień ciebie nie było, czy nie było odbiorcy.
1: I też nuciłeś.
0: I też nuciłem, więc to nie jest moja złośliwość, to jest po prostu moja natura, to wychodzi po prostu ze mnie.
1: A ja jestem tu, bo jesteś ty. Dobra, działamy, słuchajcie.
0: Jesteśmy w formie.
1: Minuta
0: dzisiaj.
1: Po godzinie 6 rano, czas przejść do tego, co w ciągu dnia, bo naprawdę ciepły, fajny, letni, wakacyjny tydzień nam się zaczyna.
0: Aż tak?
1: Mhm.
0: No dobra.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj, proszę bardzo, zachmurzenie będzie małe, ewentualnie umiarkowane, miejscami na południu, w centrum, a później na północy, okresami wzrastające do dużego. Natomiast na południu miejscami przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj pojawić, a w rejonie Karpat lokalnie także burze. Suma opadów do 25 litrów wody na metr kwadratowy.
1: W tym momencie najchłodniej na północnym wschodzie, tam tylko 8 stopni Celsjusza, mam tutaj na myśli Suwałki, ale w Rzeszowie wyobraźcie sobie 20 kresek powyżej zera. Mieliśmy noc tropikalną. No i tak patrząc na to, co w ciągu dnia, to dzisiaj od 20 stopni Celsjusza nad morzem, 23, nawet 20.

0: 5 powinno być dzisiaj na północy, 30 kresek powyżej zera w centrum i najcieplej na południu, południowym wschodzie, nawet 33 stopnie Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków wschodnich, w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę.
0: Tak patrzę sobie, że teraz to ciśnienie w granicach 1022 hektopaskali, a w Warszawie w południe barometry pokażą 1006 hektopaskali, czyli przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A przepraszam, jest jeszcze jedna bardzo ważna zmiana. Po twoim urlopie. Wróciłeś? Musisz wiedzieć.
0: Proszę, oświeć mnie.
1: Dzisiaj po
0: jest
1: prostu...
0: podwyżka! Od sierpnia!
1: Nie. Ale są nowe nagrody w konkursie z tablicami.
0: Czyli dzisiaj po godzinie 7 zaszalejemy i uwierzcie mi, będzie na bogato. Coś tam słyszałem nawet o 300.
1: Bardzo dobrze słyszałeś. Kuba Marcinowicz.
0: Patryk Kuniszewicz.
1: I mówimy wam...
0: Dzień dobry!
3: Chihuahua. Chihuahua.

0: To mamy 10 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. No i bardzo dobrze, ponownie mamy pełen skład. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Jakubie.
2: Dzień dobry, kłaniam
0: się. No i wszystkim państwu udanego poniedziałku.
3: I o to chodzi. Tak, a przy okazji, słuchajcie, Kasia pisze: witam moje ukochane radio i najlepszych prowadzących. No tak, trzech bliźniaków się spotkało, więc wszystko się zgadza. Wpadam się przywitać, pisze Kasia, czas do pracy po urlopie.
0: Kasiu, jak ja ci współczuję. Ale to jest w ogóle najlepszy dzień. Właśnie.
3: Nie chce się, ale dobrze, właśnie, że ta praca jest.
0: Właśnie bardzo się chce, to jest najważniejszy dzień, najlepszy dzień.
3: Miłego, spokojnego, słonecznego dnia dla wszystkich, to od Kasi z Oslo. Patrzcie, ja też kończę urlop. Tak po europejsku. W Oslo też kończą dzisiaj urlopy. Ja jestem prawdziwym Europejczykiem.
2: Ale zaraz, Polska też w Europie leży.
0: Właśnie.
2: I to nie od dzisiaj.
0: No, to się pozmieniało.
3: Teraz mi mówisz.
0: No dobrze. Kuba Domoracki dzisiaj co 20 minut będzie was informował o tym, co dzieje się na drogach. Proszę bardzo, spokój. Czy...
2: No niestety trochę już się zaczęło.
0: To o szczegółach posłuchajcie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku dwóch autoosobowych na ekspresowej 8 w województwie łódzkim na obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego, dokładnie pomiędzy węzłami Tomaszów Mazowiecki Centrum a Tomaszów Mazowiecki Południe. Doszło do tego wypadku na jezdni w kierunku Wrocławia. Na kilometrze 352 zablokowany jest jeden pas, a ruch jest możliwy drugim wolnym pasem. Na autostradzie A1, także w województwie łódzkim, auto osobowe uderzyło w bariery pomiędzy węzłami Kamińsk a Radomsko. W kierunku Katowic zablokowany jest jeden pas na kilometrze 385. Kilka godzin temu na A2 w Wielkopolsce

0: W Polsce doszło do przewrócenia się ciężarówki. Na kilometrze 233 pomiędzy węzłami Sługoci na Słupca jezdnia i w kierunku Warszawy, i w kierunku Świecka jest zwężona. Uwaga w województwie zachodniopomorskim na ekspresowej Trójce. Tutaj mamy informacje o utrudnieniach pomiędzy węzłami Klucz a Gryfino na jezdni w kierunku Gorzowa. Na kilometrze 6 doszło do zderzenia 3 aut osobowych i samochodu ciężarowego. Jezdnia właśnie w kierunku Gorzowa jest zwężona. I jeszcze województwo pomorskie. Jedna informacja z trasy Majora Sucharskiego w Gdańsku. Pojawiły się tutaj utrudnienia, zwężenie i korek, dosyć poważny korek w kierunku gdańskiego portu pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut jeszcze, już po.
3: Przepraszam, no ale co krzyczysz?
4: Ale poczekaj, to idąc tym tropem, no, jeszcze 47.
2: Właśnie, do 7. Do 7. Człowieku, wiesz ile jeszcze można zrobić?
4: A no 107 do 8. Jakby ktoś miał tam do pracy po urlopie, to wierzcie, każda minuta urlopu się liczy.
2: Ale właśnie a propos tego po urlopie, to jest bardzo ważny dzień. Pierwszy dzień po urlopie, bo wtedy po pierwsze wszyscy zauważają, że jesteś opalony. Znaczy to akurat w twoim przypadku widać, że byłeś nad polskim morzem, bo nie jesteś opalony.
4: Ja nie jestem opalony?
0: Jesteś, no jesteś jeszcze w białym t-shircie.
2: Specjalnie
0: przyszedłeś.
2: Podbił.
4: Ale pewne rzeczy zostały białe. Aha. Nie będę tutaj mówił o białych delfinach, ale tak.
2: No, ale co białe?
0: Właśnie.
4: Pewne rzeczy zostały białe.

0: 20 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. Ależ tutaj obrodziło w aplikacji wiadomości od was mnóstwo.
1: No ale widzę, że macie problemy. Jakie i to w poniedziałek z samego rana.
0: Co się wydarzyło?
1: Siemandero! Pozdrawiam gorąco z gorących Koźmic Wielkich, bo faktycznie na południu cieplutko i dzisiaj będzie najgoręcej, nawet tak. 33 stopień Celsjusza. Ale potrzebuję dziś pomocy, bo jadę z tychże Koźmic do Kalisza. No i którędy? Przez Częstochowę? Nie wiem co na to Kuba. Ja bym pojechał przez Wieluń.
2: No to właściwie ja się zgadzam z tobą.
1: No czyli tak na dobrą sprawę.
0: A ja też mogę coś powiedzieć?
1: Poczekaj.
0: Dobrze.
1: Dorośli rozmawiają. A jedynką rzeczywiście w okolicy Częstochowy, a potem na 43, 45, to jest najszybsza droga. Nie pchałbym się A4 przez Wrocław.
0: Mogę coś powiedzieć?
1: No proszę.
0: Mhm. Zgadzam się z Kubą.
2: O!
1: Ale ja to samo powiedziałem przecież.
0: No właśnie, no właśnie.
2: Czyli zaraz, zaraz. Zgadzamy się wszyscy?
0: Ty, niewiarygodne.
2: Co jest?
0: Po urlopie jest. Dlatego.
1: Dwóch na jednego? No. To jak banda łysego.
0: Poczekaj, 2-3 dni i zobaczysz.
1: A wiecie, dlaczego łysym się nie ufa?
0: Co? No, co?
2: Aha.
1: Bo może był rudy.
0: Gdzieś ty był na tych wakacjach.
1: No właśnie. To i tamto usłyszałem. To tak przekazuję, słuchajcie. Pomorze Zachodnie.
2: Aha, to tam.
0: To wszystko tłumaczy.
2: Takie rzeczy.
1: Tak.

0: dobrze.
1: Tam ludzie mają dystans. Poczucie humoru. Tak, co tam jeszcze?
0: Monika z Mandarynki do ciebie pisze.
1: O.
0: Tak.
1: To, proszę.
0: No ale nie, no
1: ja
0: to,
1: nie?
0: To, ale, to tak, to ja mam, że potwierdza, że faktycznie nuciłem. Dzień dobry i pogodnego dnia. Monika z Mandarynki pozdrawia.
2: Ja też potwierdzam, nuciłeś.
1: Ale no, tak jakby trochę przygasłeś. Bo już

0: 30 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców.
1: No to słuchajcie, jeżeli ktoś potrzebuje informacji drogowych, co tam u niego na trasie, dajcie tylko znać, skąd dokąd jedziecie, a my się chętnie waszą drogą zajmiemy.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne spowolnienia i poranne korki już zaczęły się w województwie małopolskim, także no już można powiedzieć, że poranne godziny szczytu komunikacyjnego się tam zaczynają. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Zakorkowana jest także Zakopianka na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie. Podobnie obwodnica Wieliczki oraz Krajowa 44 na wysokości Skawiny. Utrudnienia utrzymują się w województwie wielkopolskim na autostradzie A2, gdzie kilka godzin temu w nocy doszło do zderzenia, właściwie do kolizji ciężarówki pomiędzy węzłami Sługoci na Słupca. Na kilometrze 233 mamy zwężenie i w kierunku Świecka, i w kierunku Warszawy. Na ekspresowej 8 na obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych na kilometrze 352. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i w kierunku Wrocławia. Jezdnia jest zwężona. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie pomorskim. Tutaj zakorkowana jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu. Ale przybywa samochodów także na Krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na drodze krajowej 22 niedaleko Malborka.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: To teraz jeszcze w aplikacji mamy taką informację. Cześć, jedziemy sobie z Cycem Dominikiem.
4: Z
1: no Grzesiek pisze, że
4: dobra,
1: z Cycem Dominikiem jedzie.
4: Okay.
1: Do pracy, w Gorlicach. A tu nagle siostra zakonna w jaskrawo-zielonej korsie wymusza pierwszeństwo, zajeżdża nam drogę. Jak myślicie, czy to dobra wróżba na cały tydzień?
3: To była ta zakonnica z żandarma.
1: Poczekaj, to samo właśnie mi podpowiada AI, że brawurowo, faktycznie i szybko jeździła zakonnica, tylko że ona jeździła Citroenem 2CV. Ale to były

0: chyba lata 70.
1: Tak.
0: Ona już zmieniła na Corsę.
2: No tak, i to Francja sama, była, tu dokładnie. Jednak Polska jest.
0: Znaczy, więc... to są nasze realia po prostu. Więc to zawsze przynosiło Louisowi de Funesowi szczęście.
1: Ale słuchajcie, tak, Norbert też pisze, że a propos tego szczęścia właśnie, aha, to będzie na pewno, to musi być po prostu dobry dzień i dobry tydzień. Powitać całą ekipę, to nie może być inaczej. Panowie, z wami to nawet chce się jechać do pracy. Pozdrawia Norbert, a podzielę się z wami jeszcze moją radością. We środę rejestruję mojego Mercedesa 124 Coupe 300 CE. Zapraszam na przejażdżkę.
0: Ja
1: pierwszy!
0: Pierwszy byłem.
1: Pierwszy wszystko.
0: Tak jest.
2: To ja też dla towarzystwa.
0: A ja chyba mam jeszcze 4 dni urlopu na żądanie. Norbert, powiedz tylko, gdzie mam czekać.

0: Wysz.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut jeszcze zostało nam do godziny 7. Nie wiem, czy podsumowywaliśmy zeszły tydzień, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy ogromne problemy z ekspresem do kawy. Mieliśmy taki dzień, kiedy po tych wszystkich procedurach, czyli wyrzuć to, zasyp to, dolej tego, przeczyść to, płukanie, uzupełnianie całego obiegu. I tak pół godziny tych zabiegów różnych. Okazało się, że nie ma ziarenek. I mało tego, okazało się, że tutaj w magazynie naszym nie ma ziarenek. Dostaliśmy paczkę kawy od naszego słuchacza. I dzisiaj, słuchajcie, no już inne życie jest. Naprawdę.
1: Bo jest ziarenko, jest kawa, jest wszystko, ja. Jest dobrze, no. Nie?
2: Rzeczywiście, ty taki, Kuba, uśmiechnięty, no,
0: wszystko wróciło do normy. Jest kawa, ty jesteś.
1: Czy.
0: Jesteśmy razem.
1: Mówisz, że w zeszłym tygodniu były takie problemy, tak?
0: Tak.
1: Gdzie ja wtedy byłem?
3: A, odpoczywałem nad morzem. Dlatego z waszych problemów...
2: Ja bym nie łączył tych faktów.
1: Jest mi z tego powodu wszystko jedno.
0: A, wiesz co, naprawdę.
1: Ale cieszę się, że wróciłem i wróciła normalność.
0: No,
1: kawa się pojawiła, jak mówicie. A swoją drogą, parzyłeś już?
0: Co?
1: Dla siebie tak, a dla nas?
0: Dla siebie zawsze.
1: To ja poproszę czarną. Kuba, jak zwykle, herbata. A co wy sobie serwujecie z rana? Bo na przykład sprawdziłem, że... Co my dzisiaj mamy? Dzień arbuza?
0: Tak, dzień arbuza dzisiaj.
1: Tak.
0: No,
1: więc dzień od owoców chyba też i poziomu cukru można dzień rozpocząć. Więc rozpocznijmy go na pewno w dobrym stylu, z uśmiechem, bo to poniedziałek. Przypominam niektórym, po pięknym weekendzie trzeba wrócić do pracy.
0: Cóż tam u was fajnego? Można pisać, można się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można także do nas zadzwonić na numer...
1: 22 513 11 11.
0: Pięknie.

0: 6.50 na zegarze Polskiego Radia Kierowców. My z wami oczywiście w trasie, informując co 20 minut o tym, co dzieje się na drodze.
1: Norbert pisze, u mnie była kawa i ciasto orkiszowe z truskawkami, wsiadam do auta i jadę do Brzeska do pracy, więc nie popiszemy sobie teraz. Ciekawe, co tam wymyślicie dzisiaj w tablicach. To po godzinie 7. Teraz informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie. Jak to zwykle bywa o tej porze pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie Krajowa Siódemka. Tutaj mamy korek i to dosyć spory przed Warszawą od strony Płońska, ale zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu. Chociażby Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Oraz trasa numer 92 w Mińsku Mazowieckim i w pobliżu Ożarowa Mazowieckiego. Na autostradzie A2 cały czas utrudnienia utrzymują się w Wielkopolsce pomiędzy węzłami Sługocin a Słupca. Na kilometrze 233 kilka godzin temu, ponad 7 godzin temu, doszło do przewrócenia się samochodu ciężarowego i mamy tam zwężenie w obu kierunkach, czyli i w stronę Warszawy, i w stronę Świecka. Na ekspresowej ósemce pomiędzy węzłami Tomaszów Mazowiecki Centrum a Tomaszów Mazowiecki Południe doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Na kilometrze 352 zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju w województwach małopolskim i śląskim. Przybywa samochodów na Krajowej Jedynce niedaleko Pszczyny, także na autostradzie A4 w pobliżu Mysłowic i Katowic, podobnie na drodze krajowej numer 81 pomiędzy Mikołowem a Katowicami. Podobnie na A4 na obwodnicy Krakowa i przed Krakowem od strony Rzeszowa. A na Zakopiance korek, jak to zwykle bywa rano, w Gaju i w Libertowie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Wydarzenie historyczne roku.
5: Serce Polski! Zobaczmy Warszawa!

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: To już prawie na zegarze 7. Witam ponownie z trasy Malbork, Chorzów, Ulchówek. Pierwsza pauza na doładowanie EV stryków. Później już tylko 219 do Chorzowa. Kawa z wami w czasie pauzy. Jacek z EV. Pozdrawiamy.
1: Poza tymi utrudnieniami na A1 tam w okolicach Grudziądza, to tak naprawdę nie ma większych spowolnień na A1. Właśnie do Chorzowa droga czyściutka, to tylko się doładuj i przed siebie. A co u was na trasie?
2: Tak, jadę na ten Kalisz, a to miało być gdzieś niedaleko. Mijam Sfoszowice, pozdrawiam.
0: Ale bunkrów nie ma i też jest fajnie.
1: Będzie dobrze. Tak jak powiedziałem, tam w okolicach Częstochowy z A1 trzeba będzie zjechać i naprawdę droga przyjemna, utrudnień nie ma. A dla niektórych to jest fantastyczna trasa.
3: Siemaneczko, pany, fajnie, żeście w komplecie, ale jakie do roboty i do roboty. Fiesta służbowa, zamieniona na prywatną renię, cała ekipa w komplecie. I jak to Lone Star śpiewał, jadę na południe, szerokości, przyczepności wszystkim, Maniek z Fiestantek z Gryfina, hej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już wszystko naprawiłem. O co chodzi? No, jakby wszystko jest w porządku.
2: O temperaturę chodzi, że tak dzisiaj jest. Znowu mamy ostrzeżenie przed upałami, a wtedy nasz mózg nie funkcjonuje dobrze. Nawadniajcie się i uważajcie szczególnie na południu kraju.
1: Dzisiaj nad Polską zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na południu, w centrum, a później na północy okresami wzrastające do dużego. Na południu miejscami będą pojawiały się przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Suma opadów podczas tych burz to 25 litrów wody na metr kwadratowy nawet.
2: Jeżeli dla kogoś jest za gorąco, zapraszamy nad morze. Tam dzisiaj 20 stopni Celsjusza, chociaż na północy 23-25 kresek powyżej zera. Zdecydowanie cieplej w centrum, bo dzisiaj nawet 30, a na południu 33 stopni Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę.
2: Ciśnienie jeszcze wysokie, 1025 hektopaskali, ale już w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Przewidywany jest dzisiaj spadek ciśnienia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy 2 minuty po godzinie 7.
2: No i zapraszamy na wspólną jazdę. Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wam wspólnie.
1: Dzień dobry.

0: 8 minut już po godzinie 7, ale się śmiesznie zrobiło faktycznie. Słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że dzisiaj w konkursie z tablicami rejestracyjnymi mamy zupełnie nówki sztuki nagrody. Będzie można zdobyć voucher o wartości 300 zł na przyjemności takie motoryzacyjne naprawdę przez takie wielkie M.
1: I już za kilka minut szczegóły i tak naprawdę zgłoszenia od was, ale wcześniej, jak ja wam zazdroszczę. Dzień dobry. Właśnie wraz z rodziną rozpoczynam trasę z Żywca do Egeru. Ja myślę, że to jest urlop i wakacje, ale właśnie nie wiem, na którą trasę się zdecydować, czy wiadomo coś o jakichś utrudnieniach w tym regionie, która trasa byłaby najlepsza, aby bezpiecznie dojechać właśnie do celu. No to ja już was w takim razie prowadzę i mimo wszystko wybrałbym trasę. Najpierw na Żylinę, chociaż mamy tam w Kysuckim Nowym Mieście utrudnienia i spore spowolnienie, to jednak wybierając 0-1 będzie najszybciej, a potem do R2, to już chyba po węgierskiej stronie, dojechać po prostu do celu. I tak byłoby najszybciej, a nie na Koszyce. Więc życzę szerokości, przyczepności. Trasa nie jest długa, bo tylko 330 km.
0: Bardzo chętnie zawsze pomożemy wam w wytyczeniu trasy. Można do nas napisać, można nagrać wiadomość głosową, można także zadzwonić 22 513 11 11. Dzień dobry.
2: Tadeusz z X1. Pozdrawiam z trasy Olsztyn, Zielona Góra. Na razie na Mazurach piękna pogoda i dosyć rzeźko. Pozdrawiamy i szerokości.
0: Pozdrawiamy i szerokości również życzymy. To co? Jedziemy?
3: Oj, tak, tak.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Już po godzinie 7, a zatem spokojnie można powiedzieć, że zaczęły się poranne godziny szczytu komunikacyjnego w wielu miejscach naszego kraju, ale to takie wakacyjne poranne godziny szczytu, bo oczywiście mamy korki tam, gdzie korki zwykle są, czyli S8 w Warszawie, czy autostrada A4 na obwodnicy Krakowa, ale niestety mamy także wzmożony ruch i spore spowolnienia w innych miejscach, takich miejscach powiedzmy wakacyjnych. Na przykład autostrada A1 jest zatłoczona, może jeszcze nie zakorkowana, ale zatłoczona na pewno na fragmentach remontowanych, niedaleko Grudziądza i pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Przypomnę, że obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości. Zakorkowana jest także trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. Tutaj doszło do kolizji najprawdopodobniej i mamy zwężenie w kierunku gdańskiego portu i właściwie korek zaczyna się jeszcze na obwodnicy Trójmiasta przed węzłem Gdańsk Port. Uwaga na A1 pomiędzy węzłami Kamińsk a Radomsko, a zatem w województwie łódzkim. Na kilometrze 385 auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Katowic. Na A2 natomiast cały czas problemy utrzymują się pomiędzy węzłami Sługocin a Słupca. To oczywiście w województwie wielkopolskim. W nocy, czyli kilka godzin temu, doszło tam do przewrócenia się ciężarówki i na kilometrze 233 mamy zwężenie i w stronę Warszawy, i w kierunku Świecka. Jeszcze jedna informacja, ekspresowa 8, obwodnica Tomaszowa Mazowieckiego. Na kilometrze 352, gdzie doszło do wypadku dwóch autosobowych, mamy zwężenie w stronę Wrocławia.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To 12 minut po godzinie 7 i już za chwileczkę, już za momencik nasza zabawa z tablicami rejestracyjnymi.
1: I szczegóły, a na razie szczegóły z trasy Michała z Koźmic, bo on tam do Kalisza zmierza i pisze, że trasa zapowiada się ciekawie, chociaż trzeba się przebić przez krakowską obwodnicę niczym przez śmieci na plaży w Stegnie. No to ostrzegamy, bo rzeczywiście A4 na wysokości Krakowa no korkuje nam się mocno, a dla ciebie Michale, no pamiętaj, że oprócz tych śmieci można znaleźć tam niezły bursztyn.

0: mamy wciąż. No i proszę bardzo, mamy już 20 minut po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców. Oczywiście jedziemy cały czas z wami. A propos, bo to bardzo ważne, naszej codziennej zabawy, bo po godzinie 7 oczywiście mamy dla was nasze tablice rejestracyjne, czyli 3 tablice rejestracyjne, a wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd.
1: Czy mogę zacytować klasyka?
0: No raczej.
2: Cicho!
1: Ja teraz mówię.
0: Dobrze, przepraszam.
1: Nagrody są fajne do wygrania, słuchajcie, w sierpniu mamy coś dla was naprawdę bardzo, ale to bardzo wyjątkowego, no bo jest na przykład voucher.
0: Dokładnie. I teraz tak, mamy voucher o wartości 300 zł do wykorzystania na portalu goracing.pl, czyli tak na dobrą sprawę 300 zł możecie wykorzystać na totalne szaleństwo, czyli można wykombinować sobie na przykład jakieś motoryzacyjne doznania. To jest fantastyczna przygoda.
1: I to wy o tym decydujecie, a my do tego oczywiście dorzucamy nasz komplet nagród, czyli pozdrowienia na antenie, owacje na stojąco, no i te brawa, które będą wybrzmiewały, sława, chwała, to specjalnie dla was. No to wszystko dzisiaj mamy dla was przygotowane, łącznie z tym voucherem goracing.pl o wartości 300 zł brutto. Tylko jedna bardzo ważna rzecz, bo potrzebni jesteście w tym wszystkim wy. I numer telefonu 22 139 29 29. A zatem, kto ma ochotę zmierzyć się z 3 tablicami rejestracyjnymi, niech dzwoni. 22 139 29 29, a ja odbieram.
0: No i proszę bardzo, kogo mamy? Dzień dobry!
3: Halo?
1: Kogo witam, kogo goszczę?
3: Halo?
1: Słyszymy się? Halo? Dobrze, my cię słyszymy, a ty nas? No, coś się nie udało. Ale poczekajcie, jak nie pierwszy, to może drugi. No to cyk, uwaga, halo.
0: Halo.
1: O, teraz się słyszymy, wszystko jest okej?
3: Okay?
1: Halo.
0: Ty może coś tam żeś zepsuł po
1: Ale
0: prostu,
1: ja, no. Dlaczego zawsze jest na mnie? No. Halo, słyszymy się?
3: Dzień dobry,
1: kogo dzień witam, dobry, kogo witamy. Goszczę?
4: Artur z tej strony.
1: Arturze, poczekaj na mnie chwileczkę, zaraz do ciebie wracam. A wy już wiecie, że Artur dzisiaj zmierzy się z 3 tablicami rejestracyjnymi.
0: No i bardzo nas to cieszy, zdecydowanie. W takim razie pamiętajcie o tym, żeby dzwonić do nas codziennie, bo do zdobycia właśnie ten voucher o wartości 300 zł.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.

0: Ależ pięknie się zakończyło.
1: No, no ładnie.
2: Romantycznie,
0: troszkę
2: nawet
0: powiedział, że romantycznie, to faktycznie.
3: Ale
0: to się zgadzam.
3: Ludzie, budzimy się, to tak jest poniedziałek, do pracy, zapominamy, że było wolne, żeby weekend. Do ósmej naprawdę niewiele, bo 29 minut pozostało. Kto ma tam na ósmą, niech zrobi głośniej, bo Kuba ma dla was informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów. Ale spory ruch obserwujemy także nieco dalej na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Południe a Kraków-Balice i to w zasadzie w obu kierunkach. Zakorkowana jest Zakopianka w Gaju i w Libertowie, także obwodnica Wieliczki, a zatem Krajowa 94 oraz droga krajowa nr 44 na wysokości Skawiny. Przybywa samochodów także w województwie śląskim na kilku trasach, chociażby na drodze krajowej 81, na odcinku Mikołów-Katowice, także na krajowej 1, niedaleko Pszczyny czy Tychów oraz na drodze krajowej 79 w Jaworznie, w kierunku Mysłowic. Cały czas sporo utrudnień na Pomorzu, czyli na północy naszego kraju, chociażby w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego i na obwodnicy Trójmiasta, obwodnicy Gdańska. Tutaj mamy właściwie bardzo poważny kilkukilometrowy, wielokilometrowy korek pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port i na trasie Majora Sucharskiego od obwodnicy aż do mostu nad Martwą Wisłą. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. I jeszcze wspomnę o jednej trasie, ekspresowa 8, obwodnica Tomaszowa Mazowieckiego. Tutaj doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na kilometrze 352 w kierunku Wrocławia zablokowany jest prawy pas.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: już za chwileczkę, już za momencik gramy. Tablice rejestracyjne kręcić się będą oczywiście. Albo dwie, albo trzy litery i do zdobycia.
1: No dzisiaj wyobraźcie sobie 300 zł w voucherze do goracing.pl, ale przy okazji owacji na stojąco możliwość pozdrowienia na antenie, tylko że wiecie co problem jest?
2: Jaki problem?
1: Bo zaraz będziemy dzwonić do Artura, ale no, tablic nie mamy jeszcze.
0: A, dobra.
1: Zaproponujcie coś trudnego. Czekamy tak w aplikacji jest. PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: było.
1: No i już.
2: Jest no.
0: I nie będzie magnesu. Magnes miał być za to, że nie będziesz tącił do 10.
2: Ale czekaj, ale czekaj. Wróć do mnie. Patryk wrócił.
0: Poczekajcie. Tak jest, no. Wraca też jest. Artur, bo już słyszeliśmy się kwadrans temu z nim, a teraz oddzwoniliśmy. Harald, Arturze.
3: Słyszę was.
0: No i fantastycznie. Jak słuchajcie, twój dzionek?
1: Tak jest.
3: Bo już od 5 rano w koło komina.
1: No proszę.
0: To tak jak u nas. Jeździ się, pracuje się. A urlopowało się, czy jeszcze nie?
3: Od września na urlop.
1: A, no to a, może przed urlopem. No to jeszcze. No to zanim nie. ten urlop, to teraz będzie konkursowało się.
4: Konkurs.
3: Tak jest.
1: Tak jest. U nas konkurs, czyli trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, a w związku z tym także przede wszystkim proszę pamiętać o tych prezentach, które mamy dla was.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.
1: Tak jest, tyle mamy dla was dzisiaj.
0: No i trochę cię zmartwię, Arturze, bo rzuciliśmy przed chwilą hasło słuchaczom. Dajcie jakieś rejestracje, trudne, żeby miał zagwozdkę. No i powiem ci szczerze, no łatwo nie będzie, łatwo
1: fajne
0: to już
1: są,
0: było.
1: Fajne są. Czy kto, zaczynasz?
0: Mogę, mogę?
1: Tak, proszę, proszę.
0: Gotowy jesteś?
1: Dobra, jedziemy.
0: Pierwsza rejestracja, to ja tak spróbuję po aktorsku. O-ol.
1: O-ol. O-ol.
0: Tak jest.
3: Pomorskie.
0: No, no, no.
3: Województwo.
1: No.
0: I?
3: To jest, myśl, pomyślę.
1: Myśl, szybko.
0: Ciekawe, czy tam jakiś dawaj. Olek mieszka.
1: Właśnie.
0: Ale mógłby.
1: Ale mógłby. Olek mógłby spokojnie.
0: Tak, jaki jest powiat? O?
3: Olkuski.
0: Olesk. Ole. Co ja słyszę?
1: Co?
0: Ole?
1: Nie, nie. Że Olek na nartach jeździ.
3: Czy...
0: Ole?
3: Powiat.
0: Ole?
1: Ole?
3: Olecki.
0: Tak jest, Oleski. Ja usłyszałem Oleski. Ja usłyszałem. Ja to kupuję.
1: Tak, nie, dobra, to jedziemy dalej w takim razie. Kolejna tablica rejestracyjna od naszych słuchaczy. P-O-B. P-O-B. P-O-B. Jeszcze raz. P-O-B.
3: To jest Kraina Niskopiennych Pomarańczy Poznańskie. Na P, Irlandia inaczej.
1: Dobra.
0: Niskopienne pomarańcze.
1: Zbaraniałem, no.
0: Ja to dzisiaj na obiad poproszę. A do tego schabowej kapustka.
1: A cóż się kryje pod rejestracją POB?
3: Oborniki.
1: No i dobra, pięknie.
0: No dobrze. To wiesz co, jeszcze od Konrada z I20. Pozdrawiamy gorąco. Masz taką rejestrację, którą my tutaj często widujemy. WLI. Czyli Wanda, Lucyna, Irena. WLI. No jak nie powiesz, to będzie lipa, no. No powiem tak, jak nie odpowiesz, to będzie lipa.
1: No lipa.
0: Powiat? No, no lipa będzie, no.
1: No lipa,
0: to jaki to powiat?
1: No. A nagrody czekają.
0: Lipsk!
1: Lico?
0: Lipsk.
3: Lipno.
0: No Lipno, czyli powiat lipski. No. I ja to uznaję.
1: Czyli... czyli Ferdynand Lipski.
0: Arturze. Mamy.
1: Matko, jakie to dzisiaj było trudne. Ale ja rozumiem, że nagroda warta 300 zł, że voucher do goracing.pl.
0: Absolutnie potrafi zestresować.
1: Stres, dokładnie.
0: Poniedziałek.
1: Tak jest. To teraz już oficjalnie przekazujemy ci nagrodę. Owacja na stojąco była. Teraz voucher o wartości 300 zł.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Go Racing, oferujący bezterminowe vouchery w formie przeżyć.
1: Tak jest, dokładnie. To jest nagroda twoja.
0: I do tego wszystkiego jeszcze masz możliwość pozdrowienia kogo tylko chcesz, zaczynając od nas.
3: Oczywiście pozdrawiam was całą załogę.

0: radia kierowców.
1: Niewymuszone.
0: No i wszystkich kierowców. A najważniejsze to ja Boże przesyłki pocztowe do wszystkich kurierów.
2: Wszystkiego dobrego dla wszystkich kurierów. Karol ciężkiej, dobrej, bardzo potrzebnej ludziom roboty.
3: Przyczepności. I tak jeszcze jest, raz, Arturze, tak. Gratulacje dla ciebie.
2: Trzymaj się, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.

0: Nie.
1: Mam was!
2: Nie. Dużo to niezdrowo.
3: Nie regulujcie odbiorników, to naprawdę on tak nuci.
2: Tak. To znaczy, to nie było nucenie, tylko...
3: Takie robi nam rampapera.
1: Dobre, znam to.
3: Tak czy siak, Natalia Zastępa i w ogóle nikt do chórków cię nie weźmie.
1: No i bardzo dobrze, bo ja zostaję z wami.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, gdzie pomiędzy węzłami Sługocin a Słupca dzisiaj w nocy, dokładnie przed północą, doszło do kolizji ciężarówki. Jezdnia w kierunku Świecka była tam zablokowana, potem mieliśmy zwężenie w obu kierunkach. W tej chwili dostaliśmy informację, że i w kierunku Świecka, i w kierunku Warszawy już jezdnia jest całkowicie odblokowana. Ruch jest możliwy i właściwie żadnych spowolnień tam nie obserwujemy. Nie można tego powiedzieć o trasach mazowieckich natomiast, bo tutaj zakorkowana jest i ekspresowa 8 w Warszawie, i droga krajowa nr 7 przed Warszawą od strony Płońska, i krajowa 61 na wysokości Zegrza. Ale także zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Piasecznem a Warszawą na krajowej 79 oraz w Alejach Jerozolimskich w samej Warszawie przed Dworcem Zachodnim w kierunku centrum miasta. Jeżeli chodzi o sytuację na południu naszego kraju, to na A4, jak to zwykle bywa o poranku, dość nieciekawa sytuacja przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także na obwodnicy Krakowa na jezdni, zwłaszcza w kierunku Balic, chociaż także w drugą stronę, czyli w kierunku Bieżanowa, Tarnowa, obserwujemy wzmożony ruch. Jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj także mamy na A4 sporo utrudnień, bo tak, i fragment przygraniczny jest zakorkowany na wysokości Jędrzychowic, i wolniej, dużo wolniej jedzie się pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami w kierunku Legnicy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ależ pięknie będzie po godzinie 8. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę puścimy wodze fantazji, pobudzimy wyobraźnię, marzenia. Będzie fantastycznie. W ogóle też wyobrazimy sobie taką sytuację, że każdy chciałby wyobrazić sobie taką sytuację w poniedziałek.
3: Serio?
1: Serio, no. Zwłaszcza w poniedziałek.
3: Bo wiesz, tak próbuję czytać ci w myślach i jeszcze nie wiem, co tam się w głowie czai.
1: No to zapraszam po 8.

0: Ale za to mamy już na zegarze punktualnie godzinę 8. Mamy także na termometrach, no myślę, że niezłe zamieszanie, bo z jednej strony na przykład w Krośnie mamy 21 stopni, tyle pokazują termometry IMGW, a z drugiej strony przejedziemy na północny zachód i okaże się, że 12 tylko w Lęborku i w Słubicach.
1: Zaraz wam powiem, jak będzie w ciągu dnia, ale teraz jeszcze ważna informacja od Darka, który pisze: dzień dobry. Krajowa 25, odcinek Antonin Oleśnica, dokładnie miejscowość Chojnik. Po pożarze budynku trwa akcja gaśnicza, no i pojazdy straży pożarnej stoją na jednym pasie, tam ruch wahadłowy naprzemienny, słaba widoczność, straż kieruje ruchem, więc jest apel o ostrożność. Pozdrawia Darek. Przypomnę, Krajowa 25, odcinek Antonin Oleśnica, chodzi o miejscowość Chojnik.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy poniedziałek, trzeci dzień sierpnia, no i dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na południu, w centrum, a później na północy okresami wzrastające tylko do dużego. Na południu miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie także mogą pojawić się burze. Suma opadów w czasie burz do 25 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Mamy ostrzeżenie pierwszego, nawet drugiego stopnia przed upałem. Uwaga, ten dzisiaj na południu kraju, bo tam nawet 33 stopnie Celsjusza. Równie ciepło będzie w centrum, bo 30 kresek powyżej zera. Chłodniej na północy, 23-25 stopni Celsjusza, a nad samym morzem dzisiaj tylko 20 kresek.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby. Nad morzem umiarkowany z kierunków wschodnich, w czasie burz nawet do 70 km na godzinę.
1: A ciśnienie nam spadnie, bo z tych teraz 1025 do 1006 hektopaskali w południe w Warszawie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to 2 minuty po godzinie 8 i oczywiście jedziemy cały czas z wami. Dokąd dzisiaj wy nas zabieracie, potrzebujecie informacji o konkretnej trasie, proszę do nas pisać.
1: Dajcie znać, skąd dokąd, my się resztą zajmiemy. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Z samego rana w poniedziałek mówimy wam takie gorące, soczyste
0: dzień dobry.

0: Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Co u was słychać na trasie? Informacje o tym, jakie warunki pogodowe, jakie warunki drogowe dzisiaj macie na swojej drodze. Proszę bardzo, można także na 22 513 11 11 oczywiście.
1: Bo niestety, kto miał na 8 do pracy, to jeszcze nie dotarł. Mamy 10 po 8. Kto ma na 9, no to jest jeszcze trochę czasu, żeby dojechać. Chociaż tak mina Kuby wyraża, że jednak są korki.
2: No, zdecydowanie.
1: Rozpoczął nam się nieprzyjemnie na drogę.
2: No, jak to poniedziałek.
0: Czyli ty chcesz powiedzieć, że po jego minie...
1: Aha. Tak, ja wszystko umiem wyczytać. Tak?
0: Wyczytujesz, że są korki.
1: Widziałeś...
0: A pokaż minę bez korków. A, dobra.
1: Ale widziałeś na oczy? Spojrzał w górę. Tu chodzi o Trójmiasto. Potem spojrzał w dół. Myślę, że na obwodnicy krakowskiej też dzisiaj.
2: A jak w bok, to od razu Dolny Śląsk. No, lewy.
1: No,
2: Dolny Śląsk,
1: to patrząc na mapę, to będzie Dolny Śląsk, ewentualnie Wielkopolska. Tego jeszcze nie umiem wyczuć.
0: Niesamowite.
1: Ale w ogóle nie patrzy w prawo. Czyli na wschodzie bez zmian.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Kąty Wrocławskie w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Ale zakrokowana jest także autostradowa obwodnica Wrocławia, a zatem A8, pomiędzy węzłami Wrocław Lotnisko, Wrocław Zachód, a Wrocław Południe w kierunku Kłodzka i w kierunku Zgorzelca. Jeżeli chodzi o to, co się zakończyło, bo też takie informacje mamy, zakończyły się utrudnienia na ekspresowej 8 na obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie doszło do wypadku 2 aut osobowych. W tej chwili i w kierunku Piotrkowa, i w kierunku Warszawy jedzie się w sposób płynny. I także bez utrudnień na A1 pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 385. Na A1 mamy natomiast sporo utrudnień na północy w województwach Kujawsko-Pomorskim i Pomorskim. W związku z dość uciążliwym remontem, zwłaszcza na wysokości Grudziądza i węzła Warlubie, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym i prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Ten fragment ewentualnie można omijać starą 1, a zatem drogą krajową numer 91. Jeszcze dwa słowa o województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska, Marymącka, ale także przybywa samochodów na ekspresowej 2, a zatem na południowej obwodnicy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut już po godzinie 8 PLK Polskie Radio Kierowców. Zapowiadaliśmy jeszcze przed godziną 8, że
1: nie,
0: o marzeniach
1: nie.
0: będzie.
1: Ja to zrobię. Jedziecie, siedzicie, trzymajcie się mocno, tak słuchajcie, bo to będzie istna petarda. Ja od razu powiem tak, zanim powie coś Kuba.
0: No.
1: Kuba na prezydenta.
0: Dobrze.
1: Nie, ja mówię to z pełną odpowiedzialnością.
2: No, wiesz co,
3: jeszcze do wyborów kawałeczek.
0: Ale tak powinno być. No.
1: Z takim pomysłem, jaki on ma, to powiem szczerze, że zdobędzie każdy głos.
0: Co dzisiaj jest za dzień? Poza dniem arbuza.
3: No właśnie chciałem powiedzieć. Co jest dzisiaj? 3 sierpnia.
1: No, czyli
0: poniedziałek.
1: Brawo ty.
0: A lubimy poniedziałki czy nie?
3: Raczej nie bardzo.
0: No więc właśnie. To teraz proszę sobie wyobrazić. Czy na prezydenta, czy nie na prezydenta, to już nie ma żadnego znaczenia, ale jest taka akcja, że dzisiaj wprowadzamy 3 dni wolnego, od dzisiaj. 3 dni, czyli do środy masz
1: ladę. 3 ekstra dni, w ogóle wszyscy mają wolne.
0: Od dzisiaj? Niezależnie od tego, co robisz, tak, od dzisiaj. I teraz tak, a poczekaj, bo jest warunek jeszcze. Dostajemy wszyscy 3 dni wolnego. I teraz tak, pytanie brzmi, gdzie byś pojechał bez absolutnie żadnego planu? Po prostu jakby pierwsza lokalizacja, która ci przychodzi do głowy.
1: Już.
3: Bieszczady.
0: Dobrze,
1: ale szybko poszło, nie? Ale wiesz, ja też o górach pomyślałem.
3: No to cześć.
0: Ja nie.
1: Poczekaj. No, wszyscy dostaje, więc tam już są korki. Nie ma się co patrzeć te korki.
0: Odpuść.
1: Ja też pomyślałem o Zakopcu i pomyślałem o tym, że po Tatrach bym pochodził. Tak, 3 dni, idealnie.
0: Dobra, to ja zaznaczam, wciskam tego czerwonego grzyba i zaznaczam Lubiatowo.
4: Od razu.
3: Lubiatowo?
4: Tak.
3: A to dobrze, to się nie spotkamy.
1: To każdy z nas troszeczkę w inną stronę
3: się rozjeżdżamy.
1: Ale to dobrze, nie powodujemy, nie generujemy korków. Ale teraz pytanie do was.
0: Tak.
1: Dostajecie 3 dni ekstra urlopu, ale warunek jest taki. Wsiadacie, ruszacie.
0: I dokąd ruszacie?
1: Kierunek?
0: Tak.
1: No to wy wybierzcie kierunek. Dokąd byście pojechali, mając 3 dni urlopu? Forsą się nie martwcie i tak tylko teoretyzujemy tutaj.
0: Tak. I te 3 dni urlopu właśnie od teraz, czyli od 8.21. Ten ciach.
1: Pierwsze skojarzenie. Dokąd jedziecie? Nie zwlekajcie, nie czekajcie, po prostu piszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Zasada. Nie masz pomysłu, zostajesz.
1: Dokładnie.
0: W sensie nie dostajesz.
1: Tak. A jak masz pomysł, jak zapytają w szeregu, jak staniesz, to od razu mówisz, ja w Bieszczady.
0: No właśnie, no proszę. Poczekajcie, bo te Bieszczady cieszą się dużym powodzeniem. Masz miejsce w samochodzie?
2: Mam.
0: Ania super. Się zabiera. Pisze, dzień dobry, ja wybieram 3 dni urlopu właśnie w Bieszczadach. Pozdrawia Ania.
2: No zapraszam.
1: Ale słuchajcie, jest także zaproszenie do Augustowa. Już nawet jest hotel zarezerwowany. Już wszystko jest, już wiemy gdzie. Tymczasem w Wielkopolsce mamy 19 stopni, no 18,5 bez słońca, i dobra nuta wpada w ucho. No i bardzo się cieszymy w takim razie w studiu dzisiaj w pełnym składzie. No dokładnie. Jendrula, wszystkiego dobrego. Ale ten hotel, ja zaraz sprawdzę, gdzie to jest.
0: Dobrze. Mnie w ogóle nie dziwi, co napisał Łukasz z Wrocławia. No bo jakbym był na Dolnym Śląsku, to faktycznie Jakuszyce pod Jelenią Górą, Karkonosze, to jest dobre miejsce wypadowe na takie 3 dni wolnego. Absolutnie się z tym zgadzam. Gdybym miał bliżej, też częściej bym tam jeździł. Albo 3 dni to wyjazd tylko i wyłącznie w Karpaty.
1: Tak.
0: Łukasz z Gdańska. Pozdrawiam.
1: Kawał drogi.
2: No,
1: ale fajnie, fajnie, fajnie. Dobrze.
0: To sprawdźmy, co tam na jedynce, żeby Łukasz bez problemu dojechał do celu.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Akurat na autostradzie A1 sporo utrudnień, ale przede wszystkim w kierunku Gdańska. No tak to zwykle bywa w wakacje. No i niestety w te wakacje mamy 2 odcinki remontowane i to dosyć uciążliwy remont jest, bo tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje na fragmencie mniej więcej 7-kilometrowym i niedaleko Grudziądza, i niedaleko Kopytkowa i Pelplina. Te fragmenty można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91, zjeżdżając z autostrady na węźle Nowe Marzy i kierując się właśnie na krajową 91 na miejscowości Warlubie, Nowe, Gniew i dalej na Trójmiasto. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu, to oczywiście one się nie zakończyły i w wielu miejscach naszego kraju mamy sporo spowolnień i sporo korków. Tak jest chociażby w Małopolsce. Na A4 pomiędzy Targowiskiem, Niepołomicami a Krakowem, a także nieco dalej, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice w obu kierunkach. Zakopianka jest także zakorkowana w Gaju i w Libertowie, ale przybywa samochodów także na Podhalu, w Szaflarach, w Nowym Targu i pod samymi Tatrami. Poranne spowolnienia, także właściwie korki, nie tylko spowolnienia na Dolnym Śląsku i na A4 pomiędzy Wrocławiem a kątami wrocławskimi w kierunku Legnicy i na Krajowej 94 przed Wrocławiem od strony Oławy i na Krajowej 35 pomiędzy Gniechowicami a miejscowością Tyniec Mały.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i proszę bardzo, dostaniecie od nas 3 dni wolnego. Jest jeden podstawowy warunek, dokąd byście się wybrali. Czyli trzeba szybko podjąć decyzję, szybko się spakować i od razu rura w trasę. Czyli dokąd jedziecie, jeśli od dzisiaj macie 3 dni wolnego.
0: To teraz pozazdrościmy wszyscy Łukaszowi, bo napisał, że ruszyłby do siebie, czyli do drugiego domu, do Ustki, z Płocka, żeby odpocząć. Tym bardziej, że S6 zrobili, więc 4 godzinki jest na miejscu. Potwierdzam, S6 to jest bajka. Z Trójmiasta jechać do Słupska, do Koszalina, no po prostu bajeczna droga. Ale wy też macie 3 dni. Dokąd byście się ruszyli? Czekamy, dajcie znać. I nie zastanawiajcie się, tylko błyskawicznie piszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Wielka promocja. Ustawowo wprowadzamy dzisiaj 3 dni dodatkowego wolnego po weekendowo w poniedziałek, tak żeby jeszcze nie trzeba było iść do pracy dziś, jutro i pojutrze, czyli dopiero w czwartek.
1: No w czwartek to już wiadomo.
0: Ale jest jeden warunek, trzeba bardzo szybko się określić, błyskawicznie trzeba się określić, dokąd jedziemy. Jakby musimy, nie ma takiej opcji, że o 3 dni to super, to jeszcze pomalujemy sypialnię.
2: Nie.

0: 3 dni.
1: Pędzę do ciebie.
0: 3 dni, tak jest. Co to są 3 dni? No
2: to oj, dużo. To dużo.
0: Nie. Pana, no, jakbym miał wziąć 3-dniowy urlop, to bym pomyślał, no, co to są 3 dni, ale jeżeli bym go dostał, to na zasadzie szef mnie wzywa i mówi, tak, słuchaj, wiesz dokąd jechać? Daj znać. To ja mówię, Zakopane. Jedź, masz 3 dni wolne.
3: A już ja bym się trochę przestraszył, gdyby szef powiedział, pakuj się.
2: Ale no tak. Ale Patryk by uśmiechnął się.
0: Ja bym skorzystał. No dobrze, w czwartek z powrotem jestem w robocie.
1: Czyli mamy taką zasadę, że dzisiaj w związku z tym, że mamy poniedziałek, trochę imaginujemy, trochę przymykamy oczy i trochę sobie wyobrażamy. Mamy 3 dni w prezencie, dostajemy te 3 dni i dokąd byśmy pojechali. Jedyny warunek, trzeba szybko podjąć decyzję, nie ma zastanawiania, nie ma antyczenia. Właśnie o tak trzeba podejmować
0: ale
1: tę decyzję.
0: To podjął Darek ze Złotoryi, czyli ze Złotej.
1: No, dobrze.
0: Bo on pisze, że jeżeli 3 dni, to tylko tak, weekendowy wypad do Kołobrzegu.
1: No.
0: Ja to szanuję. Mm.
1: Dobra, to teraz ja mam grzechu z V90. Trochę daleko, ale chyba bym poleciał do Aten. Na Suwalszczyznę?
2: Do Aten.
1: Mamy anteny? Ateny, nie anteny?
2: To stolica Grecji jest, no, teraz w Polsce.
0: W Polsce jest Rodos. Ale czy Ateny są? Bo rodziny, ogródki działkowe otoczone siatką są, jak najbardziej występują w wielu miejscach.
1: Są.
0: No, no dobra, to jeżeli jesteśmy międzynarodowi, tak, Sebo pisze, ruszyłbym na Słowację, ale ja jestem z Małopolski, więc 3 godzinki i można się cieszyć pięknymi krajobrazami, zwiedzać zamki oraz pałace i nie tylko. Sebo pozdrawia, fajny pomysł.
1: Fajny pomysł. Co jeszcze?
4: 3 dni urlop. No ja akurat na 3 dni na Kalisz jadę. Michał z Kangura tutaj się kłania. Ale może na 3 dni, jakbym ekstra dostał, to na Tarnobrzeg. O, w przyszłym tygodniu się na Tarnobrzeg wybiorę. Jezioro Tarnobrzeskie, ponurkować, popływać, poopalać się.
0: No, Tarnobrzeg. Ponurkować, popływać? Mm-hmm, a żwirowie macie?
1: No. Co widzisz? No.
0: Nie, co jest? Nie, poważnie pytam.
2: No, no jezioro, tam, jezioro jest.
0: No jest. Bo w Sandomierzu bywam.
2: Mm-hmm. No jezioro jest nie Tarnobrzeskie. Tak, tak.
0: I można tam ponurkować?
2: Tego nie wiem.
0: Wraki są zatopione?
2: Nie wiem. Wrak to... Titanic.
0: Bo my
2: może
0: daleko nie mamy. S17 kawałek S19 jesteś.
1: Mhm. Wiesz co, tak. To w ogóle ja też na przykład pomyślałem sobie teraz, że gdybym dostał takie 3 dni teraz, dzisiaj, mhm, to właśnie z racji tego, że dobra, szybka droga, to bym do Lublina sobie pojechał.
2: Ale zaraz, to zmieniasz decyzję.
1: Nie.
0: Dopiero co myślałem, może.
1: Właśnie, ja już myślę o przyszłym tygodniu.
0: Znowu dostaniemy 3 dni. Dobra, słuchajcie. 3 dni. Dokąd jedziecie? Szef wam daje, ale tak, decyzję trzeba podjąć w sekundę.
5: Witajcie. To 3 dni to jest, sprawa jest bardzo prosta. Wsiadam w samolot, lecę do Stambułu, Bosfor, egzotyka, pyszne jedzenie, przesympatyczni ludzie, czyste, bezpieczne miasto, nie ma lepiej, polecam każdemu, a wam życzę miłego dnia.
0: No jak ktoś ma samolot? Nam dostaje tylko samochód i co najwyżej ekspresem albo autostrada.
1: A czekaj, nie było tak, że wszyscy będziemy mieli samoloty?
0: Tak.
1: Jakiś czas temu tak.
0: Ale to już ma tam 2050 dopiero.
1: A, dobra, to nie.

0: Widzicie? I specjalnie się powstrzymałem, chociaż było to bardzo
1: znucenie
0: trudne,
1: na
0: bardzo
1: koniec, ciężkie, ale tańczyli. Ale szkoda, że tego nie widzieliście, jak oni się bujali.
0: Nie, obijaliśmy się o niewidzialne ściany.
2: Ściany, zgadza się. To znaczy Kuba o swoje, a ja o swoje.
3: Każdy ma to, na co się zasłuży.
1: Pokaż mi tę receptę.
3: Ja
1: kupię
3: to właśnie, samo. Ja właśnie chyba ją zgubiłem.
2: Ty wykupiłeś? A, bo ja czekam jeszcze.
1: Znaczy, słuchajcie, my jesteśmy w dobrym szampańskim nastroju, bo dostaliśmy 3 dni urlopu. No, oczywiście tak. To jest wyimaginowany urlop.
0: Jedno słowo dzisiaj o poranku. Brawo, brawo.
1: No, ale udało się. I zasada jest jedna. Wy też możecie mieć ten urlop, ale w sekundę mówicie, dokąd jedziecie. Macie 3 dni wolnego i na te propozycje od was czekamy.
4: Tak, tak. Polecam poczytać o Jeziorze Tarnobrzeskim. Michał z tego, z Kangura jeszcze raz. Warto. Ja tam z synem jeżdżę już od lat. Jeździmy maskami, sturkujemy sobie z maskami troszkę. Dużo ryb. Ludzie tam, niektórzy są zdziwieni, niektórzy to znają od dawna. Nie ma co na Chorwację jeździć. Pozdrawiam.
2: No, fajnie.
1: Fajnie, od fajnie.
0: Od Tarnobrzega po Bangladesz.
1: A 3 dni to nie.
0: A propos, Paweł, słuchajcie, witam w Radiu Kierowców, to raczej chodzi o jazdę autem, a nie latanie samolotem. No dokładnie, no zdecydowanie. Więc jeździmy autem. To ja bym się na te 3 dni wybrał na Cieszyn, ten czeski Cieszyn.
1: Mnie to ucieszyło.
0: Tak, to jest fajna opcja. Ja też w ogóle bym wybrał Cieszyn, bo to fajne miejsce i tak możesz przeskakiwać. Tu Czechy, tu Polska, czyli trochę tego, trochę tego.
1: A że autem, sprawdzamy, jak tam ruch drogowy.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Na drodze krajowej nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim ciężarówka wjechała do rowu pomiędzy Brześciem Kujawskim a Włocławkiem w miejscowości Potok. Do tego zdarzenia doszło na kilometrze 64. Mamy informację, że ruch jest tam możliwy jednym pasem na zmianę. Nadal zakorkowana jest autostrada A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w obu kierunkach. Podobnie Zakopianka, tutaj mamy korek przed Krakowem od strony Myślenic, a także na obwodnicy Wieliczki jedzie się wolniej, zwłaszcza w kierunku stolicy Małopolski. Na drodze krajowej nr 60, uwaga, na Mazowszu pomiędzy Różanem a Ostrowią Mazowiecką w miejscowości Kaszewiec na kilometrze 213 doszło do pożaru samochodu osobowego i trasa jest tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Jeżeli chodzi o inną trasę mazowiecką, która zwykle jest zakorkowana o tej porze, to rzeczywiście mamy tam korek. Chodzi oczywiście o ekspresową 8 w Warszawie, o północną obwodnicę miasta. Tutaj oczywiście wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Wrocławia i Poznania. Ale także na ekspresowej 2 obserwujemy spory ruch pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: Na zegarze punktualnie godzina 9, a na termometrach na przykład 23 stopnie. To Kielce. No i 15 stopni. To najchłodniejsze miejsce teraz w naszym kraju. Słubice.
1: Fala upałów wraca. Pamiętajcie i uważajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To dziś nad Polską zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na południu, w centrum, no a później także na północy, okresami wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie także będą występowały dzisiaj burze. Suma opadów w czasie burz do 25 litrów wody na metr kwadratowy.
1: I choć teraz jeszcze na północy takie 15-16 stopni Celsjusza, bardzo nie urośnie, ale zrobi się na pewno cieplej, bo co prawda nad samym morzem dzisiaj 20 kresek powyżej zera, ale już na północy kraju 23-25 stopni, w centrum nawet 30, no i na południu naprawdę fala upałów. Uwaga, zrobi się bardzo gorąco, w cieniu 33 stopnie Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków wschodnich, natomiast w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę.
1: A ciśnienie nam spada, teraz jeszcze 1025, ale już w południe w Warszawie barometry pokażą 1006 hektopaskali i ten spadek ciśnienia dzisiaj jest przewidywany.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To ja tylko przypomnę, co byście zrobili, gdybyście dzisiaj dostali 3 dni wolnego. Od dzisiaj jest jeden podstawowy warunek. Trzeba szybko podjąć decyzję, dokąd jedziecie. No i o to właśnie was pytamy, czyli dokąd byście pojechali bez kompletnie żadnego planu, gdybyśmy właśnie dali wam dzisiaj 3 dni wolnego.
1: My w ciemno piszemy się na wyjazd z wami. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: Dajemy wam 3 dni wolnego.
1: Od dzisiaj.
0: Dzięki.
1: Proszę.
0: Czyli mnie tu nie ma. Ale jak wykorzystacie te 3 dni, dokąd się wybieracie, jaki jest cel, jaka jest pierwsza myśl, która przychodzi wam do głowy. Macie 3 dni wolnego, jak to wykorzystacie? Nie można na remont, nie można na zakupy, nie można na leżenie i nic nie robienie. Trzeba gdzieś wyjechać. Co?
2: Co?
0: Pszczyna. Jaka pszczyna?
2: Pszczyna.
0: Pszczyna.
2: A, krajowa jedynka. Ale tam korki.
0: Nie, właśnie nie jedynka. Ruch kolejowy.
1: Co cię ciągnie do tej pszczyny?
0: Bo tam się pendolino zatrzymuje i zawsze stawałem na tej stacji i myślę sobie, ja tu nigdy nie byłem. Ja bym pojechał
2: Patryk
0: do pszczyny.
2: Patryk zawsze jedzie tam, gdzie pendolino się zatrzymuje.
0: Jest niewiarygodne. No nie.
2: To dlatego on w Warszawie mieszka, bo tu się zatrzymuje.
0: Zatrzymuje się. No i w Słupsku się zatrzymuje, to nad morze można jechać. I w Kołobrzegu się zatrzymuje.
1: No dobrze.
0: I w Zakopanem chyba już też.
2: Zatrzymuje.
1: Jakie macie jeszcze pomysły? Dokąd jedziecie, gdybyście dostali dzisiaj właśnie te 3 dni wolnego? Czekamy na wpisy, czekamy na wiadomości głosowe.
0: I od razu mówię, w ruchu kolejowym bez utrudnień, za to co na drogach?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Zakorkowana jest obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Kowale, a Gdańsk Szadułki w kierunku Gdyni. Na kilometrze 338 doszło do zdarzenia auta osobowego i busa i jeszcze w tym zdarzeniu brał udział jeszcze jeden pojazd osobowy. Mamy informację, że właśnie w kierunku Gdyni zablokowany jest jeden lewy pas. Ruch odbywa się pozostałymi pasami, ale oczywiście korek i to dosyć spory właśnie tam się utrzymuje. Na drodze krajowej nr 62 na odcinku Włocławek Brześć Kujawski w miejscowości Potok na kilometrze 64 ciężarówka wjechała do rowu. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także na Mazowszu w miejscowości Kaszewiec. To krajowa 60 na odcinku Ostrów Mazowiecka Różan. Doszło tam do pożaru samochodu osobowego, a chodzi o kilometr 213. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie dolnośląskim. Zakorkowana i zatłoczona jest autostrada A4 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, właściwie przed Bielanami. Jeszcze ten korek się zaczyna. Także na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic jest niezaciekawie i oczywiście przybywa samochodów na terenach podgórskich.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 3 dni.
1: Tak jest. I dokąd was poniesie?
0: No ten Tarnobrzeg. Ja wam powiem, że to jest niesłychane.
1: No.
0: Bo tak jak wyskoczyłem z Pszczyną, to Tarnobrzeg raczej nie jest na liście miast wakacyjnych,
1: no,
0: prawda?
1: No to tu się zgodzę. To nie jest miasto turystyczne. No.
0: Kolejna propozycja. Dzień dobry panowie. Artur pisze z Suzuki, z Faustroma, z Litrówki. No właśnie, zapraszam do Tarnobrzega lub uwzględnicie to miejsce na kolejnej trasie motocyklowej, którą tam planujecie niebawem. Jezioro Bajka, woda krystalicznie czysta, baza nurkowa, no wraki pod wodą są, polatać na moto też jest gdzie. PS, zaproszenie na obiad aktualne.
1: O!
0: Lewa w górę.
1: No to jedziemy. No to trzeba planować tę trasę zdecydowanie.
0: Czej. Aha. Masz ty kategorię A?
2: Nie.
1: No to pojadłeś.
0: To ty się właśnie obizałeś ze smakiem. I wtedy właśnie pojedziemy.
1: Tak jest. To jeszcze ostatnia wiadomość. Teraz i czekamy na więcej. Wsiadam na motocykl i jadę na objazd dookoła Polski. Genialne.
0: Fajne. W 3 dni?
1: Super.
0: Damy radę.

0: ale z tym, że lecę, bo chcę, to tak. Tylko na 3 dni, pamiętajcie.
1: Tak, tak, no dłużej nie, bo...
2: Na aż 3 dni, bo taka dni promocja to jest bardzo długo.
0: Z tym aż, no dobrze. Aż 3 dni, tylko teraz pytanie dokąd, ale o tym za moment.
1: No właśnie, bo postanowiliśmy dzisiaj wam dać 3 dni, proszę bardzo.
3: A jeszcze jedno pytanie, Michał tutaj z Kandura. Te 3 dni to wypadają tak z kopyta, czy tak w sezonie grzybowym, bo... Mam też parę miejscówek na 3 dni.
1: Nie, z kopyta.
2: Z kopyta, czyli, kuli grwie, oczywiście.
1: Tak, dzisiaj dajemy 3 dni i dzisiaj w ciągu najbliższych 5-10 minut trzeba się ogarnąć i ruszyć w tę stronę, w którą chcecie. I właśnie o tę stronę pytamy, czyli dokąd jedziecie. Trzeba
0: nie
1: bardzo
0: znasz
1: szybko podjąć decyzję.
0: Dnia ani godziny.
1: Ani godziny. No,
0: więc
1: właśnie,
0: jeżeli was szef zaskoczy i wam zaproponuje takie 3 dni, tak, na przykład niech to będzie urlop nagrodowy.
1: Tak.
0: No to co wy wtedy zrobicie? Od razu mówicie, wiem. I mówicie do ustki.
1: Czekaj, urlop? Coś ty powiedział?
2: Jaki urlop?
1: Jaki
2: właśnie?
1: Urlop?
2: To jakich ty szefów miałeś przez swoje lata?
1: My w firmie mamy coś takiego?
0: A to z innej firmy. Ale są i takie. Są i takie.
1: No nieźle. No dobrze. Dokąd się wybieracie, jeśli od nas dzisiaj dostaniecie 3 dni?
4: No przewaliłem z tym Stambułem. Rzeczywiście nie usłyszałem, że to ma być samochodem. Jeżeli to ma być samochodem, to bezwzględnie Borne, Sulinowo i okolice. Polecam wszystkim. Nie ma chyba fajniejszego miejsca w sensie poznania zarówno dzikich lasów, umocnień wału pomorskiego, tajemniczych jezior, spływów drobnymi rzeczkami kajakowych. Nie ma lepiej. Polecam, sprawdźcie.
1: Rozmarzyłem się. Jadę, właśnie chciałem dodać.
0: No i od razu wsiadam i pędzę. Ale może przy okazji Trójmiasto byśmy zahaczyli, bo chętnie, właśnie Longer z Gdańska się odezwał. Przy okazji to ja poprosiłbym o jakieś wiadomości drogowe odnośnie utrudnień na terenie Trójmiasta. Z uwzględnieniem, no aktualnie dla mnie, Gdyni, oraz przy okazji pozdrawiam wszystkich taksówkarzy, którzy tak jak ja dzisiaj przemieszczają się wzdłuż, rozumiem, całego Trójmiasta. Od morza do morza.
1: Chyba chodziło o morze.
2: Nie najgorzej wygląda sytuacja właśnie w Gdyni akurat, bo Gdańsk to już jest inna para kaloszy, ale Gdynia całkiem przyjemnie wygląda, bo tak, obwodnica Gdyni ekspresowa 7-6 czyściutko w obu kierunkach właściwie utrudnień nie ma, a w samej Gdyni, no są jakieś tam spowolnienia, Aleja Zwycięstwa, czyli ta główna arteria w Gdyni, no ale, no... Można to
0: ale
2: przeżyć.
0: Ta para kaloszy mnie zastanawia. No. Bo to jest dobry sposób, żeby jechać nad morze i nogi nie zmoczyć.
2: A no właśnie, no bo tam...
1: tak działają kalosze.
2: No i na grzyby można pójść od razu, prawda?
0: Nad morzem, na plaży rosną.
2: Tak. No nie na plaży.
0: Nie, kurki, ale... bo też żółte jak piasek.
1: Nie, są takie miejsca, ale tego nie mogę zdradzić.
0: Co ty mówisz?
1: Grzybów jest borowik amerykański. Człowieku, takie grzyby.
2: Bo tam nie jest mogę blisko do Ameryki.
0: Kuba,
2: dlatego.
0: Mówi się borówka amerykańska.
1: No to u ciebie, w twoich kręgach.
0: 3 dni urlopu, dokąd jedziecie, dajcie znać, że wam właśnie dał tyle czasu na odpoczynek.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Yo. No to uwaga, uwaga. Już w tym momencie 9.30 PRK Polski Radio Kierowców, a my jedziemy z wami w trasę mając 3 dni urlopu. Dzisiaj zarządzamy czasem, no i jak szef dał, to tylko trzeba
1: to
0: miejsca.
1: Trzeba brać, po
0: pierwsze,
1: miejsca
0: no. Trzeba, dokąd byście pojechali.
1: Tak jest, więc czekamy na te miejsca. W aplikacji można napisać, można także nagrać wiadomość głosową. Być może te miejsca gdzieś będą przecinały te miejsca, o których powiemy wam teraz w raporcie drogowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowana jest Zakopianka na odcinku podhalańskim pomiędzy Nowym Targiem a Szaflarami, a także w pobliżu Białego Dunajca, Porolina i samego Zakopanego. I te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Na Zakopiance mamy także utrudnienia pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Autostrada 4 jest nadal zakorkowana i zatłoczona pomiędzy Targowiskiem a Krakowem w kierunku stolicy Małopolski, a także na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice w obu kierunkach. Uwaga na drodze krajowej numer 62 pomiędzy Włocławkiem a Brześciem Kujawskim w miejscowości Potok. Na kilometrze 64 ciężarówka wjechała do rowu. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na drodze krajowej numer 60 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Różanem w miejscowości Kaszewiec. Tutaj na kilometrze 213 doszło do pożaru samochodu osobowego. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Tutaj cały czas zakorkowana jest i trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą, a także obwodnica gdańska, czyli ekspresowa siódemka, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Kowale, a Gdańsk Szadułki w kierunku Gdyni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To za chwilę więcej propozycji, jak można byłoby wykorzystać 3 wolne dni, które od dzisiaj, ale trzeba się bardzo szybko zdecydować, dokąd jedziemy. Czyli pierwsza wasza myśl, dostajecie 3 dni wolnego i dokąd się wybieracie?
0: Nad morze, w góry, a może na Mazury?

0: Ktoś tu ma chyba wolne! Dostaliśmy 3 dni urlopu.
1: Aż to by sekcja było.
0: Sekcja
2: wyimaginowane.
1: No,
0: ale urlopem zawsze się można ucieszyć.
1: Ale to naprawdę powinna być taka tradycja, że w każdy poniedziałek dostajemy 3 dni urlopu i gdzie byście

0: pojechali, dokąd byście pojechali, co byście chcieli zobaczyć, zwiedzić, gdzie być przez te 3 najbliższe dni. Trzeba podjąć bardzo szybko decyzję, bo czas ucieka nieubłaganie.
1: Witam, Radyjko. No tak, to biorę sobie te 3 dni urlopu w ciemno, ale mam dylemat. Chcę wyjechać jutro nad morze, obojętnie gdzie, nad Polskę oczywiście morze, ale chcę pojechać z żoną, a ona jest na chorobowym. Co poradzicie? Mam.
2: Mm-hmm. No dawaj. No.
1: Zdrowisko wybrać nad morzem.
2: Fajnie. Dobre, dokładnie.
1: I wtedy powiedzieć, nawet jeżeli tam komisja...
3: Sanatorium w Kołobrzegu na przykład.
0: I mało tego.
1: Przecież ona tam jedzie, tak, się leczyć.
0: Tak, tak. Mało tego, jeszcze znaleźć lekarza orzecznika,
1: tak,
0: który powie ci, 3? Pan zwariował?
3: Właśnie.
0: 3 dni?
1: To się nie wyleczy żona.
0: Absolutnie.
1: 3 tygodnie. I tutaj proszę recepta.
3: Ale pod warunkiem, że jadę z wami.
1: Z widokiem na wzmorie. Pięknie. Ja w to wchodzę.
0: Co jeszcze, jakbyście wykorzystali te 3 dni wolnego?
4: Cześć, pozdrawiam całe radio PRK. Jakbym dostał 3 dni urlopu, na pewno wyjechałbym z Gdańska, bo mieszkam w Gdańsku, więc poruszałbym się gdzieś w stronę Borów Tucholsk. A w tajemnicy powiem wam, że już w piątek, po 26 latach, pierwszy raz bez dzieci wyjeżdżam z żoną na Costa del Sol. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, szerokości, przyczepności.
3: Nie Costa del Sol, po naszą Jurantę,
1: ale będzie się działo. 3 dni urlopu.
3: 26 lat na
0: to czekał, ale apelował i w końcu się udało, dobrze.
1: A dokąd wy pojedziecie?
5: Kochani, 3 dni w 10 minut, no to już biegnę do garażu, wyciągam motocykl, kufry spakowane, zapiąć tylko do motocykla i jak na 3 dni to tylko południe Polski, pętla dookoła polskich Tatrem przez słowacką stronę i polską i trzeciego dnia jestem z powrotem w domu, czwartego mogę iść do pracy. Pozdrawiam, Janusz Strażak, Centralna Polska.
0: Ostatnio robiłem kawałek tej pętli po słowackiej stronie, super, polecam, fajnie.
3: Tak? Mhm. No to kupione, widoki, sprawdzone. Jakie widoki przede
1: wszystkim. Ale w 3 dni?
0: Spokojnie, ja to zrobiłem w 2 godziny.
1: No to zobaczcie, nawet gdyby się okazało, że tego urlopu nie dostaniemy, to pamiętajcie, że i długi weekend się zbliża. I w ogóle jak w piątek ruszymy, to do niedzieli te 3 dni się znajdą.
3: Ale będzie.

0: mamy jeszcze? 10 minut do godziny 10. PRK, Polskie Radio Kierowców. Jak zwykle co 20 minut. Najświeższe informacje drogowe dla was. Ten poranny szczyt komunikacyjny dzisiaj płynnie chyba przechodzi w przedpołudniowy.
1: Bardzo płynnie.
0: No właśnie,
1: bardzo.
0: Takie mam wrażenie, że niby jakby troszkę, ale jednak nie odpuszcza.
1: Tak, to jest taki wakacyjny szczyt komunikacyjny od rana do wieczora.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I już teraz zakorkowana i to dosyć poważnie jest trasa wojewódzka numer 216 na Pomorzu w pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na sąsiedniej trasie numer 215 niedaleko Chłapowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi. Zakorkowana jest także ekspresowa siódemka, obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Gdańsk Szadułki w kierunku Gdyni oraz podobnie trasa ma Jora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. A teraz województwo małopolskie i wieści zza kierownicy, słuchamy.
3: Bardzo duży korek jest na obwodnicy Krakowa stoi, ale i na bramkach. Wszystkie bramki czynne, jest ich tu z 8-10 i też jest duży korek, także ogromny ruch idzie w stronę Niemiec na czwórkę.
1: Dziękujemy bardzo za ten raport z A4 z województwa małopolskiego. Tam, jak słyszeliśmy, trudna sytuacja drogowa i zresztą podobnie jest w województwie dolnośląskim. Na wysokości Wrocławia w kierunku Legnicy i Zgorzelca na odcinku kilkunasto wręcz kilometrowym jedzie się zdecydowanie wolniej, wręcz na wysokości węzłów Wrocław Południe i Pietrzykowice to, tak bym powiedział, takie ślimacze tempo. Zakorkowana jest także trasa ekspresowa S17 w województwie mazowieckim na obwodnicy Garwolina na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Jeszcze jedna trasa, droga krajowa nr 62 pomiędzy Włocławkiem a Brześciem Kujawskim. W miejscowości Potok na kilometrze 64 obowiązuje ruch naprzemienny. Ciężarówka wpadła tam do rowu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.

0: No to mamy jeszcze 4 minuty do godziny 10. No i właśnie po godzinie 10 oni, Dagmara Kowalska i Piotrek Filan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak wy dzisiaj elegancko wyglądacie. W ogóle wszyscy dzisiaj jesteśmy jacyś eleganccy, jakby coś było na rzeczy.
1: Chyba jest nowy konkurs.
0: A, no właśnie, u nas również, u nas też. Bono wartości 300 zł, więc zobaczcie, jak się odwaliłem. Elegancko.
1: Bardzo dobrze.
0: No, więc u was też nowy konkurs. W takim razie zostańcie z nami, słuchajcie Polskiego Radia Kierowców i łapcie nagrody, ale o szczegółach oczywiście więcej opowiedzą wam i Dagmara, i Piotrek po godzinie 10.
1: Zapraszamy.

0: Dagmara, nie wiem, czy zauważyłeś, że pogoda taka niezdecydowana jest dosyć.
1: No tak, nawet nie wie, czy chce być bardziej latem, czy bardziej wiosną.
0: A nawet jak już człowiek jest w słońcu, to ma wrażenie, że jakby był na pustyni, później jest w cieniu i jest chłodno, więc dziwne to trochę.
1: Nie wiadomo, jak się ubrać dzisiaj.
0: Tak, najlepiej jakoś tak uniwersalnie, ale na pewno nie na cebulkę. To nie. Akurat odrzucamy tym razem.

0: Moi drodzy,
1: jeszcze przyjdzie na to czas.
0: Sprawdźmy, jakie warunki dzisiaj nas czekają.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowy tydzień zaczyna się w sumie nawet całkiem przyjemnie. W wielu miejscach od rana jest sporo słońca, ale warto pamiętać, że to nie będzie dzień z całkowicie spokojną pogodą. W ciągu dnia chmur zacznie przybywać i miejscami mogą pojawić się przelotne opady.
0: A największa szansa na deszcz będzie na południu kraju, jeżeli ktoś czeka na takowy. W rejonie Karpat mogą pojawić się również burze. Jeśli ktoś planuje dziś trasę przez górskie miejscowości albo południowe województwa, warto zerkać w niebo, bo pogoda może zmienić się dość szybko.
1: Temperatura, bo to nas chyba najbardziej interesuje, będzie bardzo zróżnicowana. Nad morzem około 20 stopni, więc na plaży jakoś specjalnie nie poszalejemy, ale może i dobrze, bo się nie spieczemy. Na północy 23, w centrum, no tu już około 30, a na południu nawet 33 stopnie.
0: Kierowcom przypominamy o wodzie w samochodzie i o krótkich przerwach w podróży, bo w pełnym słońcu wnętrze auta nagrzewa się błyskawicznie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, kłaniamy się. Będzie dzisiaj nagroda w naszym konkursie. Wszystko sobie wyjaśnimy.
1: Ale wcześniej będzie zagadka, tak na rozgrzewkę, żeby rozgrzać swoje szare komórki. Wiadomo, jest poniedziałek, może być bardzo różnie. Jesteś tacy śnięci możemy być, ale wszystko to przez ciśnienie, które też się nie może zdecydować, bo w jednym miejscu piszą, że jest to 1002 hektopaskale, w drugim miejscu napisali, że 1007. No nie wiadomo, tak gdzieś po środku.
0: Izobary łączy dla was Dagmara Kowalska.
1: I Piotr Firan, który...
0: Zapraszamy. Który po prostu jest dla ozdoby.
1: Nie, hebelki.
3: Chciałam ja, czułanym, nędą, game, nędą.

0: Trzeba było uprzedzić, ale
1: teraz
0: dobrze,
1: słuchamy,
0: że
1: tak jak ta pani nauczycielka.
2: Właśnie.
1: No też byśmy się chcieli pośmiać.
2: O, właśnie.
1: Też byśmy tak. się powiedz, co tam mówisz w ostatniej ławce, też byśmy się chcieli pośmiać. No.
0: Nie, nie, nic nie mów.
1: Ja tylko powiem, że skomplementowałem Dagmarę. Zresztą Dagmarze się należy, zawsze komplement.
0: Aj tam. Tak jak wam też.
1: Kuba Domoracki na miejscu.
2: Zgadzam
0: się. Wspaniale przygotowany,
2: tak.
0: Zobacz, jakie elegancki, koszula.
2: No chciałem się dostosować do państwa, no ale wiadomo, ja wyglądam takie.
0: Ale ty byłeś pierwszy.
2: A, rzeczywiście.
1: To ty wyznaczyłeś standard. I ja dostałem SMS o godzinie 6 rano, że Jakub Domoracki od Kuby Marcinowicza, że jest super.
2: Przecież ty śpisz o 6 rano.
1: No ale jak się obudziłem, to odczytałem.
2: A, okej. Okay. Po 9.
1: No i się okazało, że wszyscy dzisiaj musieli się tam jakoś wypracować. Wyłączyłeś żelazko?
0: Nie.
1: Nie wiesz?
0: Nie, parownicę.
1: A, no dobra, to pół biedy. Jest szansa, że mieszkanie jeszcze będzie w całości. 9:30 po 10:00, tak, sprawdzamy co na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne godziny szczytu już za nami, no ale wakacje cały czas trwają, a zatem zatłoczone i zakorkowane są trasy w województwie pomorskim. Trasa wojewódzka 215 i sąsiednia trasa numer 216 w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, a także, a może przede wszystkim niedaleko Pucka i Redy. Chociaż także wzmożony ruch już zaczyna się w pobliżu Chałup, Jastarni i Juraty. Zakorkowana jest obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Gdańsk Karczemki w kierunku Gdyni, a podobnie trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. Na autostradzie A1 niestety przybywa samochodów, a zatem i przybywa korków na fragmentach remontowanych na wysokości Grudziądza i pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj przypomnę, w związku z remontem właśnie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i jeżeli jadą Państwo w kierunku Pomorza, w kierunku Trójmiasta, najlepiej omijać A1 i zjechać na węźle Nowe Marzy na drogę krajową numer 91. Zakorkowana jest krajowa 62 w Kujawsko-Pomorskim, niedaleko miejscowości Potok. To pomiędzy Brześciem Kujawskim a Włocławkiem. Na kilometrze 64 ciężarówka wjechała do rowu. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie małopolskim. A4 jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa w obu kierunkach. Na Zakopiance także przyda się dużo cierpliwości, zwłaszcza na fragmencie podhalańskim, a na drodze krajowej numer 28 spory ruch i w pobliżu Mszany Dolnej, Limanowej i Gorlic.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Moi drodzy, także płyną informacje od Was, jeśli chodzi o utrudnienia. Na drodze krajowej 28 w Makowie Podhalańskim ruch wahadłowy, służby działają, jakiś biały proszek wysypany na jezdnię na moście na rzece Skawa. Pozdrawiam, to nasz słuchacz, uważajcie w tamtym miejscu. No ale zaczynamy zgodnie z zapowiedzią od naszej rozgrzewki, czyli zagadki.
3: Tak, będziemy Was rozgrzewać, będziemy Wam podpowiadać, a Wy będziecie zgadywać i mamy nadzieję, że to szybko nastąpi, dlatego że chcemy Was rozgrzać zagadką, żebyście potem w konkursie nie mieli żadnych problemów. I pierwsza podpowiedź, no taka troszeczkę zakryta, ukryta i może niekoniecznie podpowiadająca od razu dobrą odpowiedź, ale myślę, że ci, którzy potrafią już z nami współpracować,
2: po pierwszej nutce czasami zdarza się.
3: Jest. Nie jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu, ale wielu kierowców bardzo sobie chwali to.
2: O co może chodzić? O sporo rzeczy. Chodzi o wyposażenie samochodu, tyle podpowiemy. No i znacie drogę komunikacji? Dobrze. Czyli aplikacja tekstowo albo głosowo. Czekamy.

To jest serial, którego odcinek można nazwać 2258. A mowa oczywiście o cenach paliw na stacjach benzynowych, które przekroczyły już psychologicznie

0: ekologiczną barierę 8 zł za litr i dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. I za popularną 95 kierowcy też muszą zapłacić więcej. No średnio jest to 7,51, ale jak wiadomo znacznie więcej, kiedy przychodzi zapłacić.
1: Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Opozycja uważa, że Rada Ministrów za wcześnie zareagowała, zrezygnowała z mechanizmu CPN. No i tutaj mamy komentarze tych, którzy bezpośrednio zajmują się tą sprawą.
2: Proszę pamiętać, że gdy pan premier powiedział o zakończeniu programu CPN, wtedy nastąpiła stabilizacja na rynku paliw. Była właśnie dlatego, że się ustabilizowała sytuacja w ciśnieniu Ormus, a później się znowu pogorszyła. I mamy swoistego rodzaju roller coaster.
0: Obecne podwyżki paliw na stacjach są niezrozumiałe, o tym mówią inni, bo zarówno ropa, jak i kurs dolara są korzystniejsze niż podczas poprzedniego kryzysu paliwowego.
3: Dzisiaj jest inna cena dolara, inna cena baryłki ropy niż podczas tego poprzedniego wielkiego kryzysu paliwowego, więc też aż tak być może nie rozumiem tych podwyżek paliw, które są na stacjach benzynowych dzisiaj. My powinniśmy reagować, łagodzić te podwyżki w jakiś sposób dla obywateli, manipulując podatkami. O tym mówi Konfederacja, że państwo ma swój duży udział bardzo w cenie paliwa i tym można manipulować.
1: No właśnie, tutaj oczywiście od lewa do prawa są komentarze w zależności od tego, jakie są tutaj barwy polityczne, ale na koniec i tak każdy jedzie na stację benzynową, no i musi zatankować i każdy chciałby, żeby ta cena była jak najniższa. Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw.
0: I tak samo będzie pod koniec wakacji, czyli mniej więcej od połowy sierpnia też ma to obowiązywać. No zobaczymy, jak to się zmieści, jeśli chodzi o cenę paliwa na pylonach, widoczną dla nas. No i jak nam to ułatwi życie. I trzymamy kciuki, żeby sytuacja z paliwami wróciła do normy, do tej normy, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czyli w okolicach 6 zł.
1: Tak, a jeśli chodzi o inne rzeczy, o naszą rozgrzewkę, to pierwsza podpowiedź za nami: nie jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu, ale wielu kierowców bardzo to sobie chwali. I mamy tak: stawiam na wideorejestrator, to Wiesiek z Kłupiątki. Może chodzi o apteczkę samochodową, zestaw do wybijania szyb i przecinania pasów, Antek z Gryfina, nie o to chodzi. Nie, czy chodzi o tempomat? Pozdrawiamy z trasy, Mateusz i Maria, także nie chodzi o tempomat. I jeszcze jedna wiadomość.
0: To na razie sporo może być. Nawigacja, podłokietnik, automatyczna skrzynia biegów. Pozdrawiamy serdecznie całą społeczność PRK, ekipa CPS z Passata.
1: To drugą podpowiedź teraz dołączymy, która jest następująca. Nie ma silnika, nie ma elektroniki i nie potrzebuje prądu, ale potrafi poprawić komfort jazdy. No to kombinujemy dalej.

0: Witam. Czy możecie sprawdzić w Głogowie, czy w Głogowie jest zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej numer 12 dla samochodów ciężarowych? To pytanie od naszego słuchacza. No i my oczywiście sprawdzamy specjalnie dla was. Informacja ze Żnina, zdaje się.
1: Mm-hmm. To zaraz o tym powiem, bo to dłuższa jest informacja. To zaraz po sygnale, ale tylko krótko. Tak.
2: No dobrze. No to sprawdźmy szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chodzi rzeczywiście o Głogów i drogę krajową numer 12, gdzie od dzisiaj do końca miesiąca, do końca sierpnia, obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych na moście Tolerancji oraz tutaj w związku z blokadą wprowadzono objazd. Objazd trzeba objechać właśnie drogę krajową numer 12 przez ekspresową trójkę i potem przez drogę krajową numer 37 i drogi wojewódzkie. Tak jak właśnie powiedziałem, to utrudnienie potrwa do końca miesiąca. Samochody ciężarowe nie mogą poruszać się po moście Tolerancji w Głogowie, a to jest oczywiście most na Odrze. Droga krajowa numer 63 w województwie kujawsko-pomorskim cały czas jest częściowo zablokowana pomiędzy Brześciem Kujawskim a Włocławkiem, gdzie w miejscowości Potok ciężarówka wjechała do rowu. Na kilometrze 64 wprowadzono ruch naprzemienny i ten ruch, ta organizacja ruchu cały czas tam obowiązuje. No i obserwujemy tam spory korek. Zakorkowana jest także A4 obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w obu kierunkach, podobnie Zakopianka i pod Krakowem i na fragmencie podhalańskim, a także Krajowa 28 w pobliżu Wadowic, Makowa Podhalańskiego, Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic. Skoro była Małopolska, to jeszcze muszę wspomnieć o sytuacji na Pomorzu. Trasa wojewódzka numer 216, no tutaj niestety trudna sytuacja i dla jadących w kierunku Helu i dla jadących w kierunku Gdyni. Korki i w Redzie, i w pobliżu Pucka, i w pobliżu Władysławowa, ale także niedaleko Jastarni i Juraty.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak, mamy dla was podpowiedzi w dzisiejszej zagadce, bo konkurs to jeszcze przed nami. My się teraz rozgrzewamy, tak żeby te nasze głowy pracowały idealnie i żebyśmy potem wpadli szybko na nasz konkurs. Wszystko wam wyjaśnimy. To jest pierwszy konkurs, który pojawia się na naszej antenie chyba od nowego roku, z tego
2: tak,
0: co pamiętam.
2: Tak, tego typu i też jesteśmy podekscytowani.
0: Tak, bo to nowość.
2: Bo będziemy zatrzymywać autostop, moi drodzy. Mm-hmm. Czyli będzie sobie jechał kierowca i ktoś, kto się dodzwoni, będzie musiał przekonać kierowcę, a musi mieć argumenty słuszne, takie dosyć...
0: Życiowe.
2: No, życiowe albo kreatywne, żeby ten kierowca się zatrzymał, ponieważ on jest dosyć chimeryczny.
0: Mm-hmm.
2: Ale to, o czym sobie jeszcze powiemy. Tymczasem nasza zagadka nie jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu, ale wielu kierowców bardzo go sobie chwali. To jest pierwsza podpowiedź. A druga?
0: A druga podpowiedź. Nie ma silnika, nie ma elektroniki i nie potrzebuje prądu, a potrafi poprawić komfort jazdy. I mamy odpowiedź. To pewnie dobra pasażerka. Czytaj, moja żona. Bez silnika, bez prądu, a znacznie poprawia komfort jazdy, zwłaszcza latem. Hmm. Ładne. Od Karalucha.
2: Tak. Może okulary przeciwsłoneczne, pisze Marcin z Łodzi. Nie.
0: Bawimy się dalej. Lusterko wsteczne od Kodżaka, czyli od Mateusza i od Marii. Z Kodżaka.
2: Nie. Czy chodzi o zagłówek? Artur z Wałbrzycha. Także nie chodzi o zagłówek. To może wsparcie odcinka lędźwiowego w fotelu. To ekipa CPS Passata. Też nie o to chodzi.
0: A może
2: chodzi.
0: Na przykład tak zwana choinka zapachowa, zawieszka zapachowa do samochodu. Pozdrawiam Longer Gdańsk. To ja tylko podpowiem, że zawieszka była w zeszłym tygodniu, jakoś w połowie chyba.
2: No dobrze, to Dagmara, ja myślę, że trzecia podpowiedź teraz?
0: Możemy podać trzecią podpowiedź, bo to rozgrzewka, no wiesz, musi mieć tempo, nie? Jak wszystko, co w życiu robisz. To akcesorium, które można dokupić i zamontować w większości samochodów.
2: Dagmara, ale mam też pytanie, no właśnie, mam też pytanie do ciebie, czy to tylko

0: Samochody czy też inne środki transportu?
1: W innych środkach transportu też, głównie jeśli chodzi o jednoślady. Tak.
0: Czyli takie uniwersalne coś.
1: Słuchaj, to nie tylko jednoślady. No nawet na kładach też możesz coś takiego zamontować sobie.
0: Jej.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: No właśnie, jeśli chodzi o naszą zagadkę, moi drodzy...
1: Ale się rozpisali. Stawiamy teraz na uchwyt na telefon. Pozdrowienia, ekipa z CPS. I mamy dalej. Czy chodzi o radio, Paula i Tomasz w drodze do Łodzi? O, proszę bardzo, dobry kierunek. Kamera pozdrawia Artgalla. Uchwyt do nawigacji, telefonu. Kamera pozdrawia Międrula. Kamera pozdrawia Międrula.
0: No i słuchamy także. Halo, halo.
2: Czy to chodzi może o uchwyt na telefon, ewentualnie przeciemnianą ciemną szybę? Pozdrawia rodzinka ze Skody.
3: Dzień dobry. A propos konkursu, to ja obstawiam uchwyt na telefon, natomiast żona obstawia na kufer, dodatkowy bagażnik. Pozdrawiam, Piotr.
1: No tak, jeszcze tutaj mamy od Jurka z Volvo. Może to jest uchwyt na telefon. Czy to jest uchwyt na telefon? Kolejne pytanie od słuchacza, od Olka z Mesia. Uchwyt na telefon od Wieśka z Kupięć i jeszcze uchwyt na telefon od Paulinki, Pauliny z rodzinką. O tak,
0: i pozdrawiam. Przypominamy, że mówiliśmy o tym, tak, że nie tylko w samochodach, ale także w innych środkach transportu to coś występuje, więc czwarta podpowiedź jest następująca. Jego zadaniem jest dogadanie się z powietrzem podczas jazdy. Tego czegoś. Bo chyba to jest rodzaj żeński, tak?
1: Tak.
0: No to pojedźmy dalej.

0: Jakub Domoracki ponownie w naszym studiu. Za moment sprawdzimy, co dzieje się na drogach, a poza tym także rozgrzewka będzie miała swój finał, bo dobre odpowiedzi już są w naszej aplikacji. Tymczasem sprawdźmy, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz większy ruch na trasach podgórskich i to nie tylko na Zakopiance, ale także na przykład na trasie wojewódzkiej numer 945 pomiędzy Żywcem a Korbielowem, także na trasach wojewódzkich niedaleko Szczyrku czy Wisły, na Krajowej Jedynce w pobliżu Pszczyny, a także oczywiście na Zakopiance także, ale też korkuje się Krajowa 49 pomiędzy Białką Tatrzańską, Gronkowem a Nowym Targiem. Cały czas utrudnienia utrzymują się także w województwie dolnośląskim na A4. Zdecydowanie, zdecydowanie w

0: wolniej, jedzie się na jezdni w kierunku Legnicy i Zgorzelca, pomiędzy węzłami Wrocław Wschód, Bielany Wrocławskie, a Pietrzykowice. Mamy także nieznaczne spowolnienia na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Nie jest to poważny korek, oby tak pozostało, no ale jest różnie, bo rano był korek, teraz właśnie spowolnienia, także ta sytuacja akurat na wysokości Jędrzychowic jest dosyć zmienna. Na drodze krajowej numer 62 pomiędzy Włocławkiem a Brześciem Kujawskim ciężarówka wjechała do rowu w miejscowości Potok. Na kilometrze 64 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. W województwie mazowieckim mamy na pewno dwa duże korki kilkukilometrowe. Po pierwsze na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina, gdzie w związku z remontem jezdnia jest zwężona. Oczywiście jezdnia właśnie w kierunku Warszawy. I drugi korek w Warszawie na ekspresowej 8. Właściwie korki, bo i wolniej jedzie się w kierunku Białegostoku i w kierunku Wrocławia, pomiędzy Bemowem a węzłem Łabiszyńska. I jeszcze jedna trasa w województwie pomorskim, trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku. Pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą jedzie się zdecydowanie wolniej, zwłaszcza w kierunku gdańskiego portu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i rozwiązujemy naszą zagadkę. Nie jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu, ale wielu kierowców bardzo go sobie chwali. Nie ma silnika, nie ma elektroniki i nie potrzebuje prądu, a potrafi poprawić komfort jazdy. To akcesorium, które można dokupić i zamontować do większości samochodów i jego zadaniem jest dogadanie się z powietrzem podczas jazdy. Mm-hmm. O co mogło chodzić?
3: Może o to.
4: Pozdrawiamy jeszcze raz rodzinkę ze Skody. Czy to może chodzi o Intercom, ewentualnie o CB Radio, jak się kiedyś jeszcze używało? Teraz już może nawigacja bardziej. Pozdrawiam serdecznie.
3: No nie, nie o to chodzi. A może chodzi o to?
5: Cześć, tu Michał z Czangura. Może to owiewki takie dokładane do szyb?
2: To może jeszcze więcej takich odpowiedzi?
6: Wydaje mi się, że chodzi o owiewkę. Pozdrawiam Nosek z Mesia.
2: No, no i mamy
3: i
2: także.
3: Właśnie, piszę w sprawie zagadki. Czy jest to uchwyt na telefon? Nie, pozdrawianie z wakacji na Pomorzu. To nie to, to może piszczałka do odstraszania dzikich zwierząt, ekipa z CPS-u. Nie, to nie to.
2: Ale ekipa z CPS-u także pisze, że to owiewka i tak, to jest dobra odpowiedź.
3: Tak, dokładnie. Owiewka od Mateusza, owiewka lub chłodnica od ekipy z CPS-u.
2: Od Wojciecha.
3: Od Wojciecha też owiewka, tak jest. I jeszcze chyba wcześniej była też owiewka.
2: Od Mateusza to już chyba mówiłaś, prawda?
3: Tak, tak, tak. No właśnie dzisiaj nam chodziło o owiewki. Takie znajdziemy i w samochodzie, i w jednośladach, i w kładach. Tego typu historie też można sobie dokupić do swojego pojazdu. Tak to wygląda.
2: Moi drodzy, a po godzinie 11 będziemy zatrzymywać autostop. Mam nadzieję, że ktoś z was zatrzyma.

0: na zegarze minęła 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spoglądamy na nasze mapy pogodowe. Warunki na drogach w większości kraju będą nadal dobre, bo i pogoda jest dobra, ale z każdą godziną przybywa chmur i to zapowiada bardziej zmienne popołudnie.
0: Na południu mogą już pojawiać się przelotne opady, a lokalnie także burze. Tam, gdzie zagrzmi, trzeba liczyć się z chwilowym pogorszeniem widoczności i silniejszym wiatrem. Nawet jeśli wyjazd zaczyna się przy słońcu, warto przygotować się na to, że kilkadziesiąt minut później pogoda może wyglądać zupełnie inaczej.
2: No więc jeśli planujecie dłuższą trasę, to najlepiej wykorzystać tę spokojniejszą część dnia, jeśli oczywiście nie pracujecie i macie wakacje. Nadal będzie gorąco, w centrum około 30 stopni, na południu jeszcze cieplej, a zdecydowanie świeżej, chłodniej pozostanie na dworze.
0: Bardziej rzeźko, bo chciałem powiedzieć, że no właśnie, to jest trudne słowo, żeby stopniować.
2: Rzeźkiej.
0: Kielce, Przemyśl 25,5, a to najcieplejsze miejsce, a najchłodniej na Helu aktualnie nieco ponad 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty po godzinie 11 jesteśmy razem w trasie, ruszamy dalej.

0: No, to przedzieramy się przez Knieje, moi drodzy, wakacje są, za chwilę będziemy łapać autostop. Ewa Mierzejewska tymczasem
1: dzień
0: pojawiła
1: dobry,
0: się.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Będziesz z nami łapać autostop?
2: Oczywiście. No, a dokąd jedziemy?
1: To się okaże dopiero.
2: To się okaże.
1: No, i czy w ogóle jedziemy, okay, czy zatrzymujemy autostop?
0: No tak, więc moi drodzy, ruszamy teraz w poszukiwaniu utrudnień i różnego rodzaju węzłów gordyjskich na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W poetyckim nastroju, widzę, tutaj jest nasz kolega dzisiaj. Może na Odysei był czy coś? Skąd ci
0: no właśnie nie, nie wiem, ale no, to, wiesz, no to jest czytelne dla
2: rozumiem.
0: Naszej kulturze antycznej, jednak europejskiej,
2: rozumiem,
0: prawda?
2: Rozumiem.
0: No.
2: Dobrze. Więc zacznijmy od dobrych informacji, żeby trochę chociaż ten węzeł gordyjski rozpleść. I to będzie droga krajowa numer 62. Stąd dobre informacje o odblokowaniu trasy na odcinku Brześć Kujawski Włocławek, czyli w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj w potoku samochód ciężarowy wjechał do rowu, obowiązywał ruch na przemian jednym pasem. Tutaj na szczęście nikomu nic się nie stało i stąd dobra informacja od służb, że trasa została już odblokowana, a kierowcy mają do dyspozycji całą szerokość jezdni. Zupełnie inaczej jest w Lubuskiem na drodze krajowej numer 32 na trasie Leśniów Wielki Zielona Góra w pobliżu miejscowości Radomia. Tu na 54 kilometrze zderzyły się 4 samochody, 3 osoby zostały ranne, droga jest zablokowana w obu kierunkach i tutaj policja kieruje ruchem w miejscu tego zdarzenia na objazdy. I jeszcze z aktywnych utrudnień Mazowsze, droga krajowa numer 60, odcinek Różan, Ostrów Mazowiecka w Kaszewcu. Tu zapalił się samochód osobowy, na szczęście bez poszkodowanych, kierowcy jadą naprzemiennie na 213 kilometrze. No i oczywiście cały czas mamy korki. Trudno właściwie w wakacje powiedzieć, czy to jest skutek porannego szczytu komunikacyjnego, bo on jest oczywiście osłabiony, no ale na S8 w Warszawie cały czas długie spowolnienie między węzłem Bemowo a Marymącką na jezdni w kierunku Białegostoku. Dość nietypowe o tej porze akurat w tym kierunku korek. Dużo krótszy w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku centrum miasta, a także Wrocławia i Poznania, czyli od Marymontu za most Grotaroweckiego, tutaj przed węzłem Łobiszyńska. To spowolnienie się kończy. Nieźle wygląda siódemka przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. W Łomiankach się korkuje. Korkuje się też na tym remontowanym fragmencie między Czosnowym a Dziekalowym Leśnym, ale tutaj na wysokości Młocin tylko niewielkie spowolnienie na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj też przypominam o tym, że przy Gwiaździstej, czyli na wysokości Marymontu, na siódemce są prowadzone roboty drogowe i problemy są z przejazdem w obie strony. Jest spowolnienie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz tłumaczymy zasady konkursu, uśmiechamy się, bo z jednej strony jest to bardzo proste, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o warstwę dźwiękową, to trochę trzeba tutaj fikołków wykonać, więc to będzie tak. Wydzwonicie do nas, zaraz wam podamy numer telefonu, kto pierwszy, ten lepszy oczywiście, no i później ta osoba, która będzie na antenie, wszyscy razem będziemy słuchać tego dźwięku, proszę bardzo. Rusza sobie autostop,
1: tak?
0: I teraz wy, ktoś, kto się dodzwoni, będzie przekonywał, żeby ten kierowca się właśnie dla was zatrzymał. Auto jedzie.
1: Stopa, ale tak. Słowami, które tak. Dajecie nam.
0: Właśnie, słowami. No i później są dwa scenariusze, albo auto się zatrzyma, albo się nie zatrzyma.
1: Odjedzie.
0: I albo ktoś wygrywa, albo nie. Mam nadzieję, że gotowi, no to podajemy numer telefonu.
1: Numer telefonu do nas 22 139 29 29 i do wygrania mamy voucher o wartości 200 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym iparts.pl.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Kamilę.
2: Dzień dobry.
1: Halo, halo.
3: Cześć,
1: cześć.
3: Cześć,
1: oj.
3: Cześć, cześć.
1: Jest Kamila, są emocje. Czujesz emocje, Kamilo?
3: No trochę mi tak trochę serduchowali.
2: A kiedy ostatnio zatrzymywałaś autostop?
3: Chyba miałam 17 lat.
2: A to niedawno pewnie.
3: Tak, zupełnie niedawno. To były czasy, kiedy kupiłam swoje pierwsze glany.
2: O, proszę.
3: I jechałam z tych zakupów, naprawdę. To było bardzo miłe wspomnienie.
1: Czyli to było z zakupów, to nie było tak, że jechałaś gdzieś w jakąś daleką podróż, nie wiem, na koncert, na festiwal, albo w podróż po prostu za jeden uśmiech bez celu, tylko po zakupie glanów. No dobrze. Kamila.
3: No tak, to był ten argument. Ja mieszkam w niewielkim mieście, więc musiałam jechać do dużego miasta, no i potem jak już kupiłam te glany, no to jak miałam wrócić?
1: No właśnie.
2: Jestem ciekawa, czy argumentem do zatrzymania autostopu były te glany.
1: Kamila, ja już widzę na horyzoncie zbliżającego się kierowcę, który może być twoją szansą, tak? To jest twoja szansa, więc uwaga, uwaga.
2: Pamiętaj, używasz słów, które muszą zatrzymać auto, czyli argumentami zasypujesz przez 20-30 sekund do momentu, kiedy auto się nie zatrzyma. Jeśli się zatrzyma, no to jesteś wygrana i odbierasz naszą nagrodę, a jeśli nie, no to autostop przeleciał.
1: No dobra, no to jedziemy, proszę bardzo.
3: Dzięki.
2: No to dawaj.
3: Północ mam twarz anioła, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to może nie wystarczyć, bo to auto pewnie jedzie bardzo szybko, więc mam taką dużą kartonową tablicę i na tej tablicy mam napisane, że za każdym razem ja wychodzę i tankuję, za każdym razem ja wychodzę i kupuję kawę, a podczas trasy jazdy możemy albo rozmawiać, ale we mnie są dwa wilki, więc możemy też po prostu nie milczeć.

0: tylko zmilczeć i mogę po prostu przynosić sobie tą kawę i to wszystko zmieściłam na tej jednej tablicy kartonowej.
1: No i tak się zdarzyło, że nasz kierowca się zatrzymał.
2: Ciebie. I tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, macie 20 do 30 sekund na to, żeby zatrzymać nasz autostop, ale kierowca czasem jest w dobrym nastroju, czasem jest w złym nastroju. Dzisiaj było bardzo dobrze, poza tym twoje argumenty zatrzymały nasze auto, więc jesteś szczęśliwą posiadaczką vouchera, który możesz spokojnie wykorzystać na stronie internetowej.
1: Ale Kamila, gdyby się okazało, że na przykład byłby taki dźwięk, to niestety zostajesz na drodze. I Dominik, ale ty na szczęście dostałaś inny dźwięk, czyli taki. Zabrał cię na pokład, więc jedziecie dalej i nagrody są twoje.
2: Co, ja nie wiem jak ty, Piotrek, ale ja bym Kamilę wzięła na bank ze sobą.
1: No nie, no oczywiście, że tak. Osoba, która zawsze serwuje kawę, która dba o to, żeby kierowca był najedzony, o jego dobrostan, to jest bardzo dobry argument.
2: I nie użyła glanów.
1: No dobrze, to pierwsze koty za płoty. Jutro będzie kolejna okazja, żeby złapać autostop.
2: Panie, Kamilo, zostań z nami na
3: Singst i Parts. Właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iparts.pl.
1: No i moi drodzy, jedziemy dalej.

0: Ewa Mierzejewska ponownie w naszym studiu, 29 minut po godzinie 11. To jest Polskie Radio Kierowców. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja nie jest najgorsza. Na pewno jest dużo spokojniej niż na przykład w sobotę, ale jednak sporo spowolnień i korków w miastach. Sprawdźmy sytuację przy wjeździe i wyjeździe, a właściwie przy wjeździe do Wrocławia, ale z dwóch stron, czyli i od strony Katowice czwórką i od strony Legnicy A4. No i tutaj są dość długie spowolnienia. Jadąc od strony Legnicy mamy korek od Nowej Wsi Wrocławskiej do Kątów Wrocławskich, więc tutaj rzeczywiście duże spowolnienie. Nie mamy informacji o tym, żeby coś nie niepokojącego się działo, więc tutaj do Wrocławia jadąc od Legnicy w 12 km spowolnienia i jadąc od strony Katowic poda bardzo podobna sytuacja. Tutaj zaczyna się na wysokości Polakowic to zwężenie, a kończy dopiero przy Bielanach. Mamy też dość duży korek na A8 przy zjeździe na A4 właśnie. No i tutaj dopiero ten korek zaczyna się lub kończy na wysokości Muchoboru, więc tutaj rzeczywiście i czy Mokronosa zależy skąd, to jest po prostu węzeł Wrocław Zachód. Powiedzmy, że przy tym węźle, właściwie za tym węzłem zaczyna się korek i kończy dopiero, tak jak już mówiłam, przy kątach wrocławskich, więc tutaj zjazd z A8 na A4 również zakorkowany. To Wrocław, bo już tutaj z kolei na 94 i na 5, czyli na tej starej obwodnicy Wrocławia na wysokości Grabiszyna, Tarnogaju, Parku Wschodniego. No tu jeszcze przy Parku Wschodnim dojazd do

0: właśnie 94 od strony Radwanic jest zakorkowane, ale już Popowice, Grabiszyn, Krzyki, tu bardzo ładnie te trasy wyglądają. Nie ma już wiele spowolnień. Droga krajowa numer 32, tutaj odcinek Leśniów Wielki, Zielona Góra w pobliżu miejscowości Radomia. Przypomnijmy, zdarzyły się 4 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd w kierunku Zielonej Góry przez Leśniów Wielki, Drzonów i Radomie. W przeciwną stronę oczywiście będzie to Radomia, Drzonów, Leśniów Wielki i Zielona Góra. Tutaj utrudnienia z przejazdem mogą potrwać 3 godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Będziemy mówić o nowych przepisach, o zaostrzeniu przepisów. Prowadzisz auto mimo zakazu sądowego, no to licz się z surowymi konsekwencjami, bo rząd zapowiada zaostrzenie przepisów wobec osób, które pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów ciągle wsiadają za kierownicą. Za kierownicą jest ich trochę i oni są bardzo niebezpieczni. Chodzi o kierowców, którzy nie tylko łamią przepisy, ale także ignorują prawomocne wyroki sądu.
1: Według zapowiedzi takie osoby mają znacznie częściej trafiać do więzienia, a w przypadku kolejnych naruszeń możliwe będą jeszcze surowsze konsekwencje, włącznie z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów, i to część szerszych zmian, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach i ograniczyć liczbę najpoważniejszych wykroczeń oraz przestępstw drogowych.
0: No właśnie, bo przecież każdy z nas jeździ po drogach i pewnie z wielu z nas zastanawia się nad tym, że jeśli ktoś dostał taki zakaz prowadzenia, no to powinien go po prostu przestrzegać. Ale pojawia się też pytanie, czy zaostrzanie kar rzeczywiście działa? No i to jest właśnie czy wyższe kary sprawiają, że na drogach jest bezpieczniej, czy może większe znaczenie ma nieuchronność kary i skuteczność kontroli?
1: Jesteśmy ciekawi waszego zdania. Czy popieracie takie zmiany? Czy więzienie za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów to jest dobre rozwiązanie? A może uważacie, że problem bezpieczeństwa na drogach trzeba rozwiązać w inny sposób?
0: No i właśnie czekamy na wasze wiadomości, wasze informacje, wasze zdanie, o może bardziej tak. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy waszym zdaniem takie przepisy rzeczywiście mogą zmienić zachowanie najbardziej nieodpowiedzialnych kierowców. Mówimy o tych, którzy jeżdżą na podwójnym gazie, jeżdżą pomimo zakazu prowadzenia, pomimo wyroków sądowych, które są prawomocne. Dajcie znać, bo sami jesteśmy ciekawi, co wy na to. Zresztą nie wiem, czy ty widziałeś ten taki bardzo poważny wypadek busa i 67 osób, które przejechały po prostu obok, widząc, że samochód dachował, leży w rowie. Ludzie wyskoczyli, tak, próbowali prosić o pomoc i to tak

0: lekka znieczulica panuje w tej chwili, że ja nie wiem, czy to przez to, że to była droga szybkiego ruchu, czy przez co, ale naprawdę chyba powinniśmy zwrócić uwagę na to, co dzieje się na naszych drogach. Tak też po prostu z ludzkiej strony, nie?
1: Tak. Pytanie, czy to zaostrzenie przepisów rzeczywiście, jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, gdzie bardzo często to bulwersuje opinię publiczną, że ktoś po kilkukrotnym zakazie prowadzenia samochodu nadal wsiada za kółko, a jeszcze co gorsza, bo zdarzają się takie przypadki, że powoduje kolizje, wypadki.
0: I ciągle jeździ na podwójnym gazie.
1: Tak, więc pytanie, czy tutaj zaostrzenie przepisów pomoże waszym zdaniem, czy to nie tędy droga? Jeśli to nie tędy droga, to pytanie, jak rozwiązać ten problem? Czekamy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: i teraz też wyjeżdżamy na drogi, bo już prawie za 10 minut godzina 12. Co się zmieniło? Gdzie jest łatwiej? Gdzie jest trudniej? O tym wszystkim nasza Ewa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety pogorszyła się sytuacja na A6, stąd mamy informacje o utrudnieniach i to jest odcinek między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica. Tutaj zderzyły się 4 samochody osobowe, jest jeden pas w kierunku Świnoujścia zablokowany na 27 kilometrze. No i niestety tutaj jest korek, on był też wcześniej, więc teraz się tylko wydłuża i zagęszcza. No niestety tutaj ten odcinek między A6 a S3, dokładnie między Goleniowem a Szczecinem w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach właściwie wakacyjnych jest mocno zakorkowane, bo bardzo duże natężenie ruchu. No i tutaj w tej chwili to spowolnienie ma 17 kilometrów, więc bardzo trudna sytuacja tu przy zjeździe z węzła już Szczecin pod Juchy do Różycy na S3. To spowolnienie i ten korek jest. Tutaj on jest w dwie strony. Na jezdni w kierunku Świnoujścia jest nieco dłuższy, bo tu ma 13 kilometrów, no i kolejne 5 kilometrów od Różycy do prawobrzeża już właściwie szczecińskiego. Więc tutaj zdecydowanie lepiej będzie jechać ulicami Szczecina przez właśnie dzielnicę Dąbie i ominąć ten fragment, a właściwie na S3 bezpiecznie zwrócić dopiero

0: przy węźle Łozienica. Jeśli chodzi o S3, to stąd też mamy informacje złe. Między węzłami Legnica Północ, Legnica Zachód zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Bolkowa na 294 kilometrze. To świeża sprawa i informacja właściwie sprzed kilku minut. 294 kilometr tej trasy. Tu problemy z przejazdem mogą potrwać nawet do godziny 13. I przypominam jeszcze o S8, która jest częściowo zablokowana między węzłami Wisłostrada Marymącka na jezdni w kierunku Poznania na 14 kilometrze i Wrocławia oczywiście także. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i tutaj nie widać już dużego korka akurat na tym fragmencie, natomiast on jest zaskakująco na przeciwległej jezdni dość długi. To nie jest korek, tylko spowolnienie między Marymontem a Bemowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.
4: Pytaliśmy o to, co zrobić z osobami, które mimo zakazu nadal wsiadają za kółko i łamią ten zakaz i powodują dalsze problemy na drogach. Dzień dobry. Zaostrzenie przepisów nic nie da. Czas i praktyka to pokazują. Skłonny jestem raczej do takiego rozwiązania, jak narobił tak to pomarańczowy kaftan i wysłać delikwenta do robót społecznych, do budowy dróg, do hospicjum jako pomoc. Takie zadania, a nie do więzienia, gdzie stawka żywieniowa większa niż w szpitalu i jest telewizorek, ping-pong i wiele innych możliwości zainteresowania za darmo, bo w szpitalu za dostęp do telewizora trzeba zapłacić 5 zł za godzinę. Bartłomiej i Asia. No i posłuchajmy jeszcze. Halo, halo, jest z nami ktoś na linii.
5: Cześć, witam. Myślę, że w odniesieniu do pijanych kierowców, czy też problemu niezatrzymywania się kierowców w trakcie, gdy widzimy, że jest jakiś wypadek, to niestety zaostrzanie i zmiana przepisów w sposób radykalny nic nadzwyczajnego nie przyniesie dobrego ani nie zmieni. Natomiast przede wszystkim myślę, że najbardziej istotne byłoby edukowanie młodej społeczności naszego pięknego kraju od podstaw zasad ruchu drogowego i swoistej kultury drogowej, tak żeby po prostu to poprawić. Pozdrawiam serdecznie, Longer.
6: Mm-hmm. No właśnie, pytanie tylko, czy edukacja do każdego trafi, bo mówimy tutaj o różnych przypadkach, prawda? Nie każdy reaguje na to, co się do niego mówi, nie każdy słucha.
4: No na przykład nie każdy ma też taką kulturę w sobie, żeby wyrzucić papierek do kosza na śmieci i rzuca go tuż obok, albo stawia butelkę na koszu i nie potrafi jej wrzucić, a później wiatr przewraca i to wszystko się pałęta. Więc są takie zachowania jednostki ludzi, które trudno jest nam zrozumieć, natomiast one się dzieją i podobnie jest też z kimś, bo nam się w głowie nie mieści, że ktoś, kto z zakazem, ktoś, kto ma zakaz sądowy, może wsiadać za kółko, no jednak z jakiegoś powodu łamie ten zakaz i pytanie, co z tym zrobić, no bo cierpi na tym całe społeczeństwo. Izolować taką osobę, czy ona udaje, że niczego nie rozumie, czy po prostu niczego nie rozumie, bo takiej się bardziej opłaca. Trudno to wszystko wyjaśnić, może wy macie na to jakąś receptę, czekamy na wasze komentarze.
6: Piszecie różne rzeczy, że macie różne pomysły. Może uda się wypracować jakiś wspólny pomysł, tak żeby, nie wiem, może jakoś zachęcić osoby, które mają wpływ na prawo, żeby je troszeczkę zmienić. A może rzeczywiście kampanie, edukacja i to jest to, co powinniśmy robić cały czas. Zresztą my też o tym temacie mówimy nie bez powodu. Chcemy edukować, chcemy przypominać, chcemy mówić o tym, że bezpieczeństwo na drodze to jest podstawa. Wy też pytacie nas o różne inne sprawy. Dzień dobry, czy możecie powiedzieć, jak wygląda teraz trasa S5 z Poznania do Bydgoszczy? Pozdrawiam, Paweł z GLC. No więc tak, sprawdziłam to na szybko i patrzę sobie na trasę S3A2 i S5. Wychodzi na to, że tutaj mamy 3 godziny 52 minuty. Nie jest to najszybsza trasa, mój drogi, ale tutaj jest czysto. Natomiast może

0: Możemy sobie pojechać też na przykład drogą krajową numer 10, no ale to będzie potrwać, a nie, przepraszam, tamta trasa była najszybsza, to będzie trwało znacznie dłużej, bo tutaj mamy utrudnienia i prace drogowe, trwa budowa trasy szybkiego ruchu, jak wiecie, na DK10 i tutaj to będzie trwało 4 godziny i 6 minut. No tak to wygląda. Czyli mamy trasę tę pierwszą, o której mówiłam, S3, A2 i S5, to jest 400 km do pokonania, 3 godziny 52 minuty, ewentualnie przez drogę krajową numer 10, to też można troszeczkę dłużej pojechać. I mamy jeszcze do wyboru jeszcze jedną trasę? Nie, chyba nie. Chyba jest wszystko tak, jak powinno. Przez Wałcz można pojechać też, tutaj się nic nie dzieje.
1: Prognoza pogody za kilka minut.
2: De la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ala Bim Bomba, minęła godzina 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bim Bam Bom to wcale nie o dzisiejszej pogodzie, bo dużo się będzie działo. Południe to jest moment, kiedy temperatura szybko rośnie, a razem z nią zwiększa się szansa na rozwój chmur i lokalnych burz, zwłaszcza na południu kraju i w rejonie Karpat.
0: Jeżeli planujecie popołudniowy wyjazd, warto sprawdzić prognozę dla swojej trasy. Burz nie będzie dużo, ale miejscami mogą się pojawić. Tam, gdzie się pojawią, przyniosą oczywiście intensywny deszcz i silniejsze podmuchy wiatru. Na pozostałym obszarze

0: że nadal będzie ciepło, a miejscami wręcz bardzo gorąco.
1: A wieczorem pogoda jeszcze całkiem się nie uspokoi. W nocy przelotny deszcz może pojawić się również w centrum i na północnym wschodzie, gdzie lokalnie pojawią się także burze. Temperatury jednak wysokie i będą z nami przez cały czas. I właściwie tak będzie do końca tego tygodnia. Od około 15 stopni na północy, nawet do 20 stopni na południu, więc noc zapowiada się naprawdę ciepło.
0: Czy to będzie tropikalna noc, prawda?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos łamania zakazów prowadzenia samochodu, oczywiście, że zaostrzenie kar. Od kiedy po przekroczeniu prędkości o 50 km na godzinę w terenie zabudowanym zabierane jest prawo jazdy, ludzie jeżdżą wolniej. To samo z wysokością mandatów. Taka jest niestety w większości ludzka natura, że tylko strach przed karą nas od czegoś powstrzymuje. Gdyby za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów groziło 20 lat pozbawienia wolności, to by się taki człowiek zastanowił jeszcze ze dwa razy, zanim wsiądzie za kółko. To opinia naszego słuchacza. Właśnie pytamy o to, czy zaostrzenie przepisów, jeśli chodzi o ten konkretny problem, prowadzi do czegoś dobrego, czy wręcz przeciwnie, i czekamy na wasze komentarze.

0: Co tu zrobić, żeby nie zatonąć na naszych drogach, na naszych ulicach i żeby nie zatonąć w gąszczu informacji? No o tym wie najlepiej Ewa Mierzejewska, która wszystko trzyma w łapkach i zaraz wam wszystko opowie.
1: Tak.
2: No właśnie, bez zbędnej zwłoki sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Południowa obwodnica Grekowa nie wygląda najlepiej. To jest oczywiście bardzo takie delikatne stwierdzenie, no bo wygląda źle. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, spowolnienie jest od Balic, a właściwie za Balicami już się zaczyna, bo tutaj

0: Jest prowadzony remont, jest zwężenie, a kończy dopiero przed węzłem Kraków Południe, więc tutaj długi odcinek ze spowolnieniem, a właściwie to z korkiem, dość gęstym zresztą. W przeciwną stronę jest nieco lepiej, korkuje się od Chrosnej do Balic. Tu mamy oczywiście roboty drogowe, ale dodatkowo pojawiło się oznaczenie kolizji właśnie na wysokości miejscowości Chrosna. Będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście tutaj doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, czy po prostu jest błędne oznaczenie ze względu na prowadzone tam prace drogowe i zwężenie. Tutaj niestety ten korek ma około 6 km. No i dalej jest całkiem nieźle. Później jest spowolnienie dopiero przy dojeździe do węzła Kraków Południe. Tutaj też wygląda na to, że doszło mniej więcej na wysokości węzła Siedzina do zdarzenia drogowego. Korek kończy się dopiero przed węzłem Kraków Wieliczka, więc tutaj także długie spowolnienie i korek na zmianę. Tutaj wygląda na to, że sytuacja się poprawia i robi się przerwa w tym korku, ale niestety w sumie skutki tego zdarzenia są odczuwane przez kierowców na odcinku 8 km, no prawie już nawet 9 km, więc tutaj trudna sytuacja bardzo na południowej obwodnicy Krakowa na A4. Jeśli ktoś może omijać tę trasę i pojechać jakąś inną, chociażby przez Kraków, to teraz będzie to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, bo w samym Krakowie już jeździ się całkiem dobrze. Jeśli chodzi o S3, to tutaj przypominam, że na wysokości Legnicy po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Bolkowa na 294 km. No i jeszcze przypominam i ostrzegam o długim korku na A6 między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica. Tutaj po zdarzeniu 4 samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Świnoujścia na 27 km. Korek jest niestety bardzo długi, więc lepiej objeżdżać przez Szczecin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wysokie temperatury powracają, na razie one rosną stopniowo, ale jutro już na południu kraju nawet 36 stopni. Tymczasem m.in. śląska policja apeluje do kierowców o to, żeby o siebie zadbali. I my posłuchamy sobie tego apelu i tego, co można zrobić, żeby mieć też lepszy czas reakcji wtedy, kiedy naprawdę nic nam się nie chce, bo nam jest gorąco.
3: Niech płynie na cały kraj ze Śląska.

0: I teraz mamy dla was też ciekawą informację, bo wyobraźcie sobie, że w pogodzie dzieje się tak dużo i tak dynamicznie, ponieważ podróżujecie wzdłuż i wszerz, pokonując mapę w różnych kierunkach, no to chyba warto wiedzieć, jak się do tych upałów, które przed nami przygotować. I w południowej połowie kraju wydano właśnie ostrzeżenie drugiego stopnia, w pasie od Krakowa po Przemyśl i Chrubieszów trzeciego stopnia najwyższego.
1: Tak, o prognozowanych temperaturach mówi synoptyk IMGW Kamil Walczak.
2: Początek nowego tygodnia przyniesie ponownie wzrost temperatury.

0: Już w poniedziałek na termometrach będziemy mogli zobaczyć do 33-34 stopni, natomiast we wtorek jeszcze wyższe temperatury, nawet do 35-36 stopni.
1: I tak rzeczywiście na mapie te 36 zostało odnotowane. Upał w regionie utrzyma się aż do piątku. IMGW zastrzega, że prognozy temperatur ekstremalnych na poszczególne dni należy śledzić w codziennych prognozach i komunikatach meteorologicznych, czego na pewno nie zabraknie u nas w PRK, bo my często mówimy o pogodzie. A w dni z wysokimi temperaturami warto jednak dobrze się do podróży przygotować.
2: Też mówi o tym aspirant Jolanta Frydel z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, że upalna aura ma znaczący wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na koncentrację za kierownicą.
3: Dlatego w czasie podróży pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu i o robieniu przerw co najmniej co 2 godziny. W okresie wakacyjnym wielu kierowców wybiera się do kurortów górskich, dlatego też należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu właśnie na tych drogach dojazdowych. W rejonach górskich mogą tworzyć się korki, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
2: No i w przypadku takich dalekich podróży warto rozważyć jazdę w godzinach porannych albo wieczornych. Jeśli nie lubicie jeździć w nocy, trochę się nie dziwię, no to może faktycznie lepiej wcześniej. Słońce wstaje bardzo wcześnie, więc można wstać razem z nim i po prostu pojechać w swoim kierunku.
1: Wczoraj na przykład w Warszawie był upał i podjechała do mnie pani na rowerze, żeby spytać o drogę. No i wybierała się w całkiem daleką drogę na tym rowerze, a staliśmy w szczerym słońcu. Nie było gorąco, a popatrzyłem na panią, która miała no z 20 lat może więcej niż ja i nie miała wody żadnej. Więc pamiętajmy o tym, zresztą przypominajmy też różnym osobom i też pamiętajmy o tym dla siebie, że warto się nawadniać, zwłaszcza wtedy, kiedy to jest taka niewinna podróż rowerowa po mieście w pełnym słońcu, ale bardzo szybko ta woda z nas ulatuje i możemy trafić do szpitala, bo nagle, jak to się mówi, film nam się zerwie.
2: A swoją drogą taka dziwna prawidłowość. Zobacz, zaczyna się tydzień pracy, niektórzy mają wakacje, okej, bo trwają wakacje, niektórzy mają urlopy, ale jakoś tak dziwnie jest, że jak zaczyna się nowy tydzień, to wraca do nas upał, a na weekend jakoś tak dziwnie.
1: Nie wiem, co my z tym zrobimy. Może wy macie jakiś pomysł, jak przemówić pogodzie do rozsądku.

0: sleep twitch.
1: Polskie Radio Kierowców, PRK. Spokojnej drogi.
2: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Pół godziny do 13 i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ogólnie dość duży ruch, sporo utrudnień i sporo także korków. Mówiłam ostatnio o obwodnicy południowej Krakowa. Tutaj sytuacja nie zmieniła się, czyli mamy korki i spowolnienia w obie strony na całym miejskim odcinku. Tutaj nieco gorzej, właściwie to teraz to już się wyrównało. Tutaj poprawiła się sytuacja na wysokości Chrosnej. To jest ta dobra informacja. Wygląda na to, że jednak nie było tu żadnego zdarzenia drogowego, tylko roboty drogowe wpływają na to, że jest spowolnienie na dojeździe do węzła Balice, no i później także od Balic to jadąc w kierunku Tarnowa i

0: Rzeszowa przez most na Wiśle i tutaj aż do węzła Kraków Południe praktycznie jest spowolnienie. W przeciwną stronę od Sidziny aż za węzeł Kraków Południe, już bliżej węzła Kraków Wieliczka. Tutaj też wciąż spowolnienie, no i później na dojeździe także do węzła Balice. Korek jest między Gajem a Libertowem, wjeżdżając do Krakowa od strony Zakopanego. No tutaj to jest zdecydowanie popularniejszy kierunek w poniedziałek przed południem, właściwie już lekko po południu, niż ten w drugą stronę, ale na wysokości Jawornika, jadąc w kierunku Zakopanego. Z kolei na Siódemce też mamy niewielkie spowolnienie. Tam są prowadzone roboty drogowe. Podhalański odcinek Zakopianki, czyli droga krajowa numer 47, z korkami sprawiedliwie w obie strony, między Bańską Niżną a Nowym Targiem. No i później także przy wyjeździe z Zakopanego na wysokości Białego Dunajca korkuje się. Jeśli chodzi o informacje z tras, no to przypomnijmy drogę S3, tutaj bez zmian między węzłami Legnica Północ, Legnica Zachód. Tu po awarii ciężarówki jest zwężenie, zamknięty jest jeden pas w kierunku Bolkowa. No i także jeszcze droga krajowa numer 32, nadal zablokowana w Lubuskiem na wysokości Radomi. Tu między Leśniowym Wielkim a Zieloną Górą zderzyły się 4 samochody, 3 osoby zostały ranne i po tym poważnym wypadku droga jest zablokowana na 54 kilometrze. Objazd w obie strony prowadzi przez miejscowość Drzonów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak przemówić pogodzie do rozsądku, żeby dobra pogoda była wtedy, kiedy mamy wolne? Nasz słuchacz w tej sprawie.
3: Cześć, tu Sławek z Białego Auta i Stoku. Ja wiem, co zrobić. Przenieść weekend na tydzień pracy, a tydzień pracy na weekend. I pozamiatane.
2: A ja uważam, że jest to ryzykowne. Czemu? Bo gdyby nagle tydzień pracy nazywał się weekendem, to pogoda znowu by nam płatała figle.
4: Mm-hmm. Ale to co, nie chcesz pracować dwa dni?
2: Znaczy, ja to chcę, ale obawiam się, że tutaj przekora zadziałałaby. Więc tutaj jeszcze chyba zastanowiłbym się nad zmianą nazwy, żeby być totalnie incognito.

0: Są takie decyzje, które bywają kontrowersyjne, ale z perspektywy jednych, ale z perspektywy drugich zupełnie takie nie są. Wręcz przeciwnie. I tutaj mówimy konkretnie o mieście i o tym, jak się w takim mieście żyje.
1: No
0: i
1: mamy... Zmienia się bardzo dużo w różnych miastach. W ogóle lato to jest taki moment, kiedy możemy ponarzekać trochę na upały, ale nie tylko na upały, także na to, że wszędzie są remonty, wymiany i trochę to utrudnia życie mieszkańcom, ale też tym zmotoryzowanym mieszkańcom, którzy nie korzystają z tramwajów, autobusów, innej komunikacji zbiorowej, a jeżdżą własnym samochodem na przykład.
0: No tak, i mówimy, do czego zmierzamy, ponieważ Warszawa, a konkretnie Śródmieście naszego miasta, przechodzi ciągłą rewitalizację, jest w procesie i tu akurat w tym przypadku mamy znikające parkingi, ale z drugiej strony też fontanny, zbiorowe,

0: Trawniki retencyjne, zieleń się także pojawiła. Zakończyła się przebudowa ulicy Złotej w centrum Warszawy i podczas jej otwarcia właśnie prezydent stolicy mówił, że miasto chce w ten sposób przeciwdziałać zmianom klimatu, ale to nie wszystko, no bo mieszkańcy chociażby Śródmieścia narzekali na to, że muszą się przedzierać przez samochody, że ta dzielnica nie jest łatwa do życia, zwłaszcza dla starszych osób. No i też widać to było w takiej frekwencji, że okazywało się, że ze Śródmieścia wszyscy wyjeżdżali, albo ono było opustoszałe, zwłaszcza wieczorami, bo nie było tam gdzie posiedzieć sobie, popatrzeć na zieleń. W ogóle mało było tam zieleni.
1: Wiesz, były też takie skrzyżowania, wiem to sama po sobie, w których no, trzeba było walczyć o to, żeby przejść na drugą stronę. To były krótkie odcinki, nie będę mówić o konkretnych nazwach ulic, ale były takie krótkie odcinki, które prowadziły od jednej dużej ulicy, szerokiej ulicy, w jednej z arterii, która łączy jedną część miasta z drugą częścią miasta, do drugiej części. I teraz jedna część została zmniejszona, ulice po prostu straciły popasy, straciły popasie. I też zaczęły powstawać różnego rodzaju place i teraz widać to bardzo wyraźnie, że w tym miejscu jest po prostu bezpiecznie, bo nie ma samochodów, które pędzą, nie ma osób, które się spieszą, żeby dowieść jakiś towar. Tamtędy się po prostu nie przejedzie. I teraz tak, oczywiście można mieć pretensje, że nie można tam zaparkować, że nie można tamtędy przejechać, że trzeba jechać dookoła miasta, ale z drugiej strony pomyślmy trochę o tych pieszych, którzy no, tam naprawdę walczyli o przejście na drugą stronę, nie było żadnej kładki. A nawet gdyby miała być kładka, to
0: pomyślmy sobie też, nawet żeby już było bardziej ekstremalnie, to pomyślmy sobie o tym, że są osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wózkiem przejechać na drugą stronę i zwyczajnie w świecie po prostu nie miały takiej możliwości. Pewna wrażliwość społeczna jednak powinna panować i nie wszędzie powinniśmy dojechać samochodem. Z drugiej strony mamy takich, którzy jakby mogli, to by do samochodu nawet, znaczy do sklepu nawet wjechali samochodem i zrobili zakupy i to było dla nich idealne. Tak, niektórzy nawet, a i była też taka pani, która wjechała do metra.
1: Moje koleżanki.
0: Tak. Dobrze, przebudowa ulicy Złotej rozpoczęła się w 2024 roku, została zakończona, ale też mamy pytanie do was. Czy wy uważacie, że to są dobre decyzje, dobre zmiany, żeby niektóre ulice zwężać? Z drugiej strony są te badania, że im szersza ulica, tym większy korek, a im węższa, tym tych korków mniej, bo ten ruch się gdzieś tam przemieszcza w inne miejsca.
1: A z pierwszej strony jest też zarzut tych, którzy wolą samochodem dojechać wszędzie, że nawet te miejsca, w których powstają nowe place, i tak są betonozą jedną wielką. Więc pytanie do was, co jest według was lepsze? Czy zmiana dla pieszych i tak odsunięcie trochę zmotoryzowanych w bok i rzeczywiście oddanie miasta ludziom, którzy po nim drepczą? Czy może bardziej w kierunku, powinno być to po pół na pół, czy może bardziej w kierunku osób zmotoryzowanych?
0: Tak sobie myślę o tym, że kiedy ten tranzyt szedł przez Warszawę wiele, wiele dekad temu, to nie było tych wszystkich obwodnic. Dzisiaj te obwodnice są. No i gdzieś ten ruch już powinien być wyprowadzony w coraz większym stopniu poza miasto, tak żeby w mieście było bardziej komfortowo i żeby też było mniej hałasu. Pytanie, jakie są wasze komentarze i jakie jest wasze zdanie w tej sprawie, czekamy w naszej aplikacji.

0: No właśnie. Jeśli chodzi o bieg wydarzeń, to Ewa Mierzejewska na bieżąco sprawdza, co dzieje się na naszych drogach. No i teraz przedstawi najnowsze informacje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to właściwie moglibyśmy powiedzieć, że jest bez zmian. Sprawdźmy tym razem może na początek, jak wygląda sytuacja

0: w Warszawie na S8. Tutaj poprawiła się sytuacja na jezdni w kierunku Białegostoku. Już tylko niewielkie spowolnienie od Marymontu do węzła Prymasa. W przeciwną stronę jest jeszcze korek od Marymąckiej aż do węzła Babiszyńska. Tu cały czas mamy informacje o awarii samochodu ciężarowego i wygląda na to, że nie udało się jej jeszcze usunąć, bo jest dość duże to spowolnienie między węzłami Wisłostrada i Marymącka. Tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i dalej jadąc A2 z S8, także Poznania. 14 kilometr. Bez zmian także na drodze krajowej numer 32 w Lubuskiem, która jest całkowicie zablokowana na trasie Leśniów Wielki Zielona Góra w pobliżu miejscowości Radomia. Tu zdarzyły się 4 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne, droga jest zamknięta. Na 54 kilometrze objazd prowadzi przez Drzonów, niezależnie od strony, z której jedziemy. Jeśli chodzi o A6, tutaj przypominam o tym, że między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica jest zwężenie po kolizji 4 samochodów osobowych i tutaj jest zwężenie w kierunku Świnoujścia. No i niestety był tutaj długi korek, już patrzę, czy tam sytuacja się poprawiła. Niestety na razie nie. Tutaj jest dość długie spowolnienie, które już wychodzi za węzeł Szczecin-Podjuchy, jadąc w kierunku Świnoujścia i jest do węzła Szczecin-Kijewo i później jest takie długie spowolnienie, które kończy się dopiero przy węźle Kliniska, to już jest fragment S3. W przeciwną stronę, czyli jadąc od Goleniowa w kierunku Szczecina, też jest korek. No i tutaj właściwie powodem jest tylko duże natężenie ruchu między Załomem, a już prawie Łozienicą. Więc tutaj trudna sytuacja w obie strony. Korkuje się też dziesiątka na dojeździe do A6, jadąc od strony, od czego tutaj mamy Recza na przykład, patrząc na większe miejscowości. I przypominam także o remoncie na A1, który niestety utrudnia przejazd w kierunku Gdańska w 2 miejscach między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. I tutaj między tymi węzłami jest spowolnienie i korek, więc tu warto wybrać 91, czyli starą jedynkę, a później między węzłami Pelpyn i Koperkowo też na jezdni w kierunku Gdańska. I taka sama sytuacja, bardzo długie spowolnienie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 minut do 13:00. Jesteśmy razem w trasie.

0: Nie wiedziałem, że jesteś perkusistą.
1: Korn. To jest jeden z moich ulubionych zespołów. No ale akurat w tej wersji to był taki trochę popcorn.
0: Tak. A miałeś taką na plecaku w szkole taką naszywkę z napisem Korn?
1: Nie. Wiesz, żeby
2: wtedy
1: być
2: była
1: fanem
2: Metallica.
1: Żeby być fanem Korna, wystarczy nosić bluzę z trzema paskami. Wszyscy fani Korna rozumieją, o co chodzi.
0: No to ja już też wiem.
2: Masz dwa.
0: Dagmara, ty byłaś depeszową. Daj spokój. Dziękujemy za dziś.
1: Depeszuwa.
2: Dzięki za dzisiaj i jutro wracamy do
1: Cześć,
2: was.
1: Cześć, depeszuwa.
2: Cześć.
0: Do usłyszenia.

0: Zakręcona? Jeszcze butelka z wodą, to odkręćcie koniecznie, trzeba dziś się nawadniać, wracają upały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdzie niegdzie już zresztą wróciły w całej południowej Polsce wydane ostrzeżenia, to znaczy od Warszawy, Konina, Zielonej Góry, Siedlec na południe, wszędzie wydane ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia, gdzie niegdzie na południu Lubelszczyzny i na Podkarpaciu. Przed upałami i przed burzami, gdzie niegdzie już wróciły upały, 30 stopni pokazują termometry w Krośnie, już o godzinie 13 będzie jeszcze cieplej, do 33, a nawet 34 dziś na południu kraju przewidują synoptycy. Na północy trochę chłodniej.

0: Nie, ale nie chłodno. Fajnie, letnio, 21 pokazują termometry w Gdańsku i tam jest najchłodniej w tym momencie. W ciągu dnia zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, miejscami na południu, w centrum, a później na północy okresami może wzrastać do dużego, a na południu miejscami przelotne opady deszczu, także mogą się jedne zdarzyć, w rejonie Karpat również lokalnie burze. Wiatr słaby, nad morzem jedynie umiarkowany, a wieje nam dziś ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to zaczynamy wysokie obroty. Kłaniam się 2 minuty po godzinie 13. Jedziemy razem w poniedziałek. Robert Kilen.

0: Już 9 minut po godzinie 13. Zaczynamy nowy tydzień z wysokimi obrotami w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, oczywiście od rozgrzewki, szarych komórek. Jak tam szare komórki działają? Mam nadzieję, że tak. Dziś fajna zagadka na początek. Znasz Łysego?
1: Jakiegoś tam znam. Mhm. Ale nie wiem, czy tego Łysego, w której tobie go chodzi.
0: Bo wiesz, Łysy może załatwić sporo rzeczy.
1: Tak?
0: No, posłuchaj.
2: Łysy powiedział, że załatwi mi oryginalną plakietkę dla bramkarzy.
3: Oryginalną plakietkę? A może załatwić ci używaną?
0: No właśnie, Łysy może załatwić oryginalną plakietkę dla bramkarza i używaną. No właśnie, co Łysy może załatwić używanego? Jak wam się wydaje, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wiecie, pamiętacie? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji PRK, Polskie Radio Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam, czekam, czekam. Co używanego Łysy może załatwić? A teraz załatwiłem wam najnowsze informacje drogowe.
1: Ty załatwiłeś,
0: no,
1: ty
0: ja,
1: załatwiłeś.
0: Ja załatwiłem. A co?
1: A nie jesteś Łysy nawet.
0: No właśnie.
1: Ha! Ha!
0: Mówisz, że załatwianie zobowiązuje.
1: No tak, to powiedziałeś, twoje słowa.
0: No dobrze, zaczynamy w wiadomości drogowe, a jak tam z tym Łysem, co może załatwić używanego? Jeżeli wiecie, to czekam.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, jest ona dość trudna. Duże natężenie ruchu i niestety dość dużo także zdarzeń drogowych. Zacznijmy od tych na drodze krajowej. To jest 32 w Lubuskiem na wysokości miejscowości Radomia. To jest między Leśniowem Wielkim a Zieloną Górą. Tu zderzyły się 4 samochody, 3 osoby zostały ranne. Droga jest zamknięta na 54 kilometrze i trzeba jechać objazdem przez Drzonów. Jeśli chodzi o sytuację w Trójmieście, to tutaj po pierwsze na dojeździe od A1 są te dwa miejsca z poważnymi spowolnieniami, czyli między węzłami Nowy Marzy i Warlubie, a później między węzłami Pelplin i Kopetkowo.

0: tutaj jest remont i z tego powodu zablokowane, odblokowane właściwie przejezdnie. Jest tylko jeden pas w kierunku Gdańska w obu tych przypadkach i to niestety powoduje ogromne korki. Tak jest także i dziś, więc tutaj warto jechać drogą krajową numer 91 albo w ogóle na przykład S7. S7 korkuje się delikatnie między Olsztynkiem a Ostrudą na wysokości miejscowości Rychnowo. Tutaj też między Rychnowem a Warglewem prowadzone są roboty drogowe i tutaj ruch spowalnia, ale to jest nic w porównaniu z tym, co dzieje się na A1 i w porównaniu z tym, jakiej długości są tam korki i spowolnienia. Mamy też spowolnienia przy bramkach w Rusocinie. Tu jest zjazd z A1 na S6 w dwie strony, ale tutaj te kolejki nie są jakieś bardzo znaczne. Mamy też spowolnienie między węzłami Kowale-Borkowo, to już S6 na wysokości Trójmiasta. Później także spowalnia ruch na wysokości Matarni, a w przeciwną stronę, czyli jadąc od Gdyni w kierunku Gdańska, od Gdynia Wielki Kack, tego węzła aż za węzeł Gdańsk-Osowa, więc tutaj dość długie to spowolnienie. No i 89 korkuje się przy wjeździe i wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą. Wygląda na to, że tuż za tunelem prowadzone są roboty drogowe i z tego powodu, mimo że nie mamy jeszcze popołudniowego szczytu komunikacyjnego, tutaj ruch zwalnia i to dość znacznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz przypominam, posłuchajcie, co tam ten Łysy może załatwić.
3: Łysy powiedział, że załatwi mi oryginalną plakietkę dla bramkarzy.
4: Oryginalną plakietkę? A może załatwić ci używaną?
2: No właśnie, co używanego może załatwić Łysy? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam i mam nadzieję, że szybko rozstrzygniemy tą zgadywankę.

0: dla ciebie. Co może załatwić łysy używanego? Może załatwić używaną choinkę zapachową do malucha, pisze Maras spod Krakowa. No nie, ta choinka zapasowa, oczywiście, nie była używana.
1: Łysy może mu załatwić choinkę zapachową do malucha. Pozdrowienia, Łukasz.
0: Pozdrawiam, Łukaszu, i Marasa też pozdrawiam spod Krakowa, ale nie tym razem. Nie chodzi o choinkę zapachową do malucha tym razem. Chodzi o coś innego, używanego. Posłuchajcie raz jeszcze.
2: Łysy powiedział, że załatwi mi oryginalną plakietkę dla bramkarza.
3: Oryginalną plakietkę? A może załatwić używaną?
0: No właśnie, używaną. Co używanego może załatwić łysy? Czekam na odpowiedzi. Myślałem, że szybciej pójdzie, ale cierpliwość to fajna nota. W takim razie czekam. 20 minut po godzinie 13. Wrócimy do tego niebawem. What?

0: Łysy może załatwić do malucha używaną skrzynię biegów od Porsche. Chyba tak to leciało. Pawle z Forda. Nie, nie tak to leciało. Absolutnie nie chodzi o skrzynię biegów do Porsche. Może załatwić plandekę do stara, pisze Paweł z Dafa. Też Pawle z Dafa. Nie, nie chodzi o plandekę do stara. Ale z starem coś ma to wspólnego. Halo, halo.
1: Odnośnie zagadki, Łysy może jeszcze załatwić używaną oponę do Żuka, o ile pamiętam. Pozdrawiam, Romek ze Skanii.
0: Pozdrawiam cię, Romku ze Skanii. Nie do Żuka.

0: bochońko zapachu kokosowym do maluchy?
1: Chodziło o używaną oponę do stara. Tak, chodziło o używaną oponę do stara, nie do żuka. Krzysztof Starnobrzega też rozpracował zagadkę, a Łysy może załatwić się, że używaną oponę do stara. Jarek z Krakowa pisze, cześć Jarku, pozdrawiam. Bartłomie i Asia też wiedzieli, że chodzi o oponę do stara. Kto jeszcze wiedział?
2: Dobry,
1: i powiedział?
2: Witam szanowną redakcję PRK. Łysy może załatwić używaną oponę od stara. Taki wszechmocny jest Łysy. Także pozdrawiam. Maciek z Białej Skali.
1: Maćku, bardzo mi miło, że czujesz respekt do Łysego. Oczywiście Łysy może załatwić używaną oponę do stara. Maras teraz się też poprawił i napisał, że używana opona do stara to dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. Sebo z Jumpera, Tobo 123, Radek z Chodiaka, Majek 1980, Marek G. Kto jeszcze wiedział?
3: Łysy powiedział, że załatwi mi używaną oponę do stara. Pozdrawiam. Tomek z Mercedesa.
1: Tomek z Mercedesa wiedział. I kto jeszcze?
4: Cześć, Jacek Wrocław.
1: Cześć, Jacku.
4: Oczywiście oponę do stara. Pozdrawiam, cześć.
1: Pozdrawiam. Hubert, Jacek z Bielawy, Bartek, Ania Sternowa. Kto jeszcze?
5: Cześć wszystkim, Sato z tej strony.
1: Cześć, Sato.
5: Czyżby dzisiaj był dzień stara? Tak mi się wydaje, że mógłby załatwić używaną oponę do stara. Pozdrawiam wszystkich.
1: Bardzo dobrze ci się wydaje, Sato. Nie mamy dziś dzień stara, ale dzień opon. Można tak powiedzieć. Za chwileczkę wszystko wyjaśnię. Kto jeszcze wiedział?
6: Cześć, Tomek Vivaro, DHL. No to może załatwimy używaną oponę do stara. Świetny film. Pozdrawiam, Tomek, szerokości. Miłego dnia wszystkim życzę.
1: I pozdrawiam i miłego dnia, Tomku. Krzyś D też wiedział, Jaromir wiedział, że chodzi o używaną oponę do stara. Kto był najszybszy? Dowiedzmy się.
7: Bym mógł załatwić starą oponę do stara i zapach kokosowy do malucha. Mm-hmm. Tu Bartek z Częstochowy.
1: Bartek z Częstochowy jako pierwszy wymienił, że chodzi o oponę do stara. Bartku z Częstochowy i Adrianie. Zwracam się też do Adriana, bo Adrian jako pierwszy odpowiedział w aplikacji pisząc, że chodzi o używaną oponę do stara. Adrianie i Bartku z Częstochowy możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wykorzystajcie swój czas na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie nagrać albo napisać pozdrowienia. My dołączymy piosenkę oczywiście. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o używaną oponę do stara. Tutaj Sato powiedział, że chyba czyżby dzień nie stara. Nie, dzień opon, a dlatego, że 3 sierpnia, dokładnie w 1900 roku, Harvey Firestone założył w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwo Firestone Tire. Firma zaczynała z zaledwie 12 pracownikami, a jej opony stały się później fabrycznym wyposażeniem m.in. słynnego Forda T. I stąd to pytanie o oponę. Nie do Forda T, tylko do stara. Brawa były, a teraz dowód na to, że chodziło o używaną oporę.
8: Łysy powiedział, że załatwi mi oryginalną plakietkę dla bramkarzy.
9: Oryginalną plakietkę? A może załatwić ci używaną oponę do stara?
1: No właśnie, używana opona do stara. Ja bym nie brał tak naprawdę. Lepsze nowe niż używane.
10: Opony? Tak. Czy plakietki?
1: Plakietki to, wiesz, nie powodują niebezpieczeństwa, tak mi się wydaje, ale opona... Używacie dobrych opon? Mam nadzieję, że tak. Posłuchajcie, co się dzieje na polskich drogach dokładnie o 13.30.
11: PRK. Polskie Radio Kierowców.
10: A4 od niej zaczynamy, bo między węzłami Bielany Wrocław i Wrocław Wschód w pobliżu punktu poboru opłat Karwiany zepsuł się samochód ciężarowy. Jest zwężenie w kierunku Zgorzelca na 155 kilometrze. Tam był korek przy wjeździe do Wrocławia i od strony Legnicy, i od strony Katowic, więc on niestety tylko się wydłuży. A6 tu też sytuacja niestety bez zmian dla kierowców, którzy próbują się przedostać ze Szczecina do Goleniowa albo z Goleniowa do Szczecina, bo tu mamy korek w obie strony, chociaż między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica na jezdni w kierunku Świnoujścia mamy tylko zderzenie drogowe. Konkretnie chodzi o zderzenie 4 samochodów osobowych i blokadę jednego pasa na 27 kilometrze. Niestety tutaj cały czas trwają utrudnienia. Mimo że służby obiecywały, że w ciągu godziny usuną skutki tego zdarzenia, to się jeszcze nie udało. No a poza tym jest bardzo duże natężenie ruchu. Jeszcze mamy także S3 na wysokości Legnicy. Między węzłami Legnica Północ, Legnica Zachód i tu informacja o awarii ciężarówki, która utrudnia przejazd w kierunku Bolkowa. No i tutaj jeśli chodzi o S3 na wysokości Legnicy, to nie ma tutaj już jakichś specjalnych spowolnień, ale niestety jest jeszcze tutaj przy Bobrowie między Rzeszotarami a Zamkiem Piastowskim w Legnicy niestety są spowolnienia i to właśnie na jezdni w kierunku południowym, czyli w kierunku Świebodzic. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, o Korku już przy wjeździe do Wrocławia z obu stron mówiłam. Niestety on

0: cały czas się utrzymuje i tutaj mamy jeszcze korek na zjeździe z A8 w kierunku A4 na jezdnię w kierunku Legnicy. Właśnie tutaj ten korek sięga Cesarzowic, jeśli chodzi o tutaj A8. Jeśli chodzi o granice państwa, dziś poniedziałek, więc duży ruch w kierunku wyjazdowym do Niemiec polskimi drogami. Na A4 w Jędrzechowicach około 3-4-kilometrowa korejka. Podobna sytuacja jest na dojeździe do granicy od strony A2, czyli to będzie przejście w Świecku. Jeśli chodzi o Olszynę, tutaj niewielka, mniej więcej 2-kilometrowa korejka. I jeśli chodzi o z kolei Kołbaskowo, no to tutaj poza tym fragmentem, o którym mówiłam, czyli A6 i S3, samo przejście w Kołbaskowie, tu przejazd odbywa się właściwie bez utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 27 minut będzie godzina 14, ale cały czas na wysokich obrotach. Jesteśmy oczywiście w poniedziałek 3 dnia sierpnia. Półmetek wakacji. A my cały czas jeździmy z wami.

No to czas na kolejną zagadkę. Jeżeli chodzi o rozruszanie szarych komórek, dziś się przyda, bo poniedziałek, prawda, po weekendzie być może niektórzy troszkę rozleniwieni, więc wkraczamy w nowy tydzień, 3 dnia sierpnia. Przypominam, że 3 dnia sierpnia w 1900 roku uruchomiono produkcję opon w fabryce Firestone. Ta fabryka zaopatrywała Forda T w opony i na tym już, jeżeli chodzi o opony, kończymy. Teraz będzie zagadka motoryzacyjna, będzie chodziło wyjątkowy samochód, naprawdę wyjątkowy samochód. Posłuchajcie zresztą tego samochodu, jak jedzie. A właściwie ucieka przed złoczyńcami teraz. O, teraz wyprzedza ciężarówkę i dzięki temu nie eksploduje. Eksploduje ciężarówka, jedzie dalej ten samochód oczywiście. I hop, uderzył w kartony, tak jak Hanka Mostowiak. Jaki to samochód? Wystarczy marka, jeżeli wiecie, co to za samochód i co potrafił robić ten samochód. Co wyjątkowego potrafił robić ten samochód, co jeszcze potrafił ten samochód poza ucieczką przed złoczyńcami. Oczywiście, jaki to był samochód, wystarczy marka. Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. To co, trzymam kciuki, za 19 minut będzie godzina 14.

O jaki samochód chodzi? To pytanie, które obowiązuje w tym momencie w wysokich obrotach. Czas na pierwszy dziś koncert życzeń. Bartek z Częstochowy pozdrawia prowadzących, dziękujemy pięknie, oraz kierowców, którzy jeżdżą, i kurierów, a także moją żonę i córkę. No to dla żony i córki Bartka z Częstochowy teraz będzie Bon Jovi.

0: każdej drogowej sprawie możecie oczywiście się z nami kontaktować poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, cześć. Jadę na południe Polski. Mhm. Lokalizujcie, co tam się dzieje w okolicach Krakowa, bo mi nawigacja tu krzyczy na czerwono, że mam postać sobie kilkanaście minut. Czy warto w stronę Krakowa, czy bardziej gdzieś tam typowo na południe iść i omijać ten korek?
0: No właśnie, omijać korek w okolicach Krakowa, czy nie omijać?
2: No on jest i będzie i niestety jest to drana, utrzymuje się. Jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, przede wszystkim od strony Katowic, są roboty drogowe. Być może to już one się świecą, chociaż tu bardziej żółty kolor dominuje między Chrosną a Balicami. Później wcale nie jest lepiej, do mostu na Wiśle jest korek i później znowu spowolnienie od Lasów Tynieckich aż do Węzła Kraków Południe. Nie, po prostu duże natężenie ruchu, nic tam się nie dzieje. W przeciwną stronę, czyli z kolei jadąc od strony Tarnowa i Rzeszowa w kierunku Katowic. Jest rzeczywiście zdarzenie na A4 za węzeł Kraków Południe i tutaj korek też jest potężny praktycznie do węzła Wieliczka.
0: Czyli tak naprawdę...
2: ogólnie omijać. Takie jest moje zalecenie.
0: A4 w sensie. Albo mijać, albo no, decydować, ale kilkanaście minut nasz słuchacz mówi. To
2: chyba
0: nie tak
2: więcej
0: dużo.
2: Moim zdaniem.
0: Tak?
2: Wygląda
0: więcej.
2: Na to, że więcej. Mhm. Ja bym, no myślę, że więcej.
0: No to w takim razie decyzja należy oczywiście do was, co będziecie robić. My tylko informujemy, co się dzieje na polskich drogach. Jeszcze 9 minut i będzie godzina 14. Posłuchajcie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na S3 na wysokości Legnicy usunięto awarię ciężarówki na 294 kilometrze i prawie była odblokowana jezdnia w kierunku Bolkowa, bo zaledwie 4 kilometry wcześniej znów zdarzenie drogowe. Tym razem zderzyły się osobówka z busem i jest zwężenie w kierunku Bolkowa na 290 kilometrze i tu niestety kolejne 2 godziny będą potrwały utrudnienia, czyli mniej więcej do 15:20. Tak szacują służby. Dobra informacja z A4. Odcinek między węzłami Bielany Wrocław i Wrocław Wschód jest odblokowane przy węźle Karwiany. Tu wcześniej zepsuła się ciężarówka i było zwężenie w kierunku Zgorzelca na 155 kilometrze, ale to nie oznacza niestety, że korek się rozładował. On tam cały czas występuje.

0: Podobnie jest na drodze krajowej nr 32 w Lubuskiem. Ta trasa, przypomnijmy, jest zamknięta między Leśniowem Wielkim a Zieloną Górą w pobliżu miejscowości Radomia. Tam wcześniej, przypomnijmy, zderzyły się 4 samochody osobowe i 3 osoby zostały ranne. I niestety tutaj nadal widać korek w obie strony, objazd i też w obie strony, czyli jadąc zarówno od Zielonej Góry, jak i od miejscowości Leśniów Wielki prowadzi przez miejscowość Drzoniów. I jeszcze sprawdzamy sytuację na A6 pod Szczecinem. Między Węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica zderzyły się 4 samochody osobowe i mamy informację o blokadzie jednego pasa w kierunku Świnoujścia. Nawet jeśli te samochody już zostały usunięte z drogi na 27 kilometrze, to niestety korek jak był, tak jest i on się utrzymuje w ostatnich tygodniach między Szczecinem a Goleniowem, czyli na A6 i na S3 w obie strony tak naprawdę codziennie ze względu po prostu na duże natężenie ruchu związane z wakacjami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radio Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.
4: No i wracamy do naszego tajemniczego samochodu. Cześć Robert, pisze Jarek z Krakowa. Cześć Jarku, ten pojazd to Mazda 626, 626 generacji. Niezależnie od tego, jakiej generacji, Jarku, to nie jest żadna Mazda. Naprawdę, to nie jest Mazda.
5: Dobry, jeszcze raz Dobry. Agnieszko ze Skłody. Pozdrawiam Cześć, Agnieszko. Serdecznie. Czy to chodziło może o Fiata 126P, tak zwanego maluszka? Super samochód, pozdrawiam wszystkich.
4: No nie, nie chodzi o Fiata 126P. No, maluszek chyba by tego nie potrafił tak naprawdę. Jaki to samochód?
6: Czy to był KIT, czyli Pontiac Transam, Adam Transita.
4: Pozdrawiam cię, Adam jest Transita. Paweł z WLKP, Bartłomiej, Jasia, Adrian z Mastera. Wszyscy stawiają na Pontiaca Firebirda. Ha! Ktoś jeszcze?
7: Halo, halo, dzień dobry Robercie, dzień dobry Perka.
4: Dzień dobry.
7: Obstawiam, że był to Pontiac Firebird chyba. Na pewno Pontiac i umiał gadać, sam jeździć, łapać złoczyńców. Bo tyle. Pozdrawiam Małcin.
4: Pozdrawiam Małcinie. No na pewno Pontiac, tak powiedział Małcin. Na pewno nie Pontiac, moi drodzy. Krzysztof Sworda też obstawiał Pontiaca. Ford Mustang, tak napisał Hubert. To też nie jest Ford Mustang, moi drodzy. Czy to był Aston Martin z Jamesa? Pozdrawiam Tomek z Cytryny. Tomek jest najbliższy prawdy. Nie był to Pontiac, nie był to tym razem też Aston Martin. Posłuchajcie raz jeszcze. Jedzie ten samochód. No nie będę ukrywał, James jest w środku. O! Wyprzedza ciężarówkę, unika dzięki temu boom wielkiego, co słychać było przed momentem. Jedzie po takim czymś i hop, skacze, wpada. Właśnie. Dokąd wpada? Jak będziecie wiedzieć, dokąd wpada, to będziecie wiedzieć, co ten samochód też potrafi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A pytanie brzmi, jaki to samochód i co jeszcze potrafił ten samochód? Wystarczy marka. Naprawdę wystarczy marka. Czekam na odpowiedzi.

0: Darek i Rafał z Mazdy twierdzą, że to był czerwony Jaguar. Nie, Darku, nie był to czerwony Jaguar i nie, Rafale, nie był to czerwony Jaguar. Jaki to samochód? Do tego jeszcze wrócimy. Widzę tutaj, o, pozdrowienia z Serbii. Kasia i Piotr z BMW. Pozdrawiam was z tej Serbii. W kierunku Skopie pusta droga, cieplutko, 38 stopni. No u nas jeszcze 38 chyba nie ma. Zresztą to za chwileczkę sprawdzimy. A Milus Skork jest obecnie na trasie do Zakopanego. Całkiem sam, ale z potencjałem. Hihi. Cieszy się Miluś. Milusiu, nie jesteś całkiem sam, jesteśmy z tobą cały czas jesteśmy z wami. PRK Polskie Radio Kierowców w trasie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No jeżeli chodzi o tą Serbię, no to tak ciepło jeszcze u nas nie jest, ale będzie. Jutro być może będzie nawet 38 stopni. Na razie 31 w Nowym Sączu i w Wieluniu. Na południu kraju, właściwie to mogę powiedzieć, że cała ćwiartka południowo-wschodnia jest objęta ostrzeżeniami przed upałami, przed burzami i tam wszędzie będzie dziś powyżej 30 stopni. Tak od Warszawy przez Piotrków Trybunalski, Częstochowy, Opole. Jakbyśmy podprowadzili taką drogę, no to na południowy wschód od tej drogi wszędzie wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia, a prawie w całej Polsce drugiego stopnia przed upałem. Jedynie na północy, na wybrzeżu, na Warmii i Mazurach temperatury znośniejsze, 22-23 pokazują termometry. W najchłodniejszym miejscu w Polsce, w Ustce, w tym momencie 21,5. W ciągu dnia zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, miejscami na południu i w centrum, a później także na północy może pojawić się trochę chmur, a na południu miejscami przelotne opady deszczu i nawet lokalne burze. Do 33-34 stopni wskażą dziś termometry, szczególnie w południowo-wschodniej Polsce, a wiatr wieje na razie słabo, nad morzem może być umiarkowany, na ogół ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy, minutę po godzinie 14. Zapraszam na wysokie obroty, Robert Kilen.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Nie ukrywam, chciałbym już zakończyć tą zgadywankę. Rozruszamy sobie szare komórki. Halo, halo, halo.
1: To chodzi o BM.
0: BM? Nie, nie chodzi o BM. Nie tym razem, chociaż James rzeczywiście BMW się przemieszczał. Nie, nie chodzi o BMW. Cześć Robercie, pisze Hubert. Za drugim razem to kultowy samochód AMC Hornet z bezpiecznej drogi. Nie, absolutnie nie, Hubercie. To nie jest ta scena. Halo, halo.
2: Dzień dobry. Czy
0: Dzień
2: to
0: dobry.
2: Chodziło może o licencję na zabijanie z tego filmu i chodziło o Kenworth, konkretnie model ten W900. Pozdrawiam.
0: Nie, nie, nie, nie, nie. Licencja na zabijanie to, to nie jest ta, ta część Jamesa Bonda, o którą chodzi. O jaki samochód chodzi? Jeszcze raz w takim razie. Ucieka James Bond. Oprócz Jamesa Bonda jest tam w środku taka aktorka, która nazywa się Barbara Bach. Wymijają ciężarówkę, ciężarówka wybucha. O, słychać było, teraz wjeżdżają na pomost. James Bond zadał pytanie i hop! Przez kartony, jak Hanka z Mostowiak, wskoczyli. No właśnie. Co ten samochód potrafił, oprócz tego, że potrafił uciekać przed złocznicami? I jaki to samochód? Wystarczy marka. Naprawdę. Czekam i wracamy do tego za chwilę. A teraz wracamy na polskie drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: S8 w Warszawie niestety znów pojawiła się na naszej liście utrudnień. Będzie to odcinek między węzłami Łabiszyńska i Modlińska. Tu na 17 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Wrocławia, a dalej jadąc A2 z S8, także Poznania. Tutaj był korek, on tylko się wydłuża niestety i taka sytuacja jest aż do węzła Łabiszyńska, że tutaj dopiero kończy się to spowolnienie albo zaczyna, w zależności od tego, jeśli akurat wjeżdżacie, no to tu się zaczyna. Jeśli chodzi o S3, to tu dobra informacja o odblokowaniu przejazdu między węzłami Legnica Północ, Legnica Zachód. Tutaj po zderzeniu samochodu osobowego z busem, przypomnijmy, zamknięty był jeden pas w kierunku Bolkowa i tutaj 290 km jest już przejezdny. Niestety A6 między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica wciąż częściowo zablokowana w kierunku Świnoujścia po kolizji 4 samochodów osobowych i mamy zwężenie na 27 km i bardzo długi korek na obu jezdniach, czyli zarówno na A6 i S3, jadąc od Szczecina w kierunku Goleniowa, a dalej oczywiście także Świnoujścia i w przeciwną stronę, nieco krótszy, ale korek również występuje. Przypominam także o remontowanej A1 na odcinku między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Tu jest korek na jezdni w kierunku Gdańska i bardzo długie 10-kilometrowe spowolnienie i taki sam, a nawet chyba jeszcze dłuższe spowolnienie.

0: Spowolnienie jest między węzłami Pelplin i Kopytkowo-Powód ten sam, czyli prace drogowe, które niestety powodują, że mamy otwarty tylko jeden pas w kierunku Gdańska i na tym nefralgicznym tutaj odcinku 16 km spowolnienia. Więc zdecydowanie lepiej pojechać jest drogą krajową numer 91, na którą zjeżdżamy węzłem Nowe Marzy i tutaj tak zwaną tą starą jedynką objeżdżamy ten dość długi, a nawet bardzo długi korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to jest z tym samochodem? Jaki to był samochód? Czy już wiemy? Oczywiście, że już wiemy. To był Lotus i umiał pływać. Piotr pisze, ten samochód to biały Lotus. Ma Michał i Kasia ze Skody. Bardzo dobra odpowiedź. To był Lotus Esprit. Potrafił pływać i nurkować. Michał i Jaś z Kijim EV6 GT. Też to wiedzieli. Kto jeszcze wiedział? Halo, halo.
3: Zapewne chodzi o Lotusa i James Bond w tej scenie skakuje Lotusem do wody, który potrafił pływać. Pozdrawiam, Longer Gdańsk.
2: Pozdrawiam, Longerze z Gdańska. To bo 1, 2, 3. Czyżby biały Lotus? Oczywiście, że tak. Lotus Esprit, Robercie, niestety po czasie umiał pływać. Hubert pisze. No właśnie, Hubercie, po czasie. Miluś też odgadł. Filip odgadł. Kto jeszcze wiedział, że to Lotus? Piotrek z Żółtego. No to Lotus Esprit. Bartłomiej już sam w trasie, bez Asi. Pozdrawiam, Bartku. Robert z Passata. Karaś też wiedział. A kto był najszybszy?
4: To tym razem drugi raz. Czy chodziło o Lotusa, który umiał też pływać? Mhm. Adam z Transita.
2: Adam z Transita był najszybszy, który spośród tych, którzy nagrywali, a Sebo z Jumpera był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Pływać jak łódź podwodna Lotus Esprit. Oczywiście Sebo. Adamie, Sebo, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wykorzystajcie swój czas, możecie nagrać albo napisać pozdrowienia, a my dołączymy do nich piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy rozpoznali, że chodziło o Lotusa Esprit. Dlaczego on tego Lotusa dziś pytam? Ano dlatego, że dziś mamy trzeci dzień sierpnia. 3 sierpnia w 1977 roku odbyła się premiera filmu o Jamesie Bondzie, Szpieg, który mnie kochał i w którym właśnie zadebiutował ten kultowy Lotus Esprit potrafiący pływać pod wodą jak łódź podwodna. Dziś to, właściwie nie dziś, tylko 3 sierpnia, czyli dziś mamy rocznicę, kiedy to się stało w kinach.

0: Trzeci dzień sierpnia, można powiedzieć półmetek wakacji, w związku z tym jak jeździmy w czasie tych wakacji. Postanowiłem się dowiedzieć i mam nadzieję, że się dowiemy tego. Komisarz Mariusz Kurczyk z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. O, tak. Dzień dobry, panie komisarzu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to od razu, w takim razie, jak jeździmy w czasie tych wakacji? Mamy już jakieś dane statystyczne za pierwszy miesiąc wakacji, za lipiec?
1: Te wstępne dane, którymi ja dysponuję, a więc od początku wakacji do tak naprawdę wczorajszego dnia włącznie, podkreślę, że są to dane wstępne, ale już pozwalają wyciągnąć pewne wnioski i wnioski na szczęście pozytywne, bo w tym roku, w tym okresie wakacyjnym, o którym mówię, my odnotowaliśmy 2538 wypadków. To jest o 100 wypadków mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. I podobnie ma się rzecz z ofiarami śmiertelnymi. Tu mówimy o liczbie 165 ofiar śmiertelnych w tym roku, w ubiegłym roku było 200. Oczywiście ta liczba jest dużo mniejsza, bo ponad 30 ofiar śmiertelnych mniej, ale my zawsze podkreślamy, że każde tego rodzaju zdarzenie to jest ludzka tragedia, to jest stracone ludzkie życie i nawet jeżeli mówilibyśmy o jednej ofierze śmiertelnej, to nigdy byśmy nie mogli być w pełni usatysfakcjonowani. Dla społeczeństwa i mam nadzieję dla naszych obserwujących działania polskiej policji, słuchaczy na stronie internetowej policja.pl i w mediach społecznościowych, my codziennie przez okres wakacyjny publikujemy policyjną mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. I dzisiaj tych punktów znajduje się 153, a więc mówimy o 153 wypadkach.

0: przypadkach śmiertelnych na polskich drogach od początku wakacji i porównując to do roku ubiegłego, jeszcze dzisiaj przed samym wejściem tutaj sprawdziłem 4 sierpnia, a więc też w poniedziałek bezpośrednio po weekendzie, żeby zachować tą analogię, tych wypadków było 170 w ubiegłym roku, a więc to wszystko pokazuje, że na ten moment przynajmniej, mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, mówimy o bezpieczniejszych wakacjach niż w roku ubiegłym.
1: No to miło słyszeć to, a czy tak naprawdę więcej jest patroli policyjnych, więcej robicie, czy po prostu kierowcy sami z siebie się uspokoili, pomyśleli i jeżdżą bezpieczniej?
0: No przede wszystkim podkreślmy, że dla nas zawsze okres wakacyjny, czy też okres tak zwanych długich weekendów, to jest to czas wzmożonej pracy policjantów, zwłaszcza policjantów ruchu drogowego. My prowadzimy intensywne działania związane z kontrolą zarówno przestrzegania dopuszczalnej prędkości, ale również stanu trzeźwości osób kierujących, którzy poruszają się różnego pojazdami na polskich drogach. Posługując się też troszeczkę danymi, trochę rozszerzę ten zakres i posłużę się danymi od stycznia do lipca tego roku. My zatrzymaliśmy ponad 13 100 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o wartości 50 km poza obszarem, na obszarze zabudowanym. W ubiegłym roku to było 15 600 takich przypadków.
1: Czyli też więcej.
0: A więc więcej było w zeszłym roku, więc tutaj mamy ewidentny spadek i ja oczywiście mam nadzieję, że wiąże się to z tym, że część kierowców po prostu wzięła sobie do serca te przepisy ruchu drogowego i nasze działania i jednak decyduje się na dużo bardziej ostrożną jazdę. Przypomnę też, że od 3 marca tego roku funkcjonują przepisy, zgodnie z którymi prawo jazdy można również stracić, zostanie ono zatrzymane przez policjantów w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o wartość większą niż 50 poza obszarem zabudowanym,
1: no ale tylko na drogach
0: jednojezdniowych dwukierunkowych. No takich przypadków to już ponad 4300.
1: Czyli jednak sumując te przypadki z miast i spoza miejskich dróg, to więcej.
0: Rzeczywiście więcej, ale podkreślmy, że w zeszłym roku my w ogóle nie zatrzymywaliśmy praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości poza obszarem zabudowana na tych drogach jednojezdniowych, a więc no, nie możemy tego porównywać 1:1. W ubiegłym roku zapewne takich sytuacji, które kwalifikowałyby się w obecnym stanie prawnym na zatrzymanie prawa jazdy, byłoby też co najmniej kilka tysięcy, a więc mówimy tutaj o wzmocnieniu tego filaru bezpieczeństwa, o ten kolejny element, gdzie często byliśmy świadkami bardzo niebezpiecznych zachowań związanych z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości czy wyprzedzaniem na tak zwanego trzeciego. Na szczęście tych sytuacji jest coraz mniej na polskich drogach. To też wynika z poprawiającej się infrastruktury drogowej, bo proszę zauważyć, że tych kilometrów autostrad i dróg ekspresowych ciągle nam przybywa, a to wiąże się z tym, że poruszając się pomiędzy większymi miastami,
1: na tych nowych drogach
0: mniej korzystamy.
1: Panie komisarzu, czy na tych drogach jesteście też w większej ilości obecni? Bo tak naprawdę oczywiście w miastach jesteście obecni na odcinkach tuż poza miastami, ale czy na autostradach jesteście obecni poza grupami Speed?
0: Oczywiście, tutaj mówimy przede wszystkim o policjantach grup Speed, bo jakby no, z tego wynika specyfika pracy właśnie tych funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w nieoznakowanych, ale też oznakowanych wideorejestratorach. Tak naprawdę autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe są pod naszym stałym nadzorem i tutaj też nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, jeżeli na tych drogach znajdzie policjantów, którzy rejestrują zachowania uczestników ruchu drogowego poprzez wykorzystanie laserowych mierników prędkości. Tutaj naprawdę ten wachlarz możliwości i rzeczywiście podejmowanych przez policjantów działań ruchu drogowego jest naprawdę szeroki.
1: Naprawdę? Bo nasi słuchacze często piszą w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców o tym, że tak naprawdę oczywiście kontrolujecie prędkość, ale nic poza tym. Zachowania ryzykowne kierowców, naciskanie, mruganie światłami, wyprzedzanie na trzeciego, o którym pan wspomniał i tak dalej, i tak dalej. Poganianie, takie rzeczy. Też zatrzymywani są ci piraci drogowi za takie rzeczy, czy nie?
0: Tutaj nie mogę się zgodzić z tymi komentarzami, bo mówimy tutaj o działaniach podejmowanych przez policjantów i ja tutaj przypomnę, nie posłużę się konkretnymi liczbami, bo akurat ich przy sobie nie posiadam, ale myślę, że jak każdy jakby wszedł na nasze media społecznościowe czy stronę policja.pl, tam my informujemy o interwencjach podejmowanych przez policjantów i można się zapoznać chociażby z nagraniami z bezzałogowych statków powietrznych, które policjanci ruchu drogowego wykorzystują w tych miejscach, gdzie z punktu widzenia bezpieczeństwa policjantów nie jest możliwe możliwe prowadzenie jakiejś kontroli statycznej, a ukierunkowane są one chociażby na to, aby rejestrować wyprzedzanie przez pojazdy ciężarowe na drogach jednojezdniowych, tam gdzie na przykład mamy zakaz wyprzedzania. Również na drogach ekspresowych, gdzie takie, w tych miejscach, gdzie takie zakazy obowiązują. Oczywiście ja

Zdaję sobie sprawę, że każdy chyba kierowca w Polsce był świadkiem jakiegoś niebezpiecznego zachowania i może powiedzieć, gdzie jest policja. No ale też nie czarujmy się, szanowni państwo. Polscy policjanci nie mogą być na każdym kilometrze drogi, na każdym skrzyżowaniu, na każdym przejściu dla pieszych. My robimy to tam, gdzie jesteśmy, ale też zachęcamy do tego, aby dzielić się z nami nagraniami, które mamy z

0: Beastie Boys dokładnie o 14.30 kończą występ na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, a zaczyna Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to oczywiście także już gęstnieje ruch w miastach. No i tutaj najtrudniejsza sytuacja, zacznijmy może od Warszawy, jest oczywiście na S8. Tu dodatkowo mieliśmy zdarzenie drogowe. Chodzi konkretnie o odcinek między węzłami Łabiszyńska-Modlińska na jezdni w kierunku Wrocławia. Tu zdarzyły się 3 samochody osobowe. Zamknięty jest jeden pas na 17 kilometrze. I tutaj niestety jest korek dość długi za węzeł, no tak mniej więcej do węzła Łabiszyńska. W przeciwną stronę, czyli tą, która będzie popularniejsza w najbliższych godzinach, czyli jadąc w kierunku Marek i Białegostoku od Marymąckiej za Powązkowską. Na razie spowolnienie, nawet jeszcze nie taki dość gęsty korek. Jeśli chodzi o siódemkę przy wjeździe do Warszawy, spowolnienie na wysokości Młocin jadąc od Łamianek, tutaj Czosnów, Dziekanów Leśny na tym odcinku korki i spowolnienia w obie strony. Most Północny na razie bez żadnych problemów, natomiast już widać wzmożony ruch na 61 tuż za mostem na wysokości Nowodworów i to jest oczywiście na jezdni w kierunku Jabłonny, Legionowa czy Zegrza. Tutaj ruch jest zdecydowanie większy. Już także korki w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa i tutaj przy zjeździe z Prymasa w Aleje też jest niewielkie spowolnienie. Mamy też niewielki korek na dojeździe do węzła Konotopa jadąc od strony miasta w kierunku A2. No i dość duży ruch widać już na Puławskiej. To jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 79. Dwa nowe utrudnienia na A4 na obwodnicy Krakowa tej południowej. Wcześniej mówiłam o tym, że tam bardzo duże natężenie ruchu i długie korki, a teraz dodatkowo zdarzenie drogowe. Między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Bielany zderzyły się dwa samochody osobowe. Zamknięty jest jeden pas w kierunku Katowic na 408 kilometrze i mamy też na wysokości Katowic korek między węzłami Chorzów i Katowice-Mikołowska. Tu na 330

0: 5 kilometrze samochód ciężarowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut będzie godzina 15, czas na koncert życzeń. Sebosz Jumpera pozdrawiam całą ekipę PRK, wszystkich słuchaczy oraz całą ekipę Jak Chemia, Szerokości, upgrade poprzedniej wiadomości. No to poprzednia
0: nie dotarła.
2: Chyba nie dotarła, drogi Sebo. Przykro mi, naprawdę. Nie wiem, co się stało. No w każdym razie pozdrawiamy tych, których chcesz. I jedź, i gramy dla nich piosenkę.

0: No, wracamy do rozmowy. Komisarz Mariusz Kurczyk z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jak słyszeliśmy, mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych, mniej, mam nadzieję, również jakichś niefajnych sytuacji w kurortach, w miastach, w których wypoczywamy podczas wakacji. Pytamy, panie komisarzu, o na przykład rowerzystów, kierowców hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego. Czy to przestaje być problemem, czy wręcz przeciwnie, narasta problem tego typu środków lokomocji w Polsce?
1: No, podchodząc do tego tak dosyć ogólnie, to ta tendencja pozytywna w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest utrzymująca się od lat, również w kontekście wspomnianych przez pana redaktora rowerzystów czy motocyklistów. Natomiast ten element, który niestety, ale pozostawia jeszcze wiele do życzenia, to użytkownicy hulajnóg elektrycznych. W tym roku od stycznia do lipca ponad 800 wypadków drogowych z udziałem ich użytkowników, 11 osób zabitych. W ubiegłym roku 700 wypadków, 5 osób zabitych, a więc tu ponad dwukrotnie więcej. Oczywiście te liczby mogą wydawać się komuś niewielkie, bo cóż to jest 11 osób w kontekście 1500, których mamy w ciągu całego roku, ale mówimy tutaj zarówno o tych niechronionych uczestnikach ruchu drogowego, często osobach do 18

0: tego roku życia, które poruszają się tymi urządzeniami. I tutaj bardzo ważne są działania z jednej strony nas, policjantów, aby osoby, które w sposób niebezpieczny poruszają się tymi, powiedzmy sobie szczerze, fajnymi środkami transportu, ale z których trzeba naprawdę korzystać z głową, a z drugiej strony też rodziców i opiekunów, aby
1: to w takim razie, czy więcej policjantów, jest na drogach, żeby zwracać uwagę tym, którzy nieodpowiedzialnie jeżdżą hulajnogami?
0: To są działania podejmowane przez policjantów w toku codziennej służby, a więc w sytuacji, kiedy policjanci patrolują konkretne miejsce tam, gdzie chociażby wiedzą o tym, że mamy do czynienia z nasilonym ruchem osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi. Często mówimy tutaj o dużych miastach, bo raczej to są te ośrodki, gdzie mamy do czynienia ze zwiększonym ruchem tych użytkowników, ale też wspomniane przez redaktora kurorty wypoczynkowe. My skupiamy się na tym, aby takie osoby kontrolować i w momencie, kiedy popełniają oni wykroczenia związane chociażby z przekroczeniem dopuszczonej prędkości, czy też, co ważne, przewożeniem drugiej osoby, bo tego robić na hulajnodze elektrycznej nie można, aby wobec takich osób podejmować interwencje. My też publikujemy i niejednokrotnie zarówno na państwa łamach, ale również w innych mediach były przedstawiane informacje o zatrzymaniu osób, które poruszają się hulajnogą elektryczną z prędkością nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. To są już naprawdę bardzo rażące wykroczenia, no, które skutkują tym, że no, taka osoba musi zostać ukarana. I tu mówimy również o tych karach realizowanych przez sąd, bo często takie sytuacje kończą się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.
1: Ale jak to, jak zatrzymujecie taką osobę na hulajnodze elektrycznej? Jak to wygląda? Policjanci w radiowozie gonią ją, czy po prostu stają na ścieżce rowerowej i ją zatrzymują? Pytam dlatego, że przypomniałem sobie, że jeden z naszych słuchaczy napisał kiedyś w aplikacji coś takiego, że nie wszyscy policjanci, zdaje się, mogą zatrzymywać rowerzystów czy kierowców hulajnóg, że to trzeba mieć odpowiednie kompetencje, będąc policjantem. To prawda, czy nie?
0: Tutaj nie mogę się zgodzić do końca. Już wytłumaczę dlaczego. Każdy policjant ma prawo do tego, aby skontrolować każdego uczestnika ruchu drogowego. Natomiast te czynności, które wymagają specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia, dotyczą kontroli, chociażby kontroli stanu technicznego pojazdów, czy też przekraczania dopuszczalnej prędkości. Innymi słowy, policjant ruchu drogowego ma możliwość wykorzystać chociażby laserowe mierniki prędkości, czy też wideorejestrator do tego, aby zmierzyć prędkość. Natomiast policjant na przykład prewencji takiego przeszkolenia, ani też sprzętów w toku swojej służby mieć nie posiadał, co nie znaczy, że taki policjant nie może zatrzymać chociażby, żeby sprawdzić stan trzeźwości, chociażby, żeby sprawdzić uprawnienia, jeżeli są wymagane do poruszania się konkretnym środkiem transportu. I takie interwencje są podejmowane przez policjantów. Zahaczę jeszcze o jeden ważny element, panie redaktorze, mianowicie jednoślady elektryczne. Coś, z czym mamy do czynienia w ostatnim czasie w sposób masowy, a więc mówimy tutaj o osobach często nieletnich, poruszających się na de facto motocyklach albo motorowerach elektrycznych.
1: No właśnie, czy policjant z prewencji może zatrzymać taki de facto, jak pan powiedział, panie komisarzu, motocykl elektryczny, a nie rower, który porusza się drogą dla rowerów?
0: Oczywiście, że tak. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka interwencja została podjęta. Ja tylko przypomnę do większości chyba rodziców i opiekunów, że takie urządzenia, które są konstrukcyjnie motocyklem lub motorowerem, powinny być zarejestrowane, ubezpieczone, tak jak każdy inny motocykl, i do poruszania się nim potrzebne są dodatkowe uprawnienia. Chociażby prawo jazdy kategorii AM, które można zrobić od 14 roku życia, a w większości przypadków żaden z tych warunków nie jest spełniony i de facto mówimy tutaj o odpowiedzialności związanej poruszaniem się po drogach publicznych pojazdem, który jest niedopuszczony do ruchu, którym nie posiadamy uprawnień, i te sprawy są kierowane przez policjantów do sądu. Pytał pan jeszcze o to, w jaki sposób są zatrzymywane takie osoby, i całkiem niedawno, bodajże 2 tygodnie temu, policjanci z kraju, w sumie mogę powiedzieć, że gonili nastolatka, 15-latka, który poruszał się właśnie takim urządzeniem, którym uciekał policjanci na motocyklach. Zatrzymali takiego kierującego, który w chwili zatrzymania przepraszał za swoje zachowanie, ale tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, abyśmy nasze dzieci, naszych podopiecznych wyedukowali w odpowiednią wiedzę i umiejętności. Nie wystarczy im dać dobrego, drogiego de facto sprzętu, ale potrzebne są zarówno uprawnienia, zarejestrowanie tego, ubezpieczenie OC, ale również umiejętności naszego dziecka, aby w sposób bezpieczny się poruszać, a już pod żadnym pozorem nie można się tymi urządzeniami poruszać po drogach rowerach, dla rowerów jest jezdnia.
1: Jeżeli to nie jest rower elektryczny, de facto rower elektryczny, tylko motorower, to

0: Jak pan komisarz wspomniał, trzeba go zarejestrować, ubezpieczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc patrzmy na to, co kupujemy swoim dzieciom i mam nadzieję, że będziemy coraz bezpieczniejsi. Jak słychać, problem hulajnóg jest już znany policji. Coraz więcej niestety wypadków i ofiar śmiertelnych, ale mam nadzieję, że będzie mniej. Dziękuję pięknie za rozmowę, panie komisarzu.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Komisarz Mariusz Kurczyk z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji był z nami w Wysokich Obrotach.

0: Za 10 minut będzie godzina 15, a my wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I już mierzę korek na południowej obwodnicy Krakowa na jezdni w kierunku Katowic. Niestety to prawie 14 kilometrów. Tutaj korek zaczyna się przy moście na Wiśle, a kończy za węzłem, za Kurtwanowem, przed węzłem Bieżanów. Tak to wygląda w tej chwili. No i tu niestety było zdarzenie drogowe. Chodzi o odcinek między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Bielany. Zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Katowic na 408 kilometrze. No i niestety ten korek ma prawie 14 kilometrów. Tutaj co prawda służby obiecują, że w ciągu godziny, dwóch maksymalnie usuną skutki tego zdarzenia, ale korek i tak już tutaj był wcześniej, więc nie wygląda na razie to dobrze i nie wygląda także na to, żeby ta sytuacja przez południowy szczyt komunikacyjny się poprawiła. W drugą stronę też mamy korek z innego powodu, z powodu robót drogowych od mostu na Wiśle aż za węzeł Balice. Tutaj też przypominam, że na jezdni w kierunku Katowic od Chrosnej do Balic też jest zwężenie spowodowane robotami drogowymi. S7, czyli ten nowy fragment północnej obwodnicy Krakowa, wygląda dość dobrze. Tutaj tylko jeszcze na wysokości wzgórz Krzesławickich są roboty drogowe i tu się korkuje. Stara północna obwodnica Krakowa, czyli fragment drogi krajowej nr 79, spowolnienia i korki, zwłaszcza od Zabierzowa do Krakowa, no i także na wysokości Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego. Tu spowolnienia są w obie strony, Mistrzejowic także. Przy Nowej Hucie na razie można 79 w miarę sprawnie przejechać. Korkuje się zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego do Libertowa. Tu jest zwężenie spowodowane robotami drogowymi. No i mamy też korek między Gajem a Libertowem. To z kolei jadąc w kierunku Krakowa od strony Zakopanego. Przy Jaworniku tu roboty drogowe i spowolnienia w obie strony. Spowolnienie jest także od Stróży do Myślenic. Tu na jezdni w kierunku Krakowa, a na jezdni w kierunku Zakopanego przed wjazdem do tunelu w Lubieniu także jest spowolnienie. No i zakopiański odcinek, podhalański odcinek Zakopianki. Tu bez zmian spowolnienia i korki od Nowego Targu do Bańskiej Niżnej w obie strony i także w tej chwili już Zakopane samo zakorkowane, zwłaszcza na odcinku Zakopane-Poronin. Tu większe korki na jezdni w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I tak to osiągnęliśmy 15, a o 15 najchłodniej w Zakopanem, tam poniżej 20. Wyobrażacie sobie? 19,6 pokazują termometry na Podhalu, a najcieplej w Krośnie, nie tak znowu daleko od Podhala, 32,5 pokazują termometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o rejony Polski, to najchłodniej ogólnie na Podhalu, jak powiedziałem, ale chłodnawo także nad Polskim Morzem, od 21,5 do 22, 23 pokazują tam termometry. Cieplej w centrum, 26 w Poznaniu, 28,5 w Warszawie czy w Łodzi, tak to się rozkłada, a na południe od Warszawy i Łodzi już prawie wszędzie ponad 30 stopni. 30 w Kielcach, 31 w Rzeszowie, 32,5 jak powiedziałem w Krośnie, 32 w Krakowie, w Opolu, 31-30 we Wrocławiu pokazują termometry. Są ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami i upałem wydane dla całej właściwie Polski poza poza Warmią i Mazurami i wybrzeżem Polski. Natomiast jeżeli chodzi o aurę, to po południu i wieczorem będziemy mieć zachmurzenie małe bądź miarkowane. Miejscami na południu i w centrum wzrastające 1 do 2. W centrum również przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat i na Opolszczyźnie również możliwe burze, zdaniem synoptyków. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 34. Miała dziś dojść. Poczekamy, zobaczymy jak to będzie. Na razie 32,5. Jak powiedziałem, na południowym wschodzie kraju. Wiatr na ogół słaby. I mamy niestety, właściwie nie niestety, tylko mamy wiatr zmienny. Do tej pory wiał głównie ze wschodu, a teraz mamy z różnych kierunków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy na wysokich obrotach po godzinie 15. Kłaniam się, Robert Gilan.

0: FM 2003 informuje, że A6 korkuje się, jest na 13 kilometrze, 9 słupek. Dziękujemy.
1: Potwierdzam.
0: Przemku, jak się domyślam, tak masz na imię, drogi słuchaczu, za informację. Ewa potwierdza, mówiliśmy już o tym. Mm-hmm. Nie tylko A6 zresztą się korkuje. Różne inne literki z A na początku też.
1: Tak.
0: Posłuchajmy, co się dzieje. 10 minut po 15.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ale niestety rzeczywiście ten korek na A6 na jezdni w kierunku Świnoujścia znacznie się wydłużył, bo ten cały odcinek z korkiem i spowolnieniami na zmianę ma w sumie 20 km i jest aż do węzła Kliniska Wielkie, czyli już do S3. Więc jeśli ktoś ma taką możliwość, żeby pojechać przez miasto, przez Szczecin, ja wiem, że jest popołudniowy szczyt komunikacyjny, ale ogólnie w Szczecinie najgorsza jest sytuacja właśnie na trasach, powiedzmy, osiedlowych, czy nawet na drodze Krajowej numer 31, no to warto rzeczywiście z tego objazdu skorzystać, bo tutaj po pierwsze jest odcinek z remontem na wysokości węzła Kijewo wciąż, ale dodatkowo niestety mamy zdarzenie drogowe i wygląda na to, że służbom nie udało się jeszcze uprzątnąć tego odcinka po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i tutaj po nawet czterech samochodów osobowych i tutaj niestety ta trasa się korkuje, a do tego zdarzenia doszło przed południem, dodatkowo między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica, więc tutaj bardzo długo trwa usuwanie skutków tego zdarzenia na 27 kilometrze. Może też tak być, że skutki tego zdarzenia zostały usunięte, służby o tym nie poinformowały, a korek jest i tak ze względu na roboty drogowe i duże natężenie ruchu, no bo właśnie w tygodniach wakacyjnych od Goleniowa do Szczecina, czyli S3 i A6, i ten odcinek w kierunku Świnoujścia jest bardzo, bardzo zakorkowany. W przeciwną stronę korek też jest nieco mniejsze. Właściwie to takie bardzo długie spowolnienie od mniej więcej Załomu Szczecińskiego aż do miejscowości Rurka, czyli to już jest prawie węzeł Łozienica. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, niestety do tragicznego w skutkach wypadku doszło na S8 w Łódzkiem między węzłami Róża i Żgów. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Warszawy na 211 kilometrze jest całkowicie zablokowana i taka sytuacja niestety utrzyma się przez najbliższe 3 godziny. No oczywiście w tym miejscu jest korek i on będzie się wydłużał. Jak można objechać ten fragment? Można go objechać no po prostu przez Żgów, czyli drogą krajową numer 91. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to także przypominam o fatalnej sytuacji na obwodnicy Krakowa Południowej między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Bielany. Zderzyły się dwa samochody.

0: osobowe i jest zwężenie w kierunku Katowic na 408 km, ale korek jest od węzła Tyniec aż do węzła Kraków-Bieżanów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Witam, to ja i pan doktor jest teraz z nami, doktor Michał Ularczyk, internista, dietetyk. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie i właściwie prawie gorąco.
0: No właśnie, będzie jeszcze bardziej gorąco. Dziś dzień arbuza, panie doktorze, a arbuz to podobno bogaty w witaminy owoc, który nawadnia. A ponieważ mamy mieć kolejne gorące dni w Polsce, no to czy arbuz jest dobry dla nas?
1: Generalnie tak, bo to jest moment, kiedy on powinien być rzeczywiście jedzony. To jest jedna
0: jego mamy tych arbuzów dużo w sklepach, więc powinien być jedzony.
1: No i właśnie, i on ma nawet 90 parę procent wody w sobie, to chyba jeden z rekordzistów. To jest jedna rzecz. Tutaj nie patrzeć proszę na jego indeks glikemiczny, bo to jest trochę przekłamane, bo się ludzie boją, a ma wysoki indeks glikemiczny, to jest niezdrowe. Zgadza się, że ten cukier, który jest w arbuzie, jest szybko przyswajalny, ale by trzeba go zjeść 2 kg, żeby bardziej odczuć. To w związku z tym, gdy ma rozcieńczony jest ten cukier, to ma niski ładunek glikemiczny, czyli nie bójmy się tego szczególnie w upał. Czyli to ma rzeczywiście wiele zalet. Ma w sobie trochę jonów, to są, które my gubimy w trakcie upału, wypocenia się, czyli sód potas jest dla nas bardzo ważny. To magnez, wiadomo, to są takie rzeczy, bo te witaminki to są w większości owoców, ale jest taka odmiana, która kiedyś była częstsza, taki pomarańczowy arbuz i on ma w sobie mnóstwo karotenu, ale likopenu i to jest dla mężczyzn szczególnie bardzo cenna.
0: Ale likopen to zdaje się też w pomidorach w dużych ilościach, panie doktorze.
1: Ale też jest w tych pomarańczowych.
0: Rozumiem. No dobrze, ale...
1: rodzinne, likopen jest bardzo dobry. I kolejna jego właściwość jest taka, że on ma grubą skórkę, której raczej nie jadamy, czyli musimy go rozciąć i zjeść z wnętrze. A szczególnie w czasie upałów, to, co jest niebezpieczne, to jest to, chwycimy owoc i go zjemy tak, a przetrzemy tylko. I tu jest problem, bo w czasie takich temperatur na tych skórkach naszych ulubionych owoców, te patogeny, czyli tam normalne...
0: Czyli już mówimy o różnych owocach, nie tylko o arbuzie, prawda? Tak. Bo jeżeli chodzi o arbuza i jego grubą skórę, to tak naprawdę jej nie jemy i chyba nie mamy z nią styczności, więc tutaj...
1: Do tego właśnie zmierzam, że tu jest przewaga arbuza, że nie mamy marne szanse na zarażenie się jakimś świńcem, bo w upał takie bakterie niestety się strasznie ponamnażają, jak mamy słaby biotom, nie mamy laktobacillusów, nie mamy Escherichia coli-Nisle 19-17 w sobie, a mało kto ma, bo to są bakterie, które nas po prostu mogą rzeczywiście bardzo wspomóc, to w tym momencie możemy się narazić na wiele nieprzyjemności żołądkowych i litowych, czyli ten arbuz rzeczywiście i melon też, bo to pokrewne, że tak powiem, roślinka.
0: Są stosunkowo bezpieczne, rozumiem. Dobrze, to teraz przejdźmy do innych owoców, które, jak pan doktor sugerował, należy naprawdę dobrze umyć, żeby potem nie mieć problemów bakteryjnych. Jakie jeszcze dobre są owoce na upał?
1: No najlepsze są nasze polskie sezonowe, czyli teraz były truskawki, porzeczki już są, jagody, aronie będą jeszcze chwilkę, czereśnie jeszcze są, wiśnie właściwie już są, jeżyny już się powinny pojawić. I one znowu mają mnóstwo tych minerałów. W tych jeżynach, w tych jagodach jest troszkę jeszcze luteiny, która szczególnie dla wegan będzie istotna, żeby poprawić wzrok, bo weganie mają gorszy troszkę wzrok ze względu na to, że jedzą mniej tych rzeczy, powiedzmy koncentratów. Tylko pamięta się jedną rzecz, że tak jak nie polecam owoców na przykład z bitą śmietaną i z cukrem, tak akurat jagody, jeżyny z odrobiną tłustego mleka albo śmietany

0: bez cukru oczywiście można, dlatego że w tym momencie te związki, które wymieniłem, są te dla oka wspaniałe, są rozpuszczalne w tłuszczach, to są karotenoidy. Mhm. I one rzeczywiście lepiej się przyswoją, jak zjemy jeżynki czy jagody ze śmietaną, bez cukru oczywiście, niż same, a to jest bardzo, bardzo istotne. I znowu mają 80 parę, 90% wody w sobie, czy nas fantastycznie nawodnią. I to jest bardzo ważna rzecz.
1: A podobno jeszcze borówki amerykańskie są dobre na wzrok, skoro o wzroku wspomniał pan doktor.
0: No właśnie, bo to są bardzo pokrewne, to są wszystko jagody generalnie. I te jagody, powiedzmy, ciemniejsze, takie feldowe, jak borówki amerykańskie, nasze czarne jagody, one czy jeżyny, mają te właśnie antocyjany, czyli takie ciemne barwniki, które są bogate m.in. właśnie luteinę i zeaksantynę, które właśnie dla naszego wzroku są fantastyczne i są bardzo ważne. W związku z tym akurat te owoce można z odrobiną tłuszczu, no z oliwą, z oliwek niekoniecznie.
1: Ale ze śmietaną można, rozumiem. Dobrze.
0: Ale ze śmietaną tłuszczu jak najbardziej.
1: Czyli tak, arbuz, nie ma się co go bać, dobrze nawadnia, mamy sporo dobrych substancji, a jeżeli chodzi o inne owoce najlepsze na upał, to nasze polskie sezonowe. Jak powiedział doktor Michał Mularczyk, a kiedy je jeść, panie doktorze? Rano raczej, czy wieczorem te owoce?
0: No,
1: czy w ciągu dnia? Bo niektórzy mówią, że pora ma znaczenie.
0: Ma znaczenie w ciągu roku generalnie, dlatego że owoce mają sporo fruktozy w sobie, w związku z czym, jeżeli mamy, powiedzmy, jesień, zimę i wiosnę, to lepiej jest jeść wieczorem. Ja wiem, wszyscy mówią rano. Nie, to nieprawda. Rano, jeżeli zjemy owoce i to sporą ilość, to ta fruktoza, która jest na ogół zjadana nadmiarze, w ogromnym skrócie będzie generowała tycie. Ale latem, kiedy mamy szczególnie upały, te owoce mają mniej właściwości nas podgrzewających. W związku z tym my chętniej sięgniemy po owoce niż po inne, czy powiedzmy warzywa ewentualnie, ale to są fajne rzeczy, powiedzmy te wodniste, ale to też znowu pamiętajmy, że botaniczne owoce, czyli warzywa, no, takie jak ogórek, no to są owoce tak naprawdę, tak? No, ale my kojarzymy
1: ogórek to z cukrem, to taki nasz polski arbuz.
0: Prawda? No bez cukru będzie troszkę lepszy, ale tu oliwa by już przypasowała smakowo. Natomiast rzeczywiście te owoce są bardzo dobre, fantastyczne, nawadniają nas i to jest dla nas bardzo, ale to bardzo dobre. I znowu tu jest, no ogórek nie ma za wiele, powiedzmy, może minerałów, ale nawodni nas fantastycznie z odrobiną soli. I to pamiętajmy, żeby ta sol była nasza polska, kłodawska, niejodowana, bez antyzwrylaczy. Takie 2-3 kryształki, bach, i to będzie po prostu fantastyczne.
1: Proszę
0: rzecz.
1: Bardzo. No to nie tylko owoce, ale i ogórki dobrze nawadniają i tego się trzymajmy w czasie nadchodzących upałów. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Internista, dietetyk, doktor Michał Mularczyk był z nami w wysokich obrotach.

0: Ostatnio graliśmy ze znajomymi w planszówki, pisze Szczepan, nasz słuchacz, i okazuje się, że pomidor to mięsista jagoda, więc w sklepie kupuje 2 kg tych dużych jagód. Bardzo dobrze, Szczepanie, zwłaszcza, że te różne rzeczy mają te mięsiste jagody, dobre dla mężczyzn, jak powiedział doktor Mularczyk.
1: A te, ale które, prawdziwe czy mięsiste?
0: Mięsiste, mięsiste też.
1: Mięsiste też, potas mają
0: i tak dalej, potas. A tracimy ten potas i sód w czasie upału, więc nawadniajmy się naprawdę, bądźmy zdrowi i jedźmy bezpiecznie.
1: Ja bardzo lubię i te, i mięsiste, i te
0: i nie mięsiste. No i dobrze, wszystkie no to już jagody. Wiemy, co lubi Ewa, a my co
1: a
0: się dzieje.
1: A tego nie lubię?
0: Dowiemy się tego
1: korków.
0: Chciałem powiedzieć, że za 20 minut, ale teraz się dowiemy już, co tam się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Za 20 minut też nie będę lubiła korków, wiesz? Myślę, że to jest też taka rzecz, której nie lubią nasi kierowcy, a niestety te korki są dość długie i pokaźne, no bo 15.30 wybiła, a więc popołudniowy szczyt komunikacyjny jakoś dość uciążliwy dziś, muszę przyznać, że duże te spowolnienia, oczywiście także dużo zdarzeń drogowych, kolejny dzień z dobrą pogodą niestety sprawia, że no, że zdarzeń drogowych jest więcej. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, tu cały czas korek od mostu na Wiśle aż do, czyli do, od węzła Tyniec, aż do węzła Bieżanów-Prokocim. To jest na jezdni w kierunku Katowic. Tutaj po pierwsze popołudniowy szczyt komunikacyjny, a po drugie także skutki zdarzenia drogowego. To jest zderzenie dwóch samochodów osobowych na 408 kilometrze, czyli właśnie tam, gdzie ten korek się zaczyna albo kończy, między węzłami Tyniec i Bielany. I tutaj niestety cały czas jest zwężony przejazd i to powoduje, że to przy tym dużym natężeniu ruchu ten korek jest naprawdę długi, ma ponad 13 kilometrów. W przeciwną stronę od mostu na Wiśle aż za węzeł Balice także korek. Tu jest też odcinek z robotami drogowymi za węzłem Balice, więc tutaj niestety także na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Korek jest dużo krótszy, ale jednak jest. Zakorkowany jest także wjazd do Krakowa od strony Skawiny Sidziny, a także wyjazd z Krakowa, choć tutaj korek jest znacznie mniejszy. No i ponownie przypominam o tym, że tutaj dość duże korki na Zakopiance i to w obie strony, jadąc w kierunku Krakowa, a wyjeżdżając z Zakopanego, tutaj Poronin, Biały Dunajec, jest spowolnienie dość duże. Później na tym odcinku od Szaflar już w tej chwili do Nowego Targu, więc tu sytuacja się nieco poprawiła. No a później także na wysokości Jawornika korkuje się i później przy wjeździe do Krakowa od strony Gaju i Libertowa. Tu na tym odcinku Gaj Libertów jest korek z powodu robót drogowych. W przeciwną stronę mamy korek od węzła Kraków Południe do Libertowa właśnie. Później także na wysokości Jawornika, tam też chodzi o remontowany odcinek. Później na wysokości Krzeczowa, to jest fragment S7. No i później już ten odcinek, o którym mówiłam, czyli Nowy Targ Szaflary. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, przypominam o całkowicie zablokowanej ósemce S8 w Łódzkiem między węzłami.

0: Róża Żgów. Tutaj trzeba zjeżdżać węzłem Róża po tym, jak zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Jedna osoba zginęła, a droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana na 211 km i taka sytuacja utrzyma się na pewno do godziny 17.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: To są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jak wiecie, mamy w wysokich obrotach naszą Eurojazdę.
1: Konkurs.
0: Zliczamy kilometry, które jedziemy w czasie wysokich obrotów. Po Europie oczywiście podróżujemy, a jeżeli ktoś trafnie obliczy wszystkie kilometry, które przejedziemy, oczywiście będzie margines błędu, jak to zwykle bywa w wysokich obrotach. Jaki będzie margines błędu, to o tym później. Na razie rozpoczynamy naszą podróż. Dziś będziemy jechać z Tallina na początek do Rygi. Co wy na to? Najpierw Estonia, potem Łotwa. Tallin, Ryga. Jedziemy przez kilkaset kilometrów, głównie powiedziałbym nad morzem, nad Zatoką Ryską. Tą drogą przejedźmy, nie przez środek państwa, tylko głównie nad morzem, żebyśmy mieli lepsze widoki. Tallin, Ryga, ile to kilometrów, jeżeli będziecie wiedzieć, ile to kilometrów, zapamiętajcie to koniecznie, a później przejedziemy się jeszcze z Rygi do innego miasta, no i będziemy zliczać kilometry po 17, komuś to się przyda naprawdę, żeby zgarnąć 300 złotych w Eurojeździe, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: jeszcze nas.
1: A ja wręcz przeciwnie, piszę Jerzy z Krakowa. Ja lubię korki, bo mam okazję posłuchać dłużej Radia Kierowców. I bardzo dobrze, Jurku, dziękujemy pięknie za ten wpis w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Inni też korzystają z naszej aplikacji, informując o tym, co się dzieje na drogach. Halo, halo.
2: Dzień dobry, droga S8, kierunek S8. Łódź. 210 km i 600 metr. Straszny wypadek, ciężarówka autem osobowym, kilka jednostek straży pożarnej na miejscu. Będzie droga bardzo długo całkowicie zablokowana. Pozdrawiam, uważajcie na siebie.
1: Dziękujemy za informację.
3: Niestety tak jest.
1: To S8 i jeszcze zdaje się kolejna droga. Halo?
4: Dzień dobry. Chciałem poinformować, że na S17 w stronę Warszawy na wysokości Garbolina 45 km na długości mniej więcej 5-7 km jest spowolnienie na lewym pasie, coś tam z asfaltem sobie miał. Także proszę uważać i doliczyć przynajmniej kilka minut wyżej do podróży. Pozdrawiam wszystkich.
1: Kilka minut spowolnienia na S17, jak słyszeliśmy.
3: Już mierzę 5 kilometrów ma to spowolnienia.
1: 5 kilometrów, to więcej niż kilka minut.
3: Tak
1: wydaje
3: mi się wydaje.
1: Za 10 minut będzie godzina 16. Wyjeżdżamy ponownie na polskie drogi.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zaczynamy od tego wypadku, o którym informował nasz słuchacz. Rzeczywiście miał rację, ta droga będzie zablokowana co najmniej do godziny 17, a to dlatego, że w zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jedna osoba zginęła. Do tego wypadku doszło między węzłami Róża i Żgów w pobliżu miejscowości Róża na S8. No i tutaj niestety fragment jest zamknięty. Jak można to miejsce objechać? No trzeba zjechać z drogi ekspresowej na wysokości na S14 po prostu i tym sposobem ominąć tutaj ten zablokowany fragment, to będzie węzeł Róża. Jeśli chodzi o to, kiedy służby, tak jak już mówiłam, do godziny 17 będą tu co najmniej pracować, więc tutaj S8-ką można przejechać. Nie widać też większego korka tutaj przy tym wydarzeniu, więc wygląda na to, że ten zjazd na S14 jest udany, a później po prostu 72 przez 71 przez Pabianice Wozel za Radzyńską Gospodarz i później 91 można wrócić na S8 na wysokości węzła Żgów. Tak można objechać ten zamknięty fragment. I przed chwilą sprawdzałam także informacje o drodze krajowej numer 32. Ona już od kilku dobrych godzin, od 10 jest zablokowana i niestety cały czas ta sytuacja się utrzymuje. Przypomnijmy, to jest województwo lubuskie, odcinek Leśniów Wielki, Zielona Góra w pobliżu miejscowości Radomia. Tu zderzyły się 4 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne i niestety na 54 kilometrze nadal nie można przejechać. Objazd prowadzi przez miejscowość Drzonów. Zarówno jadąc w kierunku Zielonej Góry, jak i od strony Zielonej Góry, czyli od strony Leśniowa. Jeśli chodzi o dobre informacje, to mamy taką z A4 z odcinka między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Bielany. Jest on odblokowany na jezdni w kierunku Katowic po zdarzeniu 2 samochodów osobowych. No ale tutaj niestety był bardzo długi korek aż do węzła Kraków-Bieżanów. On się nieco skrócił, ale jednocześnie myślę, że do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego tu nie ma szans na jakiś przełom i na to, że nagle będzie tutaj super przejezdnie, więc tylko dla formalności mówię, że cały czas od Kraków-Tyniec, od tego węzła, aż za węzeł Kraków-Południe, gdzieś mniej więcej na wysokości Kosocic kończy się ten korek. Bardzo długie spowolnienie, mniej więcej 10-11 kilometrowe. W przeciwną stronę jest nieco lepiej, korkuje się tylko, oczywiście w cudzysłowie, ale jednak tylko w porównaniu z przeciwległą jezdnią od węzła Kraków-Tyniec za węzeł Kraków-Balice.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: To była reklama.

0: A wiecie, że 3 dzień sierpnia to, jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, bardzo ważny motoryzacyjny dzień. Wówczas 3 sierpnia 1944 roku, mamy taką rocznicę dzisiaj, podczas powstania warszawskiego żołnierze AK zdobyli na Niemcach samochód. Tak, zdobyli, od Niemców przechwycili samochód. Wiecie, jakiej marki był ten samochód? Jeżeli nie, no to mam nadzieję, że wspólnymi siłami dojdziemy do tego. Jakiej marki był ten samochód zdobyty przez żołnierzy AK na Niemcach podczas powstania warszawskiego 3 sierpnia 1944 roku? Próbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Wykorzystujmy aplikację PRK Polskiego Rady Kierowców. Czekam, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz 16 zbliża się, więc informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Od 21 stopni w Ustce do 33,5 w Krakowie pokazują teraz termometry. Zdecydowanie cieplej na południu i południowym wschodzie niż na północy Polski. W centralnej Polsce 28 w Warszawie, 29,5 w Łodzi, 28 podobnie jak w Warszawie jest w Poznaniu. Trochę chłodniej w Bydgoszczy, w Toruniu czy w Płocku, bo tam 26 na termometrach. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. Miejscami na południu i w centrum wzrastające do dużego, a na południu i w centrum miejscami również przelotne opady deszczu mogą się pojawić, a na Opolszczyźnie i w rejonie Karpat również burze, tak twierdzą synoptycy. Miało być do 34 stopni na południowym wschodzie, na razie 33,5. W Krakowie no to czekamy, aż oficjalnie te 34 zobaczymy na termometrach. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany. Na ogół znowu wieje ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy. Minutę po godzinie 16. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen. Jesteśmy na wysokich obrotach.

0: No to jak to jest z tym samochodem zdobytym przez powstańców, żołnierzy AK na Niemcach 3 sierpnia 1944 roku? Dziś mamy rocznicę. Piszecie, że to był Volkswagen. To, bo 1, 2, 3 tak napisał. Nie, to nie był Volkswagen. Chevrolet Fufon pozdrawia. Justyna Ski też twierdzi, że to Chevrolet. Otóż nie, to nie Chevrolet ani Volkswagen. Jaki samochód, jakiej marki samochód zdobyli powstańcy 3 sierpnia 1944 roku? Dowiemy się tego dziś. Wracamy do tego za chwilę. Jak wiecie, albo podejrzewacie, że wiecie, bo wiemy już, jakiego nie zdobyli, ale jaki zdobyli? Na te odpowiedzi czekam w aplikacji oczywiście, a Ewa czeka, żeby ujawnić wam to, co się dzieje 10 minut po godzinie 16 na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzieje się niestety sporo. Zacznijmy od S7. Na trasie Olsztynek-Ostróda w pobliżu Warglewa. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Gdańska na 85 kilometrze. Tu świeża sprawa. Sytuacja ma ustabilizować się mniej więcej o 17.30. Do tej godziny służby obiecują, że odblokują przejazd. Jeśli chodzi o S8 w Łódzkiem, to tutaj cały czas całkowicie zamknięty jest odcinek między węzłami Róża i Żgów w pobliżu Róży. Po zderzeniu samochodu ciężarowego i osobowego, tutaj jedna osoba zginęła i droga w kierunku stolicy jest zablokowana na 211 kilometrze i tutaj objazd, łatwo to miejsce objechać, to jest jedna dobra informacja, jeśli chodzi o tę trasę. Zjeżdżamy na S14 węzłem Róża, potem drogą krajową 71, 91 i 91 przez Żgów można wrócić na S8. A czwórka na wysokości Katowic między węzłami Chorzów i Mikołowska. Tutaj samochód ciężarowy wjechał w bariery i mamy zwężenie w kierunku Katowic. Sprawdźmy przy okazji, jak o tej porze podróżuje się właśnie po aglomeracji górnośląskiej. Nie najgorszy. Gorzej. Tutaj rzeczywiście jest korek na tym odcinku, na którym doszło do tego zdarzenia i tutaj to spowolnienie ma około 4 km, więc i tak jak na czwórkę w tym miejscu nie jest zbyt długi korek. Oczywiście w przeciwną stronę jest też spowolnienie do punktu poboru opłat Brzęczkowice. Tutaj są prowadzone roboty drogowe, ale poza tym A4 dalej jadąc od Katowic w kierunku Rudy Śląskiej bardzo ładnie wygląda, nie ma żadnych spowolnień i ogólnie w Katowicach i tutaj w Rudzie Śląskiej, w Sosnowcu, w Wysłowicach natężenie ruchu jest dość małe. Widać, że sporo z was wyjechało właśnie z tejże aglomeracji na wakacje i można poruszać się po miastach właściwie w miarę sprawnie. Jeśli chodzi o S8, to mamy też w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Modlińska zwężenie w kierunku Wrocławia po zderzeniu trzech samochodów osobowych. No i tutaj niestety sytuacja wygląda zgoła odmiennie niż w aglomeracji górnośląskiej, bo korek jest bardzo długi. Jadąc w kierunku Marek i Białegostoku od mostu Grota Roweckiego. Tutaj już się ten korek kończy, a zaczyna na wysokości Bemowa, więc tutaj bardzo długie spowolnienie, częściowo wywołane tym zdarzeniem drogowym. W przeciwną stronę jest dużo krótszy korek od Marymontu przez most Grota Roweckiego i kończy się tuż za mostem. Mamy też S2 bez żadnych problemów przejezdną. Jeśli chodzi o wyjazd S2, czyli właściwie już A2 w kierunku Poznania, spowolnienie jest od Koszajca do Duchnicy, czyli na wysokości węzła Pruszków. Tutaj widać, że samochody jadą dużo wolniej niż zwykle. No i też przypominam o tej S17 na wysokości Garwolina. Tutaj na obwodnicy tego miasta jest spowolnienie 3-4-kilometrowe ze względu na prowadzone prace drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Przypominam, cały czas trwa Eurojazda na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. Przejechaliśmy już dzisiaj z Talina do Rygi.
1: Konkurs.
0: Tylko tą drogą nad Morzem Bałtyckim. Tak naprawdę jedziemy z Talina do Rygi, a później z Rygi do Kłajpedy, żebyśmy wylądowali znowu nad morzem, a z Kłajpedy jeszcze pojedziemy sobie do Wilna. O, żebyśmy mieli taką wycieczkę. Więc jeżeli będziecie wiedzieć, ile kilometrów przejechaliśmy z Talina do Rygi, do Kłajpedy i później do Wilna, no to zapamiętajcie tą wiadomość, bo tak naprawdę ta liczba da komuś zwycięstwo po godzinie 17. Będzie można zgarnąć, jak to zwykle bywa w Eurojeździe, 300 zł w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Talin, Ryga, tylko w większości tą trasę my pokonujemy nad morzem, przypominam, nie przez środek lądu, później do Kłajpedy i później do Wilna. Ile do kilometrów? Zapamiętajcie to, ta wiedza się dziś jeszcze przyda.

0: Co?
1: S5 mówiłeś od naszego słuchacza?
0: Nie, no właśnie... Właśnie chciałem powiedzieć.
1: Dobrze.
0: S5 z Bydgoszczy do Poznania, 98 km, tam wystrzał opony w aucie ciężarowym. Szczątki tej opony leżą na jezdni. Auto ciężarowe stoi na poboczu, więc prosimy o ostrożność. Sytuacja sprzed chwili, pisze nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy za informację. A teraz 16.30, prawie 16.30. Do tego samochodu zdobytego 3 sierpnia 1944 roku przez powstańców na Niemcach. Wrócimy jeszcze. Za chwileczkę, za momencik. Na razie, jeżeli wiecie, jakiej marki był ten samochód, to zapraszam jeszcze do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Ewa, o tym, co się dzieje poza tą S5 na naszych drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S6 to też informacja od służb sprzed chwili. Odcinek między węzłami Gdynia Wielki Kack i Chwaszczyno na wysokości Dąbrowy. Zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina na 38 kilometrze, czyli oczywiście także w kierunku Redy i Rumi wcześniej. Jeśli chodzi o S7, to sytuacja bez zmian. Na trasie Olsztyna-Kostruda w pobliżu Warglewa, tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, mamy zamknięty jeden pas w kierunku Gdańska na 85 kilometrze. Po wielu godzinach doszły dobre informacje z 32. Trasa Leśniów Wielki Zielona Góra w pobliżu Radomi, to jest województwo lubuskie, została odblokowana. Tam przed południem zderzyły się 4 samochody, 3 osoby zostały ranne i droga była zamknięta przez ponad 6 godzin. Taka sytuacja tutaj miała miejsce. Już teraz informacja, że 32 na odcinku od Leśniowa Wielkiego do Zielonej Góry jest odblokowana. Jeśli chodzi o S8, to w Warszawie między węzłami Ławiszyńska i Modlińska wciąż utrudnienia na jezdni w kierunku Wrocławia na 17 kilometrze po zderzeniu 3 samochodów osobowych. Tu jest zamknięty jeden pas na 17 kilometrze. No i oczywiście korek jest. Teraz to już trudno rozróżnić, czy to jest skutek tego zdarzenia, czy to jest skutek dużego natężenia ruchu związanego z popołudniowym szczytem komunikacyjnym, ale korek jest rzeczywiście pokaźny. Zaczyna się tuż za mostem Grotarowieckiego, jadąc w kierunku Marek i Białegostoku z kolei, a kończy za węzłem Bemowo, już bliżej węzła Mory. Tutaj bardzo długie spowolnienie i korek na odcinku ponad 10 km. W przeciwną stronę, czyli właśnie tam, gdzie doszło do tego zdarzenia, spowolnienie jest dużo mniejsze od Marymontu za most Grotarowieckiego i tuż za mostem tutaj już ten korek się kończy. A na przeciwległej jezdni, tak jak mówiłam, 10 km i także już przy węźle Mory spowolnienia w obie strony. Jeśli chodzi o wyjazd z Warszawy A2, to spowolnienia na wysokości węzła Pruszków, na jezdni w kierunku Poznania, także dość duży ruch na drodze krajowej nr 92 na wysokości Ożarowa Mazowieckiego i Błoni. No i także już na S2 na wysokości węzła Lotnisko też jest spowolnienie jadąc w kierunku Terespola.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do tego samochodu tajemniczego. No już nie dam tajemniczego, bo kilka osób wie, jaki to był samochód. 3 sierpnia 1944 roku podczas powstania warszawskiego żołnierze AK zdobyli na Niemcach samochód. No właśnie, jaki samochód?
1: Witam w sprawie zagadki.
0: Tak.
1: Rodek z tej strony z BMW Nowego Sącza. Nie, żebym był taki mądry, ale wygooglowałem sobie i faktycznie powstańcy zdobyli 3 sierpnia Mercedesa 170 VK. Ale jeszcze taka ciekawa informacja, że jeszcze jedno takie było ważne wydarzenie motoryzacyjne, bo też 3 sierpnia uruchomiono pierwszą ze zdobytych wcześniej, czyli 2 sierpnia, czołgów Panther Ausk G, którego nazywano Pudel, na cześć poległego powstańca Tadeusza.

0: Mariusza Tyczyńskiego, który nosił ten pseudonim. Także jeszcze taka ciekawostka związana z powstaniem. Pozdrawiam z Nowego Sącza. 27,5 stopnia i lekki deszczyk tutaj nam dzisiaj przyszedł. Pozdrawiam.
1: Proszę bardzo.
0: Wszystkich.
1: Dziękujemy pięknie za informację i za tak wyczerpującą odpowiedź. Chodziło oczywiście o tego Mercedesa 170 VK. Mercedes Justynaski też wiedziała. Bartek napisał Mercedes 170 VK. Kornel też wiedział, że to Mercedes. Ania Starnowa dodaje, że to było podczas operacji na budynku poczty głównej. Wtedy tego Mercedesa zdobyto. Macie rację, oczywiście zdobyliśmy Mercedesa na Niemcach w czasie Powstania Warszawskiego, dokładnie 3 sierpnia. Dziś mamy rocznicę. Kto był najszybszy?
2: Dzień dobry, Polacy przechwycili wtedy Mercedesa 170. Pozdrawiam, Rafał.
1: Rafał był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Paweł z GLC był najszybszy, notabene też z Mercedesa, jak się okazuje, był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Pawle, Rafale, możecie pozdrawiać kogo chcecie, oczywiście wykorzystajcie aplikację, napiszcie albo nagrajcie pozdrowienia, dodamy do waszych pozdrowień piosenkę. Dla wszystkich innych brawa, brawa, brawa. I wyruszamy w dalszą podróż na wysokich obrotach. Pamiętajcie, jedziemy dziś w Eurojeździe po 300 zł.

Jeszcze nie powiedziałem, o ile kilometrów można się pomylić, a niech będzie poniedziałek, rozpoczynamy nowy tydzień, to 100 kilometrów możemy się pomylić w tych obliczeniach. Ile kilometrów przejechaliśmy dziś w Eurojeździe, jeżeli to wiecie, policzyliście dokładnie, no to zapraszam już teraz do aplikacji, możecie napisać, ile to kilometrów zrobiliśmy w czasie tej trasy. Ba, nie tylko te kilometry się liczą, ale również to, jak macie na imię, albo jakiś pseudonim artystyczny sobie wymyślcie, no w każdym razie jeszcze imię bądź pseudonim i numer telefonu. Koniecznie numer telefonu, bo po godzinie 17 do kogoś oddzwonimy i będziemy oczywiście starać się komuś wręczyć 300 zł w Eurojeździe. 300 zł do zdobycia po 17. Jeżeli chcecie te pieniądze, no to zapraszam. Pamiętajcie, imię, numer telefonu i ilość kilometrów, którą dziś zrobiliśmy w Eurojeździe. Można się pomylić o 100 kilometrów. Kto pierwszy, ten lepszy oczywiście, więc śpieszcie się, szybko liczcie. Matematyka w życiu się podaje. Tallinn, Riga, Kłajpeda, Wilno. Ta trasa, aplikacja czeka na wasze wpisy. Nie zapomnijcie naprawdę o numerze telefonu. Sprawdźcie, zanim wyślecie prawidłowość tego numeru telefonu, bo po godzinie 17 oddzwaniamy i ktoś wygrywa 300 zł. A teraz rokujemy w wolnym świecie. Neil Young, klasyka. Klasyka rock'n'rolla w PRK, w Polskim Radiu Kierowców na 15 minut przed 17.

0: Rokujemy sobie w wolnym świecie. Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców Neil Young. Klasyka, naprawdę klasyka muzyki rockowej. Przed momentem takie rzeczy tylko u nas. Tak pomiksowane, chciałem powiedzieć. No dobrze, za 10 minut będzie godzina 17. Jeżeli chodzi o informacje drogowe, bardzo wam dziękujemy za te informacje z aplikacji prosto teraz. Halo, halo.
1: Uwaga, duże utrudnienie. Tworzy się korek od strony Katowic. Poznaniu na Krzywoustego na wysokości stacji Shell. Wypadek motocyklisty, na szczęście żyje, służb jeszcze przed chwilą nie było.
0: Dziękujemy pięknie za informację. Wypadek motocyklisty, bądźmy ostrożni, jak jest ładna pogoda, powtarzamy to cały czas na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, dochodzi do większej ilości wypadków, bo jakoś trochę bardzo bardziej szarżujemy na drogach. Nie szarżujmy, jedźmy ostrożnie, oceniajmy właściwie sytuacje drogowe. Za 10 minut będzie godzina 18, Ewa Mierzyjewska, wiadomości już teraz.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Jest sporo utrudnień na naszych trasach. Zaczniemy od S8, bo tutaj całkowita blokada przejazdu w kierunku Warszawy w województwie łódzkim między węzłami Róża i Żgów. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Jedna osoba zginęła. Na 211 kilometrze jezdnia jest zablokowana i tutaj trzeba zjeżdżać z S8 na S14 węzłem Róża, potem drogami krajowymi 71, 91 i można przez Żgów wrócić na S8. S6 i tutaj służba obiecywały, że o 17 ta trasa zostanie odblokowana, ale niestety na razie nie wygląda na to, żeby tutaj po prostu do 17 udało się uprzątnąć po tym zdarzeniu. Na S6 między węzłami Gdynia, Wielki Kack i Chwaszczyno w pobliżu Dąbrowy po zdarzeniu osobówki z ciężarówką jest zwężenie w kierunku Szczecina na 38 kilometrze. W tej kolizji nikomu nic się nie stało. Od naszego słuchacza wiemy, że na S5 z Bydgoszczy jadąc do Poznania na 98 kilometrze w samochodzie ciężarowym wystrzeliła opona i tutaj szczątki tej opony leżą na jezdni, a ciężarówka stoi na poboczu. Tutaj trzeba zdecydowanie zachować ostrożność i czujność. Jeśli chodzi o S7, trasa Olsztynek-Ostróda w pobliżu Warglewa, tutaj bez zmian, co oznacza, że zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdańska na 85 kilometrze po kolizji dwóch samochodów osobowych. I jeszcze na koniec A4, tutaj sytuacja bez zmian między Chorzowem a Katowicami przy węźle Mikołowska. Samochód ciężarowy uderzył w bariery i jest zamknięty jeden pas w kierunku Katowic. Jest tutaj korek mniej więcej 3-4-kilometrowy. To jest 335 kilometr autostrady A4. Na koniec jeszcze S8 w Warszawie między węzłami Łabiszyńska-Modlińska. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych mamy zwężenie w kierunku Wrocławia, a także Poznania, jeśli później z S8 pojedziecie A2 na 17 kilometrze. Natomiast korek tutaj jest niewielki. W przeciwną stronę bardzo długi. Zaczyna się już przy moście Grotaroweckiego, a kończy dopiero za węzłem Bemowo, już bliżej węzła Mory.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minęła 17, po godzinie 17 przypominam, wracamy, jeżeli chodzi o Eurojazdę. Dziś podróżujemy od Tallina przez Rygę, Kłaujpedę do Wilna. Ile to kilometrów, jak już zapamiętaliście, ile kilometrów to pamiętajcie. Możecie się pomylić o 100 kilometrów, taki margines błędu dziś przyjęliśmy w Eurojeździe. No i poproszę o zgłoszenie do konkursu. Po 17 wygrywamy, właściwie wy wygrywacie 300 zł, możecie pisać, właściwie nie, tutaj nie dzwońcie, znaczy nie nagrywajcie wiadomości głosowe, tylko piszcie, bo trzeba podać numer telefonu, ilość kilometrów, no i imię oczywiście. Co się dzieje z pogodą i co się będzie działo nocą, o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 21 stopni pokazują termometry na Helu i tam jest najchłodniej w tym momencie. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce, Wieluń, 33,5, miało być 34 dzisiaj, ale chyba nie doczekamy się, przynajmniej oficjalnie. 29 w centrum, w Warszawie, 31 w Łodzi, 28,5 w Poznaniu pokazują termometry. Wydane są ostrzeżenia, przypominam, przed upałami i burzami. Właściwie przed upałami to dla prawie całej Polski, poza Warmią, Mazurami, Suwalszczyzną i Wybrzeżem. Natomiast jeżeli chodzi o te najmocniejsze ostrzeżenia, obowiązują one od Warszawy na południe i od, jakbyśmy przejechali na przykład, o właśnie, bardzo dobry pomysł, S8 z Warszawy do Wrocławia, to na południu, na południowy wschód od tej trasy wszędzie obowiązują ostrzeżenia przed upałem i burzami trzeciego najwyższego stopnia. Noc, dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, przewidują synoptycy, choć w centralnej Polsce i na północnym wschodzie miejscami może wzrastać do dużego, przelotne opady deszczu, a nawet burze mogą się zdarzyć, lokalnie nawet z gradem. To kolejna ciepła noc, bardzo ciepła, tropikalna, bo synoptycy twierdzą, że jak będzie powyżej 20 stopni, to to jest tropikalna noc. I taka dziś nas czeka. Od 19 w centrum do 21 na południowym wschodzie kraju. Zobaczymy dziś na termometrach najchłodniej na północy, tam zaledwie 15 nocą. Zobaczymy. Wiatr na ogół pozostanie słaby i będzie wiał, tak jak i teraz, ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy na wysokich obrotach w kolejną godzinę, 3 minuty po godzinie 17. Kłaniam się, Robert Kilen.

0: No i Emilia, jak słyszeliście, przyjechała i krzyczy auta, auta, auta. Emilia Kleszczewska,
1: dzień dobry. Na drogach, no auta,
0: właśnie,
1: auta.
0: No właśnie, tak krzyczała się, dlatego powiedziałem. To co, jedziemy?
1: Jedziemy, wyjeżdżamy oczywiście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Auta stoją w województwie pomorskim. Gdynia Wielki Kack, Chwaszczyno, w pobliżu Dąbrowy na 38 kilometrze zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Szczecina, ale można tam jechać, chociaż jak widzimy na mapach. Zresztą też o tym pewnie wiecie, jeżeli jesteście w województwie pomorskim, że tam korek jest cały czas dość spory. Od 16 tam mamy utrudnienia i one miały zakończyć się, mają zakończyć się do godziny 18. To o S6, chociaż jeżeli chodzi o Pomorze, a szczególnie Gdańsk, mamy zator na drodze krajowej numer 91 i na drodze krajowej numer 89. No i samochody ustawiają się od ronda imienia Tadeusza Mazowieckiego. Stoi też Aleja Macieja Płażyńskiego do skrzyżowania z ulicą Elbląską, czyli trasą wojewódzką numer 501. To trasa w kierunku Pruszcza Gdańskiego. S7. Kolejny odcinek, ale Warmia i Mazury już. Olsztynek Ostróda. Ten odcinek dokładniej na 85 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe. No i zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Jak zawsze zdecydowanie więcej aut stawia się też na A1 w Rulewie, w Warlubiu, no i dalej w Kierwałdzie. To kierunek Gdańsk, a tam trwają prace drogowe, o tym też zresztą wiecie. Zdecydowanie więcej aut jest też na S8, Warszawa, i korek zaczyna się za miejscowością Bliznę Łaszczyńskiego. S8 jedziecie dopiero lepiej od mostu generała Grota Roweckiego i to informacja dla tych, którzy zmierzają w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut po godzinie 17, no to za chwileczkę, za momencik do kogoś dzwonimy i ktoś wygrywa 300 zł w konkursie Eurojazda na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. W wysokich obrotach oczywiście.

0: 15 minut po godzinie 17. To jest ten czas, kiedy w Polskim Radiu Kierowców w wysokich obrotach można wygrać 300 zł. 300 zł. Kto dziś zgarnie 300 zł? Za chwileczkę tego doświadczymy.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Adam jest z nami. Dzień dobry, Adamie, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam, cześć Robercie.
0: Cześć, Adamie. Ty napisałeś, że jesteś ze Słupska. Jesteś teraz w Słupsku? Jak tam pogoda u ciebie?
2: Ja jestem ogólnie ze Słupska, jestem w Gdańsku i jest pogoda słoneczna.
0: Okej. Okay. Super, że słonecznie nad polskim morzem. I co robisz w Gdańsku?
2: Bądź chciałem rozwozić towar.
0: Trzeba rozwozić towar, pewnie, bo jakby nie było towaru, to by ludzie byli zirytowani. A jak jest, dzięki Adamowi macie towar w sklepach, tak, Adamie?
2: No, trochę się dzisiaj przyciąga, ale dojedzie.
0: Ale dojedzie, okej. Okay. Dobra, to czekamy, aż dojedzie. Adamie, mam nadzieję, że ty też dojedziesz, jeżeli chodzi o pytanie, odpowiedź i 300 zł w Eurojeździe. Dziś podróżowaliśmy no niedaleko Polski. Od Tallina jechaliśmy przez Rygę, Kłajpedę, aż do Wilna. Ile to kilometrów, twoim zdaniem?
2: No to wirtualnie podróżowałem z wami.
0: Wirtualnie podróżowałeś z nami i...
2: 927
0: strzał. Tak jest, 927 to precyzyjny strzał, nawet tą drogą, którą wybrałem, czyli nad morzem przez Łotwę jechaliśmy do tej Rygi. Brawo Adamie, pierwszy etap za tobą, w takim razie teraz kolejny etap, 56 pytań, jedno z 56 pytań musisz sobie sam wylosować, żeby nie było potem na mnie.
2: A podaję numer, tak?
0: Tak, podajesz numer.
2: 23.
0: 23. I wiesz co, na mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców będzie widać, że trzymam za ciebie kciuki. O, proszę bardzo, trzymam kciuki. Już niedługo będziesz mógł to zobaczyć u nas na Facebooku i na Instagramie. Natomiast 23, dobrze?
2: Tak.
0: 23, a dlaczego 23? To twoja szczęśliwa liczba?
2: No, dzień urodzin.
0: Dzień urodzin, super, to musi być szczęśliwa liczba. Adamie, w takim razie uwaga. Drogi ekspresowe w Polsce oznacza się literą. Dać ci podpowiedzi? Czy sam już wiesz, o jaką literę chodzi? Drogi S. ekspresowe. Jak?
2: Litera S.
0: Litera S. Dokładnie tak. S jak super odpowiedź. Gratuluję. 300 zł należy do ciebie w takim razie.
2: Dzięki.
0: Brawa, brawa, brawa dla ciebie. Udało się. Podobno jak w poniedziałek, tak przez cały tydzień, ponieważ w poniedziałek się udało zgarnąć Adamowi 300 zł, to i jutro ktoś wygra w Eurojeździe 300 zł. Adamie, nie rozłączaj się, bo musimy wiedzieć, jak przekazać ci te pieniążki. Dobrze?
2: Dzięki.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

0: Ty chcesz wyżej, wyżej,
1: wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, a teraz będziemy jeździć na zielonym.
2: Jazda na zielonym.
1: I o dziwo, dziś miłośnik samochodów elektrycznych, można powiedzieć taki entuzjasta elektromobilności, będzie zachwycał się hybrydą plug-in.
3: Paweł Kacperek.
1: Robert Kilen, dzień dobry Pawle. Muszę ci powiedzieć, że jestem zszokowany tym. Paweł jeździł w czasie weekendu hybrydą plug-in i powiedział, że no nie ma lepszych samochodów niż hybrydy plug-in. Że rozumie, że to samochód dla Polaków, że pragmatyczny wybór, że jeździ się na prądzie w mieście, a jak się wyjeżdża poza miasto, nie trzeba gdzieś stać na ładowarkach i grać w węża na Nokii, żeby zabić nudę. Tylko hybrydę plug-in. No mówię wam, tak mi naopowiadał tyle rzeczy o tej hybrydzie plug-in, że teraz już naprawdę zamilkł.
3: Kompletnie tego nie słuchajcie, bo ja aż tak daleko w tym zachwycie to bym nie poszedł.
1: Nie?
3: Absolutnie nie. Samochód elektryczny to jest samochód elektryczny, ale...
1: Hybryda plug-in to jest hybryda plug-in.
3: Zrozumiałem, że dla dużej części społeczeństwa, które pragną mieć jeden samochód i przejechać nim na przysłowiowego strzała ten 1000 kilometrów, to właśnie odpowiedzią na takie auto może być tak zwana superhybryda, która przy okazji też jest pluginem.
1: No właśnie, a czym się różni superhybryda od typowej hybrydy plug-in? Poza tym, znaczy bo hybryda plug-in innych producentów, nie chińskich, też przejeżdża znaczne ilości, jeżeli chodzi o zasięg bateryjny, to 100 kilometrów powiedzmy. Zrobią nie tylko chińskie hybrydy, a potem przełącza się w tryb normalnej hybrydy i jedziemy
3: tak,
1: dalej.
3: Tylko pamiętaj o jednej rzeczy, że typowe hybrydy plug-in odzyskują energię. Czyli tylko,
1: a ta nie odzyskuje?
3: Tylko i wyłącznie z rekuperacji. A w tym wypadku mamy coś, gdzie... Ja tymi super hybrydami przyznaję jeszcze, że rzadko jeździłem, dlatego że ja do hybryd podchodziłem bardzo sceptycznie. Sam o tym doskonale wiesz. Sceptycznie to można powiedzieć komplement. Jakże duże było moje zdziwienie, gdzie przejechałem około 100-120 kilometrów i zobaczyłem, że odzyskanej, a w zasadzie to nie jest dobre słowo odzyskanej w tym wypadku, wyprodukowanej energii mam na ponad 37 czy

0: 8 kilometrów. I przez dłuższą trasę to auto wyprodukowało mi około 70 kilometrów energii.
1: Rozumiem, ale to
0: jest
1: tylko
0: naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Oczywiście, tylko to jest kwestia tego, w jaki sposób ta hybryda działa tak naprawdę.
0: Tak.
1: Czy silnik spalinowy produkuje prąd w czasie jazdy, czy tak naprawdę silnik spalinowy napędza koła, jak to jest w innych hybrydach, również plug-in, i przy okazji odzyskuje energię zjeżdżając z górki albo hamując. Jeżeli chodzi o to, jak to działa, to tak naprawdę producent musi zdecydować, czy woli tak, czy woli tak, ale jeżeli chodzi o spalanie benzyny, myślę, że jest podobne.
0: Ja nie wiem, jakie są wyniki spalania benzyny w innych autach, bo tak jak mówię, tymi hybrydami nie jeździłem. Pojechałem z Warszawy nad morze i mnie średnie spalanie, to nie osiągnąłem tak dobrego wyniku, jak podaje producent, bo producent zachwala 2-3 litry. Ja osiągnąłem 5, co i tak jest całkiem niezłym wynikiem.
1: No właśnie. I Pawła nad morzem owiał wiatr i dlatego zapałał miłością do hybryd plug-in. Temat będziemy oczywiście kontynuować.
2: Jazda na zielonym.

0: Już 17.30, wracamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o komunikaty od służb, cały czas wyświetla nam się na S8 na dwóch odcinkach w województwie łódzkim i w województwie mazowieckim. Najpierw od łódzkiego zaczniemy, 211 km pomiędzy węzłami Róża i Żgów. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym i jak wiemy, jedna osoba nie żyje, więc tam rzeczywiście w tym momencie jest najwięcej służb i też prawdopodobnie największy korek, jeżeli chodzi o S8. Droga w kierunku Warszawy została zablokowana już po godzinie 14, także już od dłuższego czasu raczej zalecamy, żeby z S8 zjechać. Na drugim odcinku, na S8 w województwie mazowieckim między węzłami Łabiszyńska i węzłem Modlińska na 17 kilometrze doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Zablokowany został jeden pas w kierunku Poznania, ale można jechać prawym. Jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości, to też mamy S6 tutaj, województwo pomorskie i akurat dobra wiadomość, że już można przejechać między węzłami Gdynia Wielki Kack do Chwaszczyna, gdzie na 38 kilometrze po 16 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Zablokowany był prawy pas w kierunku Szczecina, i służby przed chwilą zakończyły właśnie pracę na S6. Jednak cały czas na S7 jeszcze mamy problemy z przejazdem. Warmińsko-Mazurskie województwo, odcinek Olsztynek-Ostróda. W miejscowości Warglewo na 85 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Na koniec jeszcze zaglądamy sobie szybciutko na mapy, na trasy małopolskie, bo o nich przed chwilą teraz w sumie nie mówiliśmy. Jeżeli chodzi o Wrocław, to zdecydowanie przewężona jest autostrada A4 na wysokości Kostomłotów, czyli przed Wrocławiem, i też na wysokości Bielan Wrocławskich, to akurat nitka w kierunku Legnicy. I na koniec A4 to też problemy przed wjazdem do Krakowa, czyli węzeł w Balicach. Jeżeli jedziecie w kierunku Katowic, to tam rzeczywiście stoi więcej samochodów. Podobna sytuacja na wysokości węzła Kraków Południe, i jak zawsze o tej porze już po południu, wczesnym wieczorem sporo aut jest na Zakopiance w kierunku Krakowa i w Skawinie, czyli droga krajowa numer 44.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment w wysokich obrotach wracamy i będziemy mówić o superhybrydach znów.

0: No to wracamy.
1: Jazda na zielonym.
0: Nasz słuchacz pyta, no to jak hybrydą jadąc nad morze osiągnąłeś 5 litrów, a on, nasz słuchacz Tomek, jadąc Hondą Jazz 1.3 w automacie, utrzymując cały czas 110 km na godzinę, 5,5 litra na 100 km, to po co mi hybryda? No to ja odpowiem, pozwolisz, Pawle. Po to, że Honda Jazz jest mniejszym samochodem i nie można porównywać mniejszych samochodów do większych samochodów, bo jak większy samochód w hybrydzie pali tyle, ile mniejszy, a nawet trochę mniej niż mniejszy bez hybrydy, no to już mamy odpowiedź. Po co ta hybryda? Żeby mniej zużywać paliwa. 5 litrów jak na samochód długości 4 metrów i 30 centymetrów, czy tam 20 kilku centymetrów, to całkiem niezły wynik, trzeba powiedzieć. I poza tym to, o czym mówi Paweł, to jest super hybryda, czyli hybryda plug-in, ładowana również na stacjach ładowania samochodów elektrycznych.
2: Tak, i jest jeszcze jedna rzecz. Ja bym powiedział, że tu mamy dwa w jednym. Odpowiadając na pytanie, po co hybryda? Bo rzeczywiście w dłuższe trasy sprawdzi się ten napęd konwencjonalny, jeżeli tak można powiedzieć, ale przecież dzięki temu, że to jest hybryda, ta, którą ja jeździłem, miała zasięg 100 km tylko i wyłącznie na prądzie. W związku z tym na co dzień możemy jeździć po mieście tylko i wyłącznie przy napędzie elektrycznym.
0: Ja cię,
2: o czym zawsze opowiadamy.
0: Cieszę się, że odkrywasz te rzeczy, które są dla wszystkich jasne.
2: Odpowiadam na pytanie słuchacza.
0: Tak, ale nie każda hybryda potrafi jeździć na prądzie przez cały czas. Tylko hybryda plug-in, czyli taka, która ma... Znaczy, okej, to w takim razie widzę, że to nie jest jasne. Rozgraniczmy. Hybryda ma generalnie dosyć małą baterię i w związku z tym oczywiście odzyskuje prąd i może jeździć chwilami na prądzie. Hybryda plug-in ma większą baterię, którą można doładować sobie na przykład w domowym garażu albo na stacji ładowania i w związku z tym ma określony zasięg. Dawniej hybrydy plug-in potrafiły przejechać, no nie wiem, 30-50 km, teraz około 100. Są takie samochody, które nawet ponad 100 km potrafią przejechać, będąc hybrydą plug-in. I w tym tkwi tak naprawdę to dwa w jednym, o którym Paweł wspomniał, czyli dwa samochody w jednym, bo i samochód elektryczny służący do jazdy po mieście, do 100 km możemy przejechać na tej baterii i samochód poza miasto, którego nie trzeba ładować, bo wtedy zachowuje się jak prawdziwa hybryda.
1: Jazda na zielonym.
0: No to co jeszcze odkryłeś, Sherlocku?
2: I o ile byłem przeciwnikiem wcześniej tych hybryd, to teraz jeżeli można
0: czyli
2: pokonać...
0: wystarczy się przejechać i już się jest zwolennikiem?
2: Nie. O ile możemy pokonać 100 km na prądzie, to zaczyna to mieć sens. Co jeszcze ma sens? No wyobraź sobie, że w tej hybrydzie, jeszcze raz przypomnę, hybryda typu plug-in ma złącze CCS, a nie tylko typ 2, a to oznacza, że można ładować się na szybkiej stacji ładowania.
0: I
2: wiesz,
0: jest...
2: z jaką mocą? 43,5 kWh. To jest przecież wynik niesamowity jak na hybrydę, bo jeszcze kilka lat temu to była bardzo dobra wartość dla samochodów typowo bateryjnych.
0: Masz rację, zdecydowanie producenci z każdą generacją hybryd plug-in coś dokładają, nie tylko większe baterie, ale przy tych większych bateriach zauważyli też, że tak naprawdę przydałoby się właśnie złącze CCS, a nie
2: dokładnie
0: tylko typ 2.

0: Nawet jeżeli typ 2 w niektórych modelach może przyjąć do 22, a nie do 11 kW. No to fajnie, trzeba tak naprawdę czekać na kolejne generacje. Może hybrydy plug-in po prostu będą jeszcze lepsze.
1: Tak, to nie jest ten moment, gdzie ja bym dzisiaj powiedział, że przesiadam się na hybrydę. Ja jednak zostaję ze swoimi elektrykami, ale nie mogę być takim ignorantem i nie widzieć tego, że rzeczywiście te samochody pośrednie, te dwa w jednym, te hybrydy, no naprawdę są coraz lepsze i one mogą naprawdę sporo na rynku namieszać, jeżeli w tym kierunku ten rozwój motoryzacji w tym segmencie będzie szedł.
0: No trzeba powiedzieć absolutnie, że jeżeli chodzi o pragmatyzm, to hybryda plug-in jest teraz chyba najlepszym wyborem, co zresztą Polacy udowadniają w salonach sprzedaży, bo kupują te samochody i w tym segmencie to rośnie, zdecydowanie rośnie. Nie? Polacy przekonali się do tych hybryd ładowanych w domu, w garażu, jeżdżą na prądzie po mieście, a w dłuższą trasę w trybie normalnej hybrydy. Ale no, trzeba też powiedzieć to, co zauważają posiadacze samochodów elektrycznych i tutaj będę takim adwokatem posiadaczy samochodów elektrycznych i miłośników elektromobilności. Otóż hybrydy plug-in to są samochody dwa w jednym, jak powiedziałeś, czyli tak naprawdę no, musimy wymieniać w nich olej, filtry i tak dalej, tak. Prawda? No bo mają silnik spalinowy. Natomiast samochody elektryczne pod względem chyba utrzymania są trochę tańsze.
1: Oczywiście, że tańsze, bo to ani hybryda, ani elektryk, a czy ani spalinowy, ani elektryk, już tak trochę prześmiewczo mówiąc. Nie możemy jeździć buspasami, nie możemy parkować za darmo w strefach płatnego parkowania, tak jak to ma miejsce jeszcze w przypadku samochodów elektrycznych. Tylko ja chciałem to dzisiaj poruszyć jako taką ciekawostkę, jako odpowiedź społeczeństwa na potrzebę posiadania jednego samochodu z zasięgiem 1000 km.
0: A myślę, że teraz ktoś chce mieć jeden samochód, ja to bym wolał mieć 4.
1: A ja nawet 5.
2: Jazda na zielonym.
0: A tymczasem nasi słuchacze piszą: dzień dobry, popieram kolegę z Hondy, jeżdżę bawarskim samochodem kombi, duży, ciężki, z silnikiem diesla, trasa Kraków-Bydgoszcz, rekordowe spalanie 3,8, po co mi hybryda? Wojtek pisze: oczywiście jeździcie tymi samochodami, które kochacie. Ważne, żeby jechać. Sperka z Polskim Radiem Kierowców.

O, proszę bardzo. Potrzeba na mera. E-hybryd 460 km, droga do Rzymu i z powrotem bez ładowania. Po drodze spalanie 9 litrów. Po mieście jeżdżę za darmo.

0: Domyślam się, że za darmo był ładowany w domu samochód z fotowoltaiki. Może na przykład... Okej, przekonaliśmy je w połowie. Pisze Tomek, jaka jest cena takiej super hybrydy? No nie będziemy mówić, bo to nie jest program reklamowy. To nie chodzi o to, żeby przekonywać, tylko chodzi nam o to w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, żeby informować, dawać różne możliwości, mówić o różnych samochodach. Dawniej przecież super... popularne były diesle w Polsce, jeżeli chodzi o samochody osobowe. Niemcy wprowadzili tę modę, prawda? Zaczęło się, jak wynaleźli turbo diesla i zobaczyli, że tak naprawdę turbo w dieslu nie pożera więcej paliwa. To było wow. Duży moment obrotowy. W dalszym ciągu te turbo diesle są bardzo popularne, ale zdaje się, niektórzy już się od nich odwracają. To widać po sprzedaży. Odwracają się w stronę hybryd. My w Polskim Radiu Kierowców mówimy o różnych samochodach. Nie chcemy nikogo przekonywać, absolutnie nie lansujemy żadnego napędu, tylko tak naprawdę lansujemy mobilność, czyli poruszanie się. I ważne jest dla nas to, żebyśmy jeździli razem. I dlatego między innymi co 20 minut Emilia będzie na przykład dzisiaj wracała i informowała was, co się dzieje na polskich drogach.
1: Ja się z tobą zgadzam w 100%.
0: Super. Za 10 minut będzie godzina 18. Posłuchajcie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na polskich drogach. Emilia dla was przygotowała wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ja przed chwilą bardzo dużo dowiedziałam się od Roberta. Mam nadzieję, że teraz wy dowiecie się czegoś ode mnie. A jest naprawdę dosyć sporo tych nowych informacji, głównie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na S8 na 16 km przy węźle Modlińska, czyli w samej Warszawie, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku od 17.30 i tam rzeczywiście jest korek. Kolejna wiadomość z autostradowej czwórki Kraków-Wieliczka do węzła Kraków-Łagie na 422 km, gdzie pali się samochód osobowy, dlatego na miejscu już działają służby, głównie Straż Pożarna, oczywiście. Jeżeli chodzi o przejazd, to w kierunku Katowic odbywa się lewym i środkowym pasem. Te utrudnienia mają jeszcze być do godziny 18.45. Jeżeli chodzi o krajówki, to droga krajowa nr 17 w województwie lubelskim, odcinek Krasnystaw, Zamość, w pobliżu miejscowości Izbica dokładnie. Tam na 153 km doszło do kolizji trzech samochodów osobowych i służby też są na miejscu. Jeżeli chodzi o przejazd, no to można jechać w kierunku Krasnego Stawu, ale jednym pasem naprzemiennie. Jeżeli chodzi o wiadomości, gdzie zakończyły się już prace, to wrócimy jeszcze dosłownie na chwilę na S8 i znowu do Warszawy, bo tam wcześniej miała miejsce kolizja trzech samochodów osobowych, no i mieliśmy też rzeczywiście spore utrudnienia w kierunku Poznania. Możliwy był przejazd pasem prawym, ale jak już wiemy, te utrudnienia na tym wspomnianym odcinku na S8, czyli na 17 kilometrze, zostały przez drogowców już odwołane. Oczywiście czekamy na wasze wiadomości. 22 513 11 11 to numer telefonu, ale też dostępna jest nasza aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Pink na 4 minuty przed godziną 18. Zbyszek Zegler prawie na różowo. Prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, jak to mówią.
1: Słuchaj, przy takiej ilości testosteronu to można nawet z falbankami.
0: Z falbankami, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale powiedziałem prawie na różowo, bo tak naprawdę tutaj zlałeś się ze scenografią trochę. Czego ty tam szukasz w ogóle?
1: Wiesz co, zaplątałem się w kabelek.
0: A.
1: Ale już się odplątałem.
0: I już mamy łączność bezprzewodową.
1: Jak najbardziej, zdecydowanie. Ale będzie dzisiaj fajnie.
0: Tak?
1: Mam nadzieję. Po godzinie 19 Marcin Ciempiel.
0: O!
1: Legendarny basista.
0: Jak sobie oddział myślę, zamkniętego. Fotones, Manamu, Tiltu. Wszystko robił.
1: Made in Poland. 1 Million Bulgarians. No wow. Mniej zespołów, w których nie grał niż grał. Natomiast ma nowy zespół. Merry Man ze Zbyszkiem Manem. I no to jest takie trochę zaskakujące. Jak ja usłyszałem pierwszą piosenkę, to pomyślałem sobie Martinez? Nie wierzę. Będziemy próbować przekonać słuchaczy do nowych dzieł Marcina. No i będziemy rozmawiać oczywiście o motoryzacji. No Marcin przyjedzie swoim samochodem, porozmawiamy o samochodach, którym jeździł w czasach Wilków, w czasach Manamów, w czasach Fotonesu, Tiltu. Oddziału zamkniętego to chyba jeszcze niespecjalnie, wtedy tylko po gorzałkę zdaje się, że miał samochód, natomiast i tak nim nie jeździł. No nieważne. W każdym razie będziemy rozmawiać dzisiaj z Marcinem Ciempielem, legendarnym basistą.
0: Zachęcam was, zostańcie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, naprawdę legendarny basista. I Zbyszek Zegler.
1: I dziękujemy bardzo za...
0: radiowiec.
1: za fantastyczne, wysokie obroty w wykonaniu Roberta Kilena.

0: to zagrajmy. Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zagrajmy na luzie, rozpoczynające się właśnie na godzinie 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Od prognozy pogody, rzecz jasna, a właściwie od stanu faktycznego na razie. Tak, można powiedzieć, że na północ od A2 jest wszędzie poniżej 30 stopni Celsjusza, a na południe od A2 wszystko, co na dole, powyżej 30 stopni. 33 w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce to jest Opole, 21 stopni w Helu, na Helu. W najbliższych godzinach zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W centrum i na północnym wschodzie miejscami wzrośnie do dużego i tam, jak będzie duże zachmurzenie, to popada przelotnie deszcz, a pojawią się także burze lokalnie, nawet z gradem. Suma opadów podczas burz do 25 mm, początkowo również na południu możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze. Początkowo w nocy, to znaczy, że tak do północy, do pierwszej gdzieś. Temperatura minimalna od 15 stopni na północy i 16 w rejonach podgórskich Karpat, około 19 w centrum, do 21 na południowym wschodzie, czyli będziemy mieli kolejną noc tropikalną. Wiatr na ogół słaby ze wschodu. W czasie burz oczywiście porywisty, w porywach do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo się cieszę, że mogę się z wami usłyszeć w dzisiejszym Na Luzie. Jak już z Robertem rozmawialiśmy, po godzinie 19 będzie także gość Marcin Ciempiel, absolutnie legendarny basista ze swoją nową muzyką, ale też oczywiście będziemy wspominać to, co popełnił w oddziale zamkniętym, w Tilcie, w Manamie, w One Million Bulgarians i w wielu innych jego wcześniejszych zespołach. No cóż, jedziemy do 22 razem. Bardzo się cieszę.

0: 10 minut temu minęła godzina 18. Wiecie dokładnie, co to znaczy, że jesteście stałymi słuchaczkami i słuchaczami Polskiego Radia Kierowców. To oznacza, że pojawią się teraz informacje drogowe, a dzisiejszego wieczora w najlepszym możliwym wykonaniu, bo w wykonaniu Emilii Kleszczewskiej.
1: Juhu! Cała sala śpiewa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No takiej zapowiedzi to jeszcze nie miałam, ale dobrze, bo że taka właśnie jest zapowiedź, bo też mamy dobre informacje. Głównie z S8, ze S7 i z też drugiego odcinka S8, a zaczniemy sobie od województwa łódzkiego, gdzie zakończyły się już utrudnienia dosłownie 10 minut temu między węzłami Róża i węzłem Żgów, gdzie na 211 kilometrze, no przyznajmy, było najpoważniejsze chyba dzisiejsze zdarzenie drogowe. Tam zderzył się dokładniej samochód osobowy z ciężarowym i zablokowany był pas w kierunku Warszawy. Kolejny odcinek S8 to węzeł Wisłostrada do węzła Łabiszyńska w województwie, już mówiłam, chyba mazowieckim, tak? Na 16 kilometrze tam zderzyła się osobówka z ciężarówką i jeżeli chodzi o przejazd, to zablokowany został jeden pas w kierunku Białegostoku. No i S7. Tam także już zdecydowanie lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o wasz wieczorny przejazd. 85 kilometr na S7 między Olsztynkiem i Ostródą zablokowany był pas w kierunku Gdańska po tym, jak zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. I jeżeli chodzi o informacje, gdzie jeszcze mamy utrudnienia z przejazdem, to na pewno droga krajowa nr 17 w województwie lubelskim, gdzie między Krasnym Stawem a miejscowością Izbica na 153 kilometrze doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Kolizji mówię tak, ponieważ nikomu nic się nie stało, więc na szczęście nie jest to wypadek. Służby są na miejscu i cały czas kierują was przez drogę krajową nr 17 ruchem naprzemiennym. A jeżeli chodzi o to, co widzimy na mapach, to województwo małopolskie, autostradowa czwórka nam zwalnia w kierunku Katowic na wysokości węzła w Balicach. Podobna sytuacja jest przy węźle Kraków Południe, no i w Libertowie, w Gaju, czyli na Zakopiance, zaraz przed samym Krakowem. Lepiej wygląda już inna krajówka, droga krajowa nr 44 w Skawinie, gdzie jeszcze dosłownie godzinę temu, albo nawet jeszcze bliżej, mieliśmy spore utrudnienia w dojeździe do Krakowa. A jeżeli chodzi o odcinek Nowy Targ Zakopane, nic się nie zmienia. 47 cały czas stoi w Szaflarach i w Poroninie, głównie na trasie w kierunku Zakopanego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 13 minut po godzinie 18. Mieliśmy o godzinie 18 i zawsze mamy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, raport pogodowy, ale jeszcze jest uzupełnienie od was, niezawodnych słuchaczy Radia Kierowców. Siemanko, meldunek pogodowy z Jedlina Zdrój. 30 stopni, niebo bezchmurne, wiatr słaby, widoczność świetna. Towarzyszymy Mańkowi z Fiesty i Antkowi z Gryfina w drodze do Dusznik Zdroju. Wszystkim kierowcom Antek i Maniek życzą szerokości, przyczepności i spokojności, miłego wieczoru. Standardowe życzenia, za którymi nie ukrywam, już trochę tęskniłem, będąc na urlopie, więc z przyjemnością przeczytałem i pozdrawiam bardzo serdecznie Antka z Gryfina i Mańka z Fiesty, jego tatę. Pozdrawiam też wszystkich słuchających w tej chwili Radia Kierowców. Posmakujcie sobie Sabriny Carpenter Taste.

0: 19,5 minuty to pominęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, w którym mówiłem, że co 20 minut mamy wiadomości drogowe, ale nie tylko te, które przygotowuje Emilia Kleszczewska, bo mamy też informacje od was na szczęście, bo wiecie, że można korzystać z naszej aplikacji, która się tak samo nazywa jak my, czyli Polskie Radio Kierowców, albo z numeru telefonu 22 513 11 11 i informujecie o tym, co widzicie, jak z nami jedziecie, tak zrobiła na przykład Magda.
1: Dzień dobry, mała informacja drogowa. Przy wjeździe do Poznania na trasie S11 przy łącznicy z autostradą A2 niestety wypadek motocyklisty z autem osobowym, około 3 km korek w kierunku Poznania. Pozdrawiam, Magda z Audi.
0: Magdzie z Audi bardzo serdecznie dziękujemy. Motocykliście oczywiście współczujemy i domyślam się, że będzie dalszy ciąg tych informacji, bo zazwyczaj w takiej kolizji jest poszkodowany tak samo jak poszkodowany był. I tutaj już przechodzimy do bardzo poważnego tematu. Chłopiec, który zderzył się z kombajnem, nie żyje niestety, ten 11-latek, który jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z kombajnem. Do tragedii doszło w miejscowości Sypień w województwie łódzkim. Mimo natychmiastowej pomocy i podjętej reanimacji, życia tego dziecka nie udało się uratować.
2: To kolejny tragiczny wypadek z udziałem dziecka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chłopiec poruszał się hulajnogą po lokalnej drodze, wyjaśnia komisarz Edyta Machnik z Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna.
2: Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie 11-latka, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: A funkcjonariusze apelują do rodziców o szczególny nadzór nad dziećmi. Nie wyobrażam sobie takiej tragedii i tego, co przeżywają teraz rodzice. Także naprawdę uważajmy i uświadamiajmy, bo dzieci po prostu sobie nie zdają sprawy z tego, nie mają jeszcze takiej wyobraźni, żeby przewidzieć, co może się stać, kiedy na przykład odblokowaną hulajnogą, no bo przecież kto będzie jechał zablokowaną te kilka kilometrów na godzinę, pędzi się na spotkanie. Niestety okazuje się, że ze śmiercią. Tak samo w terenie zabudowanym, jak i w miejscach, gdzie teoretycznie można poszaleć. Warto przypominać dzieciom, uświadamiać, że to nie zabawka, tak jak kiedyś bardzo popularne były kłady i też były popularne niestety zdarzenia z tymi urządzeniami, które no nie są łatwe do opanowania nawet dla dorosłego, a co dopiero mówić dla dziecka, tak teraz te hulajnogi elektryczne powodują, że po odblokowaniu tego ogranicznika prędkości dzieją się takie właśnie rzeczy. Zresztą nie trzeba osiągać też nie wiadomo jak wielkich prędkości, bo po prostu nie mając doświadczenia jeszcze można zderzyć się przy niewielkiej prędkości z bardzo dużym pojazdem i efekt jest taki, jak słyszeliśmy przed chwilą niestety.

No muszę przeczytać tę wiadomość, ponieważ przyszła do aplikacji Polskiej Rady Kierowców, więc podzielę się z wami. Mianowicie treść brzmi następująco. Redaktorze Zbyszku, świetnie pana słyszeć z pełnym szacunkiem i sympatią do zastępujących innych redaktorów, ale wieczorem poniedziałkowy

0: Prawda, Zbyszku.
1: No dobrze, trzeba było dzwonić.
0: Wracaj.
1: Tak. To już Emilia. Ja w ogóle nie mówiłem, będziemy mieli z Marcinem Ciempielem przyjemność w takim babińcu uczestniczyć troszeczkę, bo Aleksandra Jasińska jest dzisiaj wydawczynią. Ewelina Dobrzyńska jest realizatorką, a Emilia Kleszczewska prezentuje raporty z dróg w dzisiejszym Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiadomości z dróg nie najlepsze. 20 minut temu mówiłam, że już powoli kończą się utrudnienia, ale to głównie na trasach ekspresowych. Zupełnie inaczej jest dzisiaj na tych krajówkach w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej numer 58 na 136 kilometrze w pobliżu miejscowości Kaliszkim doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Wiemy, że to nie kolizja, a wypadek, a to oznacza, że jedna osoba jest ranna. Droga zablokowana jest w obu kierunkach jazdy, także drogą krajową numer 51 do godziny 19 przynajmniej. Raczej nie przejedziecie. Za niedługo postaramy się tutaj podać informacje, jak ominąć drogę krajową numer 58, przypomnę raz jeszcze. A jeżeli chodzi o informacje z pozostałych tras, to przypominamy inną krajówkę, 17 w województwie lubelskim. Między Krasnym Stawem a Zamościem w kierunku samego właśnie Krasnego Stawu na 153 kilometrze mieliśmy kolizję trzech samochodów osobowych. Służby cały czas są na miejscu i kierują was jednym pasem naprzemiennie. A tak to zakończyły się już utrudnienia na S8, to województwo łódzkie, 211 km, można przejechać w kierunku Warszawy. Podobnie na S7 i to akurat Warmia i Mazury, Olsztynek, Ostruda na 85 km, gdzie zwolniony został pas do Gdańska. I jeszcze ta S8, raz powtórzymy, ale inny odcinek, mazowieckie województwo. W samej Warszawie utrudnienia były po tym, jak samochód ciężarowy zderzył się z osobówką, ale już można bez problemów jechać w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Za 28 minut będzie godzina 19. Ja wspominałem tak sobie, jakby to było naturalne, że Marcin Ciempiel dzisiaj będzie ze mną doświadczał spotkania z paniami. No to nie jest takie naturalne, to nie jest takie zwyczajne. Marcin Ciempiel, basista m.in. oddziału zamkniętego, Manamu, Fotonesu, Tiltu, One Million Bulgarians, z nowym zespołem Nowe Otwarcie, będzie opowiadał i prezentował nową muzykę i to już wszystko po godzinie 19 u nas.

Za 20,5 minuty będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. No w Manamie też grał dzisiejszy nasz gość, z którym za około pół godziny spotkam się w Naluzie. Marcin Ciempiel był gitarzystą basowym tego późnego Manamu. Tak jak sobie myślę, to chyba był jedynym niebodkiem, niebogdanem, który grał na basie w Manamie. Zweryfikujemy, bo tak mi się tylko wydaje, ale to do sprawdzenia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bieżące, aktualne, najbardziej aktualne, to pewnie zauważyliście, no chociażby niespełna 40 minut temu sam mówiłem o tym, że

0: wszędzie poniżej linii A2 na południe, 30-stopniowe upały wciąż, więc każdy chyba już się zorientował, że wraca tropikalna temperatura. Zresztą ona niedaleko się od nas oddaliła, bo tak naprawdę było półtora, dwa dni takich mniej tropikalnych temperatur, a wracają upały, które obejmą niemal całą Polskę i mogą zostać z nami na dłużej. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że najbardziej niebezpieczne jest odwodnienie, którym szczególnie zagrożone są osoby starsze. O zagrożeniach związanych z upałami mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
1: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy, no i niestety również podeszły wiek związane są z dużo większym ryzykiem różnych powikłań, różnych problemów związanych z wysoką temperaturą.
0: Pan doktor apeluje, żeby w czasie upałów zadbać szczególnie o seniorów, którzy często nie odczuwają pragnienia i spożywają za mało płynów. Lekarz pytany przez dziennikarzy, pan Marek Słomczyński, zwraca uwagę, że nie wszyscy są przyzwyczajeni do picia wody, dlatego warto wziąć pod uwagę inne rozwiązania.
1: Bardziej liczy się to, żeby ta starsza osoba wypiła cokolwiek, niż przymuszać ją do picia ciągle tej samej wody. Starajmy się urozmaicać napoje. To może być lekka herbata, to może być lekki wywar ziołowy, to może być rumianek, to może być woda z dodatkiem owoców, woda z dodatkiem ziół, chociażby mięty czy cytryny. Taka woda jest o wiele smaczniejsza.
0: A kulminacja upałów przypadnie na jutro i środę. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 39 stopni w cieniu.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

Zbliża się godzina 18.50. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że jesteście aktywni też w naszej aplikacji. Zachęcam do korzystania z niej we wszystkich możliwych, mniej lub bardziej motoryzacyjnych sprawach. To znaczy, jeżeli macie coś, co uważacie, że powinno pojawić się w kolejnym serwisie drogowym, to możecie nas poinformować o tym, że to, co w tej chwili widzicie, jadąc

0: z Polskim Radiem Kierowców może pomóc innym uczestnikom drogi, więc nie wahajcie się, piszcie albo nagrywajcie się, bo jest też możliwość nagrywania się bardzo dobrej jakości w naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców, tak żeby Emilia miała jeszcze więcej danych do tego, żeby przygotować na 19.10 równie atrakcyjny serwis drogowy jak ten, który przedstawi teraz o 18.50.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oczywiście na wasze wiadomości czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11 i też w aplikacji mobilnej. Niestety tutaj kaszel troszkę męczy, ale postaramy się dokończyć. Pisz, Biała Piska, czyli Warmia i Mazury, 136 km, droga krajowa numer 58. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe. Jak wiemy, jedna osoba jest ranna i cały czas zablokowaną mamy trasę w obu kierunkach, także tam teraz rzeczywiście nie przejedziecie w najbliższym czasie, chociaż właśnie jeżeli chodzi o ten objazd, to można wybierać drogi krajowe przez Ełk, Orzysz i Mikołajki, czyli przez drogę krajową numer 16, raczej tam nie ma większych problemów z przejazdem, także do Olsztyna i do Białej Piskiej tędy dojedziecie. No, jeżeli chodzi o pozostałe trasy, S8, tam już zakończyły się prace, węzeł Róża, węzeł Żgów, a w kierunku Warszawy jedzie na pewno się swobodniej. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to cały czas dość spory ruch widzimy na autostradzie A4 w Kostomłotach, czyli trasa przed Wrocławiem. Tam korek jest niewielki, no ale jednak jakiś jest. Jeżeli chodzi natomiast o Małopolskę, to na wysokości węzła w Balicach nie kończy nam się ten korek, który mamy w kierunku Katowic i tam rzeczywiście kilkanaście minut więcej trzeba doliczyć sobie do przejazdu. Jeżeli chodzi o trasy w województwie mazowieckim, to na pewno dłużej wyjeżdżacie przez Wolę Rasztowską w kierunku Białegostoku oraz jeżeli wyjeżdżacie S17 ze stolicy na wysokości Garwolina. Są niewielkie utrudnienia, tam raczej nie będziecie jechać dłużej, ale trzeba liczyć się z tym, że trwają cały czas prace drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

YouTube Walk On, zbliża się godzina 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Słuchacie Na Luzie, w którym teraz będzie troszeczkę o pogodzie. Zanim będzie o pogodzie prognozowanej na jutro przez synoptyków, informacje na temat tego, co w tej chwili na termometrach. 20,5 stopnia jest w miejscach, które są najzimniejszymi miastami.

0: w Polsce w tej chwili. To Hel i Łeba. Najcieplej w tej chwili w Wieluniu 32,9 stopnia, natomiast całe południe nadal w okolicach 30 stopni i ponad 30 na termometrach. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Minęła 19.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jutro w dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski miejscami wzrośnie do dużego, a jak będzie duże zachmurzenie, to będą też i opady deszczu przelotne, ale miejscami z burzami, lokalnie z gradem. Początkowo przelotne opady deszczu także na Suwalszczyźnie i Podlasiu, początkowo, czyli tak maksymalnie do 10-11 rano. Suma opadów podczas burz to 20 mm, temperatura maksymalna jutro od... Trzymajcie się. 27 stopni w najchłodniejszych miejscach, czyli na północy. No jeszcze nad samym morzem będzie 22, w rejonie Helu 27, także w Ustce i w Gdańsku poniżej 30 stopni. Natomiast około 34 w centrum, do nawet 37-38, a meteorolodzy przestrzegają, że i 39 pojawi się na południowym wschodzie. Także jutro naprawdę upał, upał, upał i chrońmy się na ile to możliwe w cieniu, pijmy dużo, najlepiej wody niegazowanej, tak żeby się nawadniać, i mineralnej, nie źródlanej, tylko mineralnej, wtedy organizm jest naprawdę nawodniony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie, w której dziś gwiazdą jest, nie boję się tego słowa, gwiazdą legendarny basista Marcin Ciempiel, między innymi w Oddziale Zamkniętym, Kora z Manamem, także w Wilkach przez wiele lat, podpora basowa. Marcin będzie dzisiaj po godzinie 19:12-15 gościem Na Luzie. Na Luzie, które realizujemy w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Emilia Kleszczewska, prezentuje raporty z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Cześć!

0: 10 minut temu dokładnie minęła godzina 19. To jest moment, kiedy chciałbym powiedzieć, że już zaczynam rozmawiać z Marcinem Ciempielem, bo jestem naprawdę bardzo podekscytowany i Marcin już jest, ale wcześniej obowiązki sprawdzamy przed przyjemnością, co dzieje się na drogach, a może też jest przyjemnie po prostu, Emilia, już o tej porze może być całkiem miło.
1: Czy jest przyjemnie? Wiesz co? Ja zawsze mówię, że to zależy. Zależy, na których drogach jesteście, ale powoli nam się kończy ten szczyt popołudniowy, wieczorny, tak, w całej Polsce. Już nie ma raczej większych problemów, chociaż dzisiaj było sporo tragicznych też wypadków, o których na pewno powiemy.
0: Posłuchajmy, co się w tej chwili dzieje na naszych drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A z tych dobrych informacji, województwo małopolskie, odcinek autostrady A4, Kraków-Wieliczka do węzła Kraków-Łagiewniki. Tam od 16.45 zablokowany był pas w kierunku Katowic i mogliście przejechać tylko lewym i środkowym. Po tym jak po 16.00, już to mówiłam, palił się samochód osobowy i na 422 kilometrze rzeczywiście działały tam służby, między innymi Straż Pożarna. Wiemy, że już to dogaszenie samochodu osobowego się zakończyło. Służby też już zakończyły całkowicie pracę na autostradzie A4, także do Krakowa i do Katowic można jechać. Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 58, Pisz Biała Piska. Ten odcinek na Warmii i Mazurach na 136 kilometrze cały czas jeszcze jest zajęty przez drogowców po kolizji trzech samochodów osobowych i droga, tak jak mówiłam, zajęta jest w obu kierunkach jazdy. Jeżeli chodzi o objazd, to też podajemy jeszcze raz informację, że można na przykład objechać przez Orzysz, przez Ełk, przez Mikołajki i na spokojnie do Olsztyna czy do Białej Piskiej dojechać. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, gdzie jeszcze mamy te utrudnienia, droga krajowa nr 17, 153 km w województwie lubuskim. Cały czas zajęty jest pas w kierunku Krasnego Stawu po kolizji trzech samochodów osobowych, ale tam akurat można jechać, nie trzeba wybierać objazdu, ponieważ policja jest na miejscu i kieruje Was jednym pasem naprzemiennie. I patrząc na mapy, jeszcze zaglądamy sobie, gdzie nam się trasy korkują, chociaż o korkach tutaj już bym raczej nie mogła mówić, raczej spowolnienia. Na autostradzie A1 przed Pelplinem, a także w Rulewie i Warlubiu to trasa w kierunku Gdańska. Jeżeli chodzi o Mazowsze, to nieco wolniej jedziecie przez Wolę Rasztowską w kierunku Białegostoku, no i na wysokości węzła w Balicach. Też jest więcej samochodów, a i akurat to autostrada A4 i jej odcinek w kierunku Katowic. Czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 13 minut po godzinie 19. Zaczynamy za chwilę spotkanie z Marcinem Ciempielem. Wcześniej takie wspomnienie sprzed, bagatela, 21-22 lat. Z początku wieku w każdym razie. Wilki, nigdy nie jest za późno. Za chwilę będziemy tłumaczyli dlaczego.

0: Nigdy nie jest za późno. Marcin Ciempiel dzisiaj gwiazdą w Na Luzie.
1: Witam wszystkich słuchaczy i kierowców, bo jestem w Polskim Radio Kierowców.
0: Tak jest.
1: Bardzo mi miło za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję, że je przyjąłeś.
1: I Zbychu, dzięki.
0: Proszę bardzo, myślę, że tak samo miło będzie, jak będziemy kończyli, bo będzie pewnie kilka niewygodnych pytań, natomiast zaczniemy od tego, co jest naprawdę bardzo emocjonujące, ekscytujące, ponieważ ty jesteś człowiekiem wielu talentów, to znaczy tak, no grasz na basie, jesteś świetnym organizatorem, członkiem stowarzyszenia, w którym pełnisz ważną funkcję, bo jesteś w SPAWie osobą... No taką, która dzięki doświadczeniu może nawet nie pełniąc funkcji w gremiach być bardzo przydatna.
1: Tak, no w SPAW-ie to tylko jestem członkiem ze SPAW-u, że okay. Gdyby tam jak są Fryderyki, no to dostaję je tam... Mm-hmm.
0: No tak, głosujesz.
1: Głosuję. Tak jeszcze czynnie się nie udzielam. W ZAIKS-ie zostałem w tym roku delegatem. Dostałem tam.
0: No to gratulacje.
1: Byłem zaskoczony. No delegat to jest ten, który wybiera zarząd. No, jakby,
0: no to już osoba, która ma wpływ.
1: Że już mam jakiś tam wpływ. I miło mi było, bo dostałem 150 głosów, że nie wiedziałem, że mnie tyle osób zna.
0: Nie, no znają cię miliony, no bo przypomnijmy, że grałeś na pierwszych dwóch płytach oddziału.
1: Tak.
0: I ja pierwsze, co pamiętam, bo pierwszą płytą, jaką w ogóle miałem w moim życiu, to był Biały Perfekt, ale drugą był Biały Oddział, w sensie debiutancka płyta, mimo że chronologicznie to chyba nawet było odwrotnie. Ale to było coś tak świeżego. Jak rozmawiałem z Jarkiem Szlagowskim, jak powstawała ta płyta, byłem strasznie zaskoczony, że na przykład w Radiu Szczecin wy mieliście jakieś w ogóle polowe warunki. Czy to naprawdę było tak przaśne, czy to było tak odległe od dzisiejszych studiów?
1: Słuchaj, to były inne w ogóle jak gdyby warunki nagrywania. Nie było w nieograniczonej ilości śladów do nagrywania.
0: No tak,
1: to
0: bo wszystko
1: po prostu
0: analogowo.
1: Się na taśmę nagrywało.
0: Dlaczego to tak dobrze brzmiało?
1: Wiesz dlaczego? Bo zespoły robiły dużo prób, zanim wchodziły do studia. Zespoły były naprawdę bardzo dobrze przygotowane. Wszystko było przegrane, prześpiewane i to nie było składanie piosenek na komputerze, jak teraz większość artystów robi. Że na komputerze się poskłada i wydaje się, że wszystko fajnie, super. Potem się bierze instrumenty i nagle coś, wiesz, nie działa, nie? W tamtych
0: producent
1: czasach to było wszystko przetestowane na próbach. Jeżeli na żywca potrafiliśmy to zagrać i to było ok, to już wejście do studia i nagranie tego to już
0: była
1: nie był
0: formalność
1: problem.
0: Właściwie.
1: Tak, że w Szczecinie był Piotr Madziar, taki realizator, który no, rewelacyjny. On do tej pory nagrywa, na przykład jeździ co roku Woodstocki, nie Woodstocki, tylko Polantroki
0: teraz. Mm-hmm. To brzmiało niesamowicie i wielu artystów z zagranicy, na przykład słuchając pierwszej czy drugiej płyty Oddziału Zamkniętego, jest pod wrażeniem szczególnie właśnie sekcji rytmicznej, bo wygraliście ze Szlagą rzeczy, które no, w głowie się nie mieszczą, bo to szło sobie niezależnie od gitar i właściwie tworzyło jakby drugą piosenkę.

0: w jednej.
1: Słuchaj, muszę wyjaśnić, że ja na pierwszej płycie grałem tylko dwie piosenki, bo tak. Tam grał Szlaga i Paweł
0: Mścisławski Kapiszon jeszcze.
1: Ja doszedłem, dograłem tylko Jestem zły i Andzie. Mhm. Dwie piosenki dograłem i te piosenki już nagrywaliśmy w Polskim Radiu na Myśliwieckiej, mhm, w Trójce. Nagrywałem całą drugą płytę, tak, ale też nagrywaliśmy w Szczecinie z tym samym realizatorem i to były te same warunki jak gdyby nagraniowe.
0: Muszę spytać o coś, co pewnie już milion razy tłumaczyłeś we wszystkich rozmowach, ale tak, no zaczynałeś w ogóle jako dziecko muzykować, no bo były tam jakieś ogniska, jakieś takie
1: tak,
0: historie.
1: Tak, przede wszystkim jak gdyby to moja taka zdolność muzyczna, to się objawiła, że zostałem zaangażowany do chóru Lutnia. Ja wtedy w tym chórze Lutnia odkryłem, że ja potrafię śpiewać i że mam pamięć muzyczną, że zapamiętuję melodie, nawet długie frazy.
0: Ile miałeś lat? 8, 10?
1: Tak, początek, mm-hmm, podstawówki. I co szczególnego, ja lubiłem to jeszcze. Polubiłem to w ogóle, melodię. Zawsze jak jeździłem gdzieś na wakacje czy coś, to zawsze sobie nuciłem jak gdyby w samochodzie. Lubiłem to.
0: Ja też tak mówi. I trafiłeś do oddziału zamkniętego po tym, jak już miałeś doświadczenia z...
1: Tak, no bo wcześniej miałem swoje zespoły. Pierwszy to było takie trio szalone w fortepian, pianino elektryczne, ale takie ono elektryczne było, że używaliśmy wkładki od gramofonu, żeby je nagłośnić, że ono przedziwnie brzmiało. Bas i perkusja. I graliśmy, zespół się nazywał Cannabis i graliśmy muzykę taką art-rockową, można powiedzieć.
0: Myślałem, że przez Cannabis to reggae.
1: Nie, to klawiszowiec zaproponował. Ja nawet nie wiedziałem wtedy, co to znaczy. Ale Cannabis jakaś taka egzotyczna, mówię okej, nie? I graliśmy, bo fascynowaliśmy się wtedy Emersonami. Emerson, Lake and Palmer, nie? To taką muzyką. Potem ten nasz klawiszowiec nas zostawił, bo poszedł na studia i postanowił zostać leśnikiem i powiedział, że on jedzie do lasu i koniec zespołu. I potem z Krzysiem Zawadką dołączył do nas Krzyś Zawadka, z którym chodziłem do podstawówki. I z Krzyśkiem się uczyłem de facto grać na gitarze, jako w podstawówce. I założyliśmy zespół XXCS i to już był zespół rockowy. Ja tam śpiewałem i pojechaliśmy w 1982 roku do Jarocina. Wysłaliśmy
0: i tam was
1: kasetę.
0: Wyhaczył oddział zamknięty, tak, i przejął.
1: I potem już grałem z X-ami i tu grałem w klubie Kultura. Taki był klub kiedyś. Przed zespołem Turbo graliśmy przed nim
0: Poznański
1: otwarcie.
0: Heavy metal. Mhm.
1: Tak, i tam się pojawił Wojtek Pogorzelski i po koncercie mówię, to tak fajnie wyglądasz i w ogóle podoba mi się jak grasz. I mi zaproponował granie. I jeździłem do niego tutaj na Mokotów, na Belgijską, rzut beretem, obradia. Mhm. I Wojtek mnie tam przysposobił do oddziału zamkniętego, gdzie ja wcześniej znałem oddział zamknięty i jak gdyby podobało mi się, nie? Ja to było gdzieś tam, no ja marzyłem o tym, żeby grać w tym zespole, bo oni już byli tacy sławne, super, nie?
0: Tak, no pierwsza płyta, no to było coś naprawdę niebywałego jak na polskie warunki, bo nawet TSA, które było wcześniej, to nie był ten rodzaj popularności, wydaje mi się. Co więcej, ja słyszałem taki, wydaje mi się, że piękny komplement, że Lady Punk wprawdzie ukradło Kapiszona i Szlagowskiego oddziałowi zamkniętemu, ale dzięki temu oddział zamknięty zyskał Zawadkę i Ciempiela, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Marcin, proponuję, żebyśmy posłuchali Pokus, jednej z piosenek z drugiej płyty, z Redy Nocą, oddziału
1: bardzo
0: zamkniętego.
1: Proszę.
0: Twoja współkompozycja, ale nie zadałem tego pytania, które tak naprawdę chodziło mi po głowie. Jak to się stało, że w tak młodym wieku już trafiłeś do oddziału zamkniętego? Tacy byliście dobrzy...
1: Słuchaj, duża zasługa jest tu Wojtka Pogorzelskiego. On był takim moim jak gdyby nauczycielem i mentorem. On mnie szybko wyedukował. Znaczy ja już grałem. Generalnie już grałem, już radziłem sobie z instrumentem, ale już do takiego zawodowego grania to Wojtek nie przystosował.
0: To jeszcze jedna rzecz. No ty grasz atomowo. To już na tych płytach oddziału słychać, bo one przecież w horrorze. To ta gra, ten bas ciągnie tak naprawdę całą historię. A w Pokusach tutaj nawet zaczyna się od

0: od takiego strzału, który od razu ustawia całą kompozycję pod ten bas.
1: Słuchaj, ja zawsze się fascynowałem jakimiś takimi... Mój, w tamtym czasie moim takim idolem był Geddy Lee. To jest basista zespołu Rush. I ja miałem po prostu rozklepane te numery Rusha. Oczywiście nie tam z YouTube'a, bo nie było, no tylko nie. Ja słuchałem nagrań i się uczyłem tych jego partii. No i dzięki temu się kształciłem, no.
0: A w przyszłym roku idziesz na ten koncert w marcu?
1: No tak, myślę, żeby pójść, no zobaczymy, no. Wiesz, co będzie jutro, to nikt z nas nie wie, no.
0: To zdecydowanie. Ale miejmy nadzieję, że przyjadą, znaczy no, musiałaby asteroida walnąć.
1: W czwartek idę na Primusa.
0: O! Też. Les Claypool podobno bardzo żałował, że nie był przez ten czas, kiedy był pierwszy raz w Polsce, że nie był w Polsce drugi raz i szykuje coś bardzo specjalnego na ten koncert, więc...
1: Z Lesem pracuje mój kolega, Polak, Tomek Gajos, który gra z nimi od 18 lat. On jest akustykiem, robi im scenę.
0: To pewnie już wiesz nawet, co oni zagrają.
1: No, może nie wiem, ale już dzwonił Tomek, że ma dla mnie te zaproszenie.
0: No, dzieje się dla fanów niskich brzmień. 26 minut po godzinie 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dziś gwiazdą na luzie jest Marcin Ciempiel. Na luzie trwa do godziny 22, więc posłuchamy jeszcze, co muzycznie niebawem w ogóle przygotuje Marcin, bo nowy zespół Merry Men, o nim też będziemy rozmawiali. Już gotowy i muzykę premierowo na luzie Marcin zaprezentuje.

Krzysiek Jaryczewski, jak był, to też wspominał bardzo dobrze ten czas. Bardzo dużo koncertowaliście. I porozmawiamy sobie zaraz jeszcze o oddziale zamkniętym. Mówię to do Marcina Ciempiela, który dzisiaj jest główną gwiazdą na luzie. Ale

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o informacje, to mamy najnowsze, o których zaraz powiemy. To jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale też dostajemy wiadomości od naszych słuchaczy.
2: Dzień dobry. Mała informacja drogowa. Przy wjeździe do Poznania na trasie S11 przy łącznicy z autostradą A2 niestety wypadek motocyklisty z autem osobowym, około 3 km korek w kierunku Poznania. Pozdrawiam, Magda z Audi.
1: Dziękujemy za informację i tutaj muszę dodać małą adnotację, ponieważ tą wiadomość otrzymaliśmy jakiś czas temu, ale warto oczywiście cały czas ją dodać, że rzeczywiście ten wjazd do Poznania mógł być utrudniony S11, chociaż teraz już raczej korków nie widzimy, chociaż jeżeli jesteście pod Poznaniem, to warto szerzej otworzyć oczy i rzeczywiście do Poznania może wjechać inną trasą. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy też ekspresowe, to zaglądamy sobie do Warszawy na S8, która korkuje się w Żoliborzu i w Marymoncie, na wysokości Marymontu. To trasa w kierunku Białegostoku i to nie wszystko, jeżeli chodzi o S8. Wola Rasztowska, tam cały czas mamy spore utrudnienia, chociaż bez większych problemów, tam nie było żadnego wypadku, cały czas trwają prace drogowe i te korki są dosłownie za samym węzłem Wola Rasztowska. Jeżeli chodzi o trasy południowe, to przypominamy, że cały czas spory korek jest na wysokości węzła w Balicach i to trasa, która prowadzi Was do Katowic, autostradowa czwórka. To nie wszystko na tej autostradowej czwórce. Za Chrzanowem delikatnie spowalniacie przed wjazdem do Mysłowic, a także na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. I na koniec sprawdzimy sobie tą naszą słynną trasę z Nowego Targu do Zakopanego. Droga Krajowa nr 47, Szaflary, Poronin. Tam w obu kierunkach cały czas delikatnie zwalniacie, ale sytuacja jest już zdecydowanie lepsza, chociaż w samym Zakopanem, na drodze wojewódzkiej nr 958, jeszcze jest gęsto. To ulica Nowotarska, którą jedziecie zdecydowanie wolniej do Ronda Solidarności.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Za chwilę wracamy do rozmowy z Marcinem Ciempielem i posłuchamy muzyki i Tiltu, i Mermena, i Fotones, ale wcześniej Luke Combs. Nie wiem, czy znasz takiego amerykańskiego rockowo-kantrowego artystę. W Stanach bardzo popularny.
4: No nie znam.
3: To proponuję się zapoznać. Ain't no love in Oklahoma, Luke Combs. A za chwilę wracamy do rozmowy z Marcinem Ciempielem.
4: Dzięki.

0: Podobno się nie kochają w Oklahomie, no nie wierzę. Za 23 minuty będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców?
1: Dzień dobry, Tomek.
0: Dzień dobry.
1: To co widzicie, to znaczy to co ja widzę na drodze Poznań Kalisz się raz jest czysto spokojny, nic się nie dzieje, ale to co słyszycie w najlepszym polskim radiu i nie tylko polskim najlepszym,
0: świetna muzyka.
1: Super prowadzącego. Zbyszka, pozdrawiam całe PRK i prowadzącego Tomek Dużego.
0: Dziękuję Tomek, ale nie mam nic dla ciebie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jestem czerwony teraz, na pewno Marcin może potwierdzić. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby między innymi odnotować, że chcecie się kolejny zespół zakładać.
2: Tak, jeszcze żyję, jeszcze mam siłę, jeszcze mogę grać, że wykorzystuję to. Jestem wdzięczny za to, że jestem zdrowy i rączki pracują.
0: Ja absolutnie
2: główka.
0: Nie w tym kontekście. Nie, nie, bez ejdżyzmu. Wiesz co, tak myślę sobie, że możesz powiedzieć jako jeden z niewielu polskich basistów, że jesteś spełnionym chyba artystą. No, po tym wszystkim,
2: tak,
0: co osiągnąłeś z Wilkami,
2: tak,
0: z Korą,
2: tak.
0: Z Fotonesem, za chwilę, tak, posłuchamy, tak. Zresztą.
2: Miałem to szczęście i wdzięczny jestem za to, że mogłem grać i mogę grać i że mogę sobie planować coś i nagrywać kolejne piosenki i nagrywam.
0: I co to będzie? Bo myślę, że słuchacze
2: to
0: już
2: jest, zespół się nazywa Mary Man. To jest zespół, w zeszłym roku Zbyszek Man, wokalista zespołu Rohan, zadzwonił do mnie, czy pojadę z nim do Chin na koncerty.
0: Ach, bo to jest przecież bardzo, bardzo popularny w Chinach.
2: Tak, bo Rohan był bardzo popularny w Chinach. Oni byli tam 18 razy na trasach koncertowych.
0: I to w Chinach, nie w Japonii, gdzie nie.
2: Chiny,
0: każdy europejski artysta.
2: Chiny, po prostu Chiny. Mhm. I ja mówię, no to super, nie byłem nigdy w Azji. Mówię, ekstra. No i pojechałem ze Zbychem, no i się okazało, że w ogóle, że nam się fajnie razem współpracuje. Ja polubiłem Zbycha, twojego imiennika, bo Zbyszki to fajne chłopaki. I słuchaj, no i zaczęliśmy robić nowe piosenki. Zbych mówi, to może coś zrobimy razem. No ja mówię, okej. I jeżdżę co parę, tam co 2-3 tygodnie do niego wpadam, bo on jest z Solca Kujawskiego. Mm-hmm. Tam ma dobre warunki do pracy, ja mam kanapę w reżyserce, bo on ma takie studio domowe, reżyserkę i pomieszczenie do nagrywania. I wpadam do niego i po prostu robimy nowe piosenki. I ta piosenka to jest pierwsza piosenka, którą skończyliśmy tak od A do Z, pod tytułem Adonis.
0: Zaraz jej posłuchamy, natomiast no, w dzisiejszych czasach to można sobie zespół założyć i samemu, więc duet to nie jest nic nietypowego, ale ty jako basista, Zbyszek jako gitarzysta, trochę jeszcze brakuje reszty składu.
2: Szukamy perkusistę. Mhm. Takiego wiadomo, no i dobrego, ale też takiego, który będzie z nami chciał współtworzyć, a nie tylko odgrywać jakieś tam partie, które my będziemy wymyślać. Co nie jest łatwe, bo wiadomo, najlepsi grają w najlepszych zespołach i są na ogół bardzo zajęci.
0: Albo siedzą za oceanem.
2: Albo siedzą za oceanem, albo w Anglii. Mm-hmm. Ale teraz technologia bardzo pomaga, że można komponować sobie bez perkusisty, ale potem jednak ja starą szkołę wyznaję, że jednak trzeba z zespołem każdą piosenkę przegrać po prostu. Jak ona działa, jak się razem zagra, to wtedy będzie działać zawsze. A jak nie działa, no to mamy problem.
0: I trzeba szukać dalej. Trzyosobowy skład, myślisz, że jest optymalny? Przed

0: Nie, chyba będzie czteroosobowy. Nie, lubię trio w ogóle. Mm-hmm. Od początku, od pierwszego mojego zespołu z Krzysiem Zawadką XXCS to trio. Mm-hmm. No nie wiem, jakby to było, jak ja bym nie poszedł do oddziału i ciągnął dalej XXCS i jak gdyby się wokalnie też rozwinął, bo bym pewnie się rozwinął, bo śpiewałem jako jedyny wokalista w XXCS. No, ale...
1: A w Marymenie nie było tak, że Zbyszek powiedział, no dobra, to w refrenie możesz ty pojechać?
0: Czy... Nie, no ja Zbycha wspieram, jak gdyby, zawsze byłem chórkowy, nie?
1: Że no tak, ale żeby chórkowy. Się wymieniać, żeby też właśnie się rozwijać. Na razie nie ma.
0: Zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jedziemy dalej.
1: Posłuchajmy w takim razie Marymena. Adonis to jest pierwsza jaskółka, która zwiastuje. Pewnie zrobicie płytę, nie? Bo to
0: pewnie tak... zrobimy. Mhm.
1: To posłuchajmy pierwszego utworu. Absolutna premiera w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Marymen, czyli nasz dzisiejszy gość Marcin Ciempiel i Zbyszek Mann w odsłonie numer 1.

0: Za kwadrans będzie godzina 20, to jest historyczny moment, kiedy wybrzmiała po raz pierwszy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców piosenka Adonis, nowego zespołu Marcina Ciempiela, Merry Men. Zanim pojawił się Merry Men, no to było cała historia twoja, nie wiem, impresario, koleżanka, która się zajmuje mediami społecznościowymi, użyła takiego pięknego sformułowania, że masz takie CV, że spokojnie można by było encyklopedię polskiego rocka.
1: No już bez przesady.
0: Wypełnić, no ale poniekąd, no bo oddział zamknięty, bo Wilki, bo Fotones. Z Tomkiem Lipińskim chyba też mieliście dobrą chemię, bo

0: Bo i Tilt, i Fotone z Chat Commando
1: Tilt pograliście. Tak, udane były płyty. Mhm. Tak, udane były płyty i dobrze nam
0: się
1: grało.
0: A trochę z innych bajek byliście, no bo jednak Tomek był kojarzony z tą taką bardziej undergroundową częścią przez kryzys, przez swoje doświadczenia, no takie te...
1: Alternatywne.
0: Popkulturowo alternatywne. Jak się spotkaliście, jak się okazało, że zażarło?
1: Słuchaj, oni najpierw Tomek grał z Jarkiem Szlagowskim i próbował z nimi grać Bodek Kowalewski, basista zespołu Manam. Ale coś tam nie pykało, a że ja się kręciłem blisko Rywiery Remont, gdzie tam miałem próby z zespołami, No to Jarek mówi, no to weźmy Marcina czy coś i mnie od razu to jak gdyby odpaliło. Ja miałem od razu pomysły na całe piosenki, byłem, wiesz, bardzo kreatywny, że my raz, dwa zrobiliśmy ten materiał. Naprawdę to było coś takiego, że to nie było tam siedzenie i wymyślanie, po prostu siadaliśmy, graliśmy i wiesz, i się mówią, o fajnie, sobie na kasyciaka nagraliśmy i w domu się przesłuchało i mówimy, no to zrobione. No. I od razu dostaliśmy propozycję, żeby jakieś nagrania zrobić w Polskim Radiu w programie trzecim na Myśliwieckiej. No i po pierwszych nagraniach już wiadomo było, że jest okej, okay, nie?
0: To było w połowie lat 80. takie trochę inne granie, bo mieliśmy cały czas jeszcze echa. Zresztą też rozmawialiśmy o tym, że pierwszy raz widziałem was na żywo przed koncertem Perfektu, który był de facto pożegnaniem, bo to był w 87 roku, no na pewno pożegnanie Hołdysa. Na stadionie dziesięciolecia wówczas jeszcze wygraliście na Błoniach. Pamiętam, jakie to ogromne wrażenie robiło na moich kolegach, no bo poszliśmy większą ekipą, że wy po prostu graliście jak maszyna, że to było takie świeże, takie... Widać było tę radość, którą teraz potwierdzasz, że mieliście z samego grania.
1: Wiesz co, mimo
0: że muzyka niewesoła.
1: My mieliśmy założenie, że my chcieliśmy dalej pojechać, wiesz, dlatego płyta jest po angielsku, bo Tomek sobie dobrze radził z angielskim i śpiewał zrozumiale po angielsku, co nie jest w Polsce łatwe i wydawało
0: wtedy
1: nam się, że... Ale no, zabrakło po prostu tej ręki przeznaczenia, która by nas tam, chociaż byliśmy blisko. Myślę, że jak, no ale nie ma co gdybać po
0: Jasne.
1: Prostu.
0: Były też udane piosenki po polsku, Chat Commando Tilt, przypomnijmy sobie Dziwny Dziwny.
1: Możemy Dziwny Dziwny.
0: A po godzinie 20 wracamy do rozmowy z Marcinem Ciempielem.

Na foto nas przyjdzie jeszcze czas, bo dzisiaj jest fantastyczny czas z Marcinem Ciempielem w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym, jak to zawsze co 20 minut, mamy też wiadomości drogowe.

0: Nie inaczej będzie teraz, bo 19:50 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 20 minut temu nasza słuchaczka informowała, że na S5 mamy utrudnienia i mówiła tutaj właśnie o zderzeniu samochodu z motocyklem. I wszystko się zgadza. Dostaliśmy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Węzeł Leszno-Zachód do węzła Święciechowa. Na 11 kilometrze jest kolizja z udziałem motocyklu i droga jest zablokowana w obu kierunkach jazdy od godziny 19:30. To nie wszystko, bo też dostaliśmy wiadomość z drogi krajowej numer 55 i to już województwo pomorskie. Kwidzyn-Gardeja, dokładniej w pobliżu miejscowości Orłówko. Otłówko, 71 kilometr, gdzie samochód osobowy zderzył się z traktorem. Tam dwie osoby są ranne i droga została zablokowana także w obu kierunkach jazdy. Także za chwilę tutaj podamy objazd, jaki jest przez drogę krajową numer 55 i też przez S5 w województwie wielkopolskim, ale na pewno trzeba powiedzieć słów kilka o drodze wojewódzkiej. Numer 216 to oczywiście województwo pomorskie. Bardzo duży korek mamy między Władysławowem a miejscowością Chałupy i rzeczywiście ten korek ma już ponad 8 km. Można szczerze powiedzieć, że jest to już zator, także jeżeli planujecie przejazd głównie w kierunku Władysławowa, to trzeba doliczyć sobie, no myślę, że kilkanaście minut to rzeczywiście najmniej w tym momencie, jeżeli rzeczywiście planujecie trasę. W województwie pomorskim już bez utrudnień przejeżdżacie natomiast między Gdynią i Gdańskiem, gdzie na S6 mieliśmy spore utrudnienia jeszcze późnym popołudniem. Jeżeli natomiast mowa o trasach w centrum Polski, czyli Mazowsze i województwo łódzkie, to wolniej jedzie się autostradową jedynką tuż przed samą Łodzią, gdzie zwalniacie na wysokości Tuszyna. Jeżeli chodzi o Mazowsze, to trasa S8 korkuje nam się na wysokości Żoliborza, a w drodze do Białegostoku. No i cały czas też powtarzamy informacje z Woli Rasztowskiej, gdzie S8 to tak naprawdę prace służb i od kilku godzin tam ustawia się dwukilometrowy korek, ale tam rzeczywiście do czasu przejazdu trzeba sobie maksymalnie doliczyć kilkanaście minut, raczej nie więcej, więc bez większych utrudnień. I na sam koniec jeszcze S19 Sokołów Małopolski. W obu kierunkach mamy dość spore utrudnienia. Tam trwają prace służby i o tych utrudnieniach, jeżeli mowa, to dokładniej w kierunku Rzeszowa, a także jeżeli jedziecie do Janowa Lubelskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.
0: Za 6 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRH Polskiego Radia Kierowców i korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Pytanie do Marcina. Dzisiaj Marcin Ciempiel jest gościem na luzie audycji, której słuchacie. Czy w pokusie grał palcami na basie? Bo ja osobiście jestem zwolennikiem grania palcami, a nie kostką. Chociaż wiadomo, nie wszystko super wyjdzie palcami. Pozdrawia Tomek z Dużego. Pozdrawiamy Tomka.
7: Grałem palcami. Kostką gram teraz. Przede wszystkim.
0: Bardzo dziękuję. Myślę, że Tomku, jesteś usatysfakcjonowany, bo tak naprawdę no, wychodzi na to, że jedno i drugie jest okej, bo
7: tak, tak.
0: Brzmiało super. Będzie możliwość posłuchania innych utworów, w których Marcin grał już po godzinie 20. Do 20 posłuchamy.
7: Kostką. Około, że kostką.
0: Konsekwentnie, tak, już później. Natomiast posłuchamy artysty, który też zawsze dbał o to, żeby mieć bardzo dobrą sekcję rytmiczną. Do tego stopnia dbał o to, żeby była dobra sekcja rytmiczna, że nawet na płytę Thriller zaprosił najlepszy herbatników, którzy mogli mu zagrać z zespołu Toto, ale tutaj jeszcze się z nimi nie zadawał. Rock With You z pierwszej płyty solowej Michael Jackson w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Na zakończenie tej godziny naszego spotkania po 20 wracamy do rozmowy z gościem.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: uwierzycie, ale nadal jest miasto w Polsce, w którym jest prawie 32 stopnie. Są prawie 32 stopnie. W Wieluniu 31,9. To jest najcieplejsze miasto nieustająco w Polsce. Najzimniej w Helu 19,5 stopnia. Minęła godzina 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A jak nam się będzie jechało w nocy? W nocy będziemy jechali, myślę, że można nawet z otwartym dachem, jak ktoś ma kabriolet, bo całkiem przyjemne temperatury, ale też zachmurzenie. Głównie małe i umiarkowane, ale w centrum i na

0: północnym wschodzie miejscami wzrośnie do dużego. I tam pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie nawet z gradem. No to już w kabriolecie zamykamy dach. Suma opadów podczas burz to 25 mm na metr kwadratowy. Początkowo również na południu możliwe zanikające przelotne opady deszczu z burzami. Początkowo w nocy, czyli tak do godziny pierwszej. Później powinno być spokojnie. Temperatura minimalna od 15 stopni na północy i 16 w rejonach podgórskich Karpat. Około 19 będzie w centrum, a 21 na południowym wschodzie nawet może być. Temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni na Rzeszowszczyźnie, na Lubelszczyźnie, na Roztoczu. Wiatr na ogół będzie słaby z kierunków wschodnich, ale oczywiście w czasie burz porywisty nawet do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie skrzy się legendą Marcina Ciempiela, który jest gwiazdą audycji, którą realizujemy w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Emilia Kleszczewska, informacje drogowe. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i tylko prowadzę ten program teraz z radością, słuchając z wami, a może i śpiewając razem z Selasu This World.

0: Nie chcę Państwu przeszkadzać w tej przemiłej konwersacji, ale Marcin Ciempiel, który dzisiaj jest gwiazdą na luzie, z naszą codzienną gwiazdą Emilią Kleszczewską, tutaj sobie cały czas pogaduszki uskuteczniają.
1: A no już ja chcę poznać 20:10. Jak najbliżej tutaj, jak mamy tylko chwilę, żeby porozmawiać, prawda?
0: Ja z przyjemnością obserwuję z boku. Do rozmowy z Marcinem wracamy za chwilę, bo 20:10 na zegarach, więc sprawdzamy, co na drogach o tej porze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale akurat przed rozmowami są jeszcze obowiązki, a moim obowiązkiem jest to, żeby zaglądać na drogi. A tutaj już się dzieje zdecydowanie mniej, chociaż między Wrocławiem a Legnicą na autostradzie A4 jest naprawdę

0: Długi korek. Ma on ponad 5 kilometrów i rzeczywiście tam też jest blokada drogi. Nie wiemy jeszcze, co się stało na autostradowej czwórce, jednak na mapach jest informacja o tym, no, że jest zdarzenie drogowe, dlatego jeżeli przejeżdżacie w kierunku na przykład Żar, czy też do Bolesławca, to warto tą autostradową czwórkę wyminąć. Można to na przykład zrobić drogą krajową numer 5, czyli w Kostomłotach zjechać na krajówkę, albo też przez drogę krajową numer 94, czyli przez Środę Śląską i rzeczywiście przez Legnicę dalej te utrudnienia autostradowej czwórce ominąć. Jeżeli oczywiście jesteście w trasie na autostradowej czwórce, to dajcie znać, do jakiego zdarzenia tam mogło dojść. 22 513 11 11 to pierwsza możliwość, a druga wiadomość tekstowa czy też głosowa w naszej aplikacji mobilnej. Przechodzimy do Warszawy. S2, mamy niewielki korek, ale jednak za węzłem Konotopa, a w drodze do Siedlec i tam też jest informacja o tym, że jakieś zdarzenie drogowe jest. Czekamy na więcej informacji. Natomiast zdecydowanie poprawiła się trasa na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, S8 w kierunku Łodzi i w drodze do Białegostoku, gdzie już tak naprawdę jedziecie sobie bez większych utrudnień. Naprawdę jedzie się tam już świetnie. Wola Rasztowska na S8 cały czas też w kierunku Białegostoku są niewielkie utrudnienia. Trzeba doliczyć sobie kilka minut do przejazdu i podobna sytuacja bez zmian w województwie małopolskim Balice i to autostradowa czwórka, która prowadzi Was do Katowic. Jeżeli jeszcze chodzi o informacje od służb, to przypominamy, że S5 w województwie wielkopolskim, węzeł Leszno-Zachód, węzeł Święciechowa, tam na 11 kilometrze doszło do kolizji z udziałem motocyklu. Jedna osoba jest ranna. Droga została zablokowana w obu kierunkach jazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na ostatniej płycie, na której Marcin Ciempiel grał z Wilkami, pojawiła się ta piosenka. Zresztą tytułowa, Przez dziewczyny, tak? Dobrze pamiętam?
3: Tak, Przez dziewczyny.
2: 10 lat temu to było gdzieś tak.
3: Tak.
2: Znaczy na pewno wydane 10 lat temu. Tak. Zaraz będziesz się tłumaczył z tego.

0: Wszystkiego najlepszego. Happy birthday!
1: Hello!
0: Życzymy z Marcinem Ciempielem, który dzisiaj jest gwiazdą na luzie. Marcin, w tym utworze grałeś dokładnie na drugim biegunie od tego, co robiłeś na przełomie lat 80. i 90. na przykład w aptece.
1: Takie prawdziwe,
0: ciempielowe.
1: No ale w aptece miałem, wiesz, dobrą szkołę improwizacji. Ja wcześniej nie potrafiłem...
0: I psychodeli.
1: Nie potrafiłem improwizować, a jak gdyby gdyńska moja rodzina apteka mnie przystosowała do tego. I to też był, rozwijający to był na pewno epizod w moim życiu.
0: No epizod, no. Parę lat, ładnych tam z 5 lat.
1: Tak, ja nagrałem z apteką 3 płyty. Narkotyki, Urojone całe miasta i Czarną płytę. Ona chyba nie miała tytułu, po prostu apteka, się nazywa apteka. Tam już... na perkusji wtedy grał Artur Hajdasz na tej ostatniej płycie, z którym...
0: No zresztą...
1: Zaraz no właśnie, się spotkamy.
0: Musimy zresztą o tym porozmawiać, bo tak naprawdę ja cię spotkałem na koncercie Make Impossible Possible, o którym tak... No, nie chcę powiedzieć, że po macoszemu jest traktowany w tych notatkach o tobie, ale trzeba wiedzieć, że ty tam grasz, żeby się zorientować. To jest poboczny projekt i nie chcesz mówić o tym głośno, czy po prostu zaniedbał ktoś tam, kto przygotowywał?
1: Wiesz co, zadzwonił do mnie Jabi, gitarzysta, który
0: Sławek
1: produkował...
0: Leniart.
1: Tak. Mhm. Który produkował tą płytę i mówi: Marcin, weź, byś nagrał basy, bo mamy taką płytę z Arturem robimy i tam on ponagrywał jakieś basy, ale one coś tam nie za bardzo nam leżą. No i potem Artur zadzwonił i mówi, ten no nagle wysłał mi jedną piosenkę: Marcin, tobie się na pewno to spodoba i nagraj. Ja mówię, no dobra, nagrałem mu jedną. No to jak nagrałem, to mówi: słuchaj, jest super, ekstra, przysyłam ci następne 3, nie? No i tak nagrałem właściwie wszystkie basy na tą płytę. Zresztą jestem bardzo zadowolony z tej płyty, chociaż nie jest to może jakiś sukces komercyjny, ale zagraliśmy w tym roku 2 koncerty, wydaje mi się, że udane, w Warszawie, w Hydrozagadce i na festiwalu ZEF Festival. No i myślę, że się to jakoś rozwinie. A lubię ten materiał i lubię go grać, jakoś czuję tą muzykę dobrze.
0: Z Arturem rozmawiając doszliśmy do wniosku, nie wiem czy to na antenie powiedzieliśmy czy poza, ale że w dzisiejszych wiralowych czasach tak naprawdę pół piosenki, a nawet wycinek kilkunastosekundowy potrafi pociągnąć całość, więc wiesz, to, że ona jest niekomercyjna, to wcale nie musi oznaczać, że się nie wydarzy coś...
1: Cud!
0: Dokładnie. A ja byłem na tym koncercie w Hydrozagadce i byłem olśniony. Z jednego powodu oczywistego, bo to jest bardzo dobry materiał, tak jak mówisz, i wszyscy słyszeli, ci, którzy słyszeli, ale drugi to była forma, konstrukcja tego koncertu. On był bardzo krótki. To było założenie takie, że tak ma być i ma zostać niedosyt?
1: Nie, tyle piosenek przygotowaliśmy.
0: Okej. Bo wiesz, wszyscy, którzy wyszli później po koncercie, mówili: słuchajcie, jaki genialny patent. Wszyscy chcą już iść na następny koncert, bo po prostu skończy się koncert i wszyscy chcą więcej.
1: Nie, teraz mamy próby, jak dokładamy następne piosenki.
0: Czyli to przy pierwszym
1: koncercie. A dzisiaj przyleciał Artur w ogóle.
0: A, no to pozdrawiamy, jeżeli zgodnie z obietnicą słucha Radia Kierowców, miał słuchać, więc może. Grasz tam z młodymi, w cudzysłowie młodymi, no nie no młodymi, no już znów. Z młodszymi kolegami, z Bodkiem Pezdą i z Jabim właśnie. Czy znałeś ich dokonania z Agresywy?
1: Tak, znamy się już od jakiegoś czasu.
0: I to jest muzyka, którą mógłbyś kiedyś wykonywać, bo tak sobie myślę, że nawet jeżeli grałeś w alternatywnych zespołach, to zawsze było do pewnego momentu. To nigdy nie było agresywne. A taka muzyka jak na przykład w Jesus Chrysler Suicide Sławek grał, to jest coś, co mógłbyś sam też grać?
1: Tak, ja lubię ostre numery, może nie jakiś tam taki hard rock, heavy metal, ale lubię taką stylistykę, którą ma na przykład Marilyn Manson, nie? Jak gdyby sekcje rytmiczne, to
0: no, tak,
1: lubię, jak są te basy u niego ponagrywane. Zresztą ostatnio odkryłem właśnie, jak to robią. Że jak gram z przesterami, też muszę mieć specyficzny przester, to po prostu, zdradzę mój patent.
0: No.
1: Skręcam gałkę tonu. Po prostu, bo przester i tak mi rozjaśnia barwę. Tak. Ja nie lubię tego zgrzytu.
0: Bardziej gitarowo brzmi bas.
1: Ja nie

0: lubię zgrzytu basu przesterowanego, takiego nie lubię, a jak mu skręcam, to mu zostaje po prostu sam taki zepsuty głośnik, nie? Że on taki...
1: Aha, trzeszczy, ale...
0: A nie ma dzdzy tego. I to jest ten patent właśnie.
1: O, proszę.
0: No, no i oczywiście przester pan Bogdan mi tam zrobił z... nazywa się Polish Love. Jest genialny. To jest czarna skrzyneczka, ma cztery pokrętła i jeden przełącznik dwupozycyjny i nie jest napisane tam nic, do czego te pokrętła
1: musisz
0: działają.
1: Sobie sam poustawiać,
0: żeby... I to mi się podoba, że pan Bogdan zrobił, mówi, masz, spodoba ci się.
1: A pan Bogdan, który produkuje na co dzień efekty, tak?
0: Tak. W ogóle ciężko do pana Bogdana jest. Ja na forum gdzieś znalazłem, bo szukałem przesterów do basu. Ja nawet nie znam jego nazwiska. Okay. Nie znam. Na forum znalazłem do niego maila, napisałem, on się odezwał po tygodniu i mówi... No, Marcin, mogę ci zrobić, za tydzień ci zrobię. Mam tylko czarne pudełka i niebieska lampka. Pasuje ci? Ja mówię, tak, pasuje mi. No to wyślij mi pieniądze na ten.
1: Okej. Okay. No w taki sposób masz hiperunikatowy efekt. No po prostu nikt czegoś takiego nie może mieć. Wracamy do połowy lat 80. Aha, mieliśmy o samochodach. No zobacz, mówiłem, że tak będzie. Za bardzo jestem podekscytowany tym, że jesteś i zapominam zupełnie o tych samochodach. Pierwszy samochód, który miałeś.
0: Pierwszy, który kupiłem, to kupiłem Nissana Almera czarny.
1: O!
0: Tak.
1: Almera może być w sedanie, może być hatchback, może być kombi.
0: Hatchback, trzydrzwiowy to hatchback. Tak, tak. Hatchbacka kupiłem.
1: Silniki tam były 1.6.
0: Miałem 1.4. 1.4, ale nie jeździłem nim, bo nie miałem prawa jazdy. Moja ówczesna partnerka Anna jeździła tym samochodem.
1: A ile miałeś lat, jak zrobiłeś prawo jazdy?
0: 40.
1: Gratulacje. Brawa, owacje na stojąco.
0: Tak. I nauczyłem się jeździć na nartach też, jak miałem 40 lat.
1: A dlaczego dopiero wtedy?
0: Słuchaj, bo wtedy jak gdyby mi było
1: rock and roll wcześniej
0: na samochód. Wcześniej, wiesz, różnie. Mimo to, że grałem w różnych zespołach, to miałem takie, wiesz, i lepsze momenty finansowe i gorsze, nie? Że nie miałem pieniędzy po prostu, żeby kupić samochód. To był...
1: Czyli
0: jak
1: to
0: zacząłem
1: nie to,
0: grać
1: że
0: z
1: rock
0: wilkami,
1: and roll, rock and roll, tylko...
0: Baśka się pojawiła i samochód się pojawił.
1: No to dziękujemy Baśce w takim razie. Ty byłeś od samego... Nie, nie byłeś od samego początku w wilkach. To też była taka sytuacja, że...
0: Tak, ja też doszedłem... No od płyty, od czwórki, od gdzie była Baśka i co?
1: Początek
0: i Urkę.
1: 2002.
0: Dwa tam duże były hity. Tak. I następną nagrywałem Watrę. Gdzie był taki najbardziej znany przebój, to było Lecę, bo chcę. Puszczane na skokach narciarskich. Zakopane.
1: A cały czas też w wielu stacjach radiowych. Ale jak doszło do tego, bo to jest znów trochę inna bajka. Znaczy rozmawialiśmy już o tym, że spotkanie z Tomkiem Lipińskim, z którym bardzo dobrze wam się współpracowało, to było spotkanie trochę innych światów. Wojtek Łuczaj-Pogorzelski to jest zupełnie inna historia. Tak. I teraz Robert Gawliński też. No niby jest jedno to wspólne, że macie mniej więcej tyle samo lat. Ale...
0: My znaliśmy się wcześniej, wiesz? Mhm. Że Robert mi bardzo kibicował, bo my się przyjaźniliśmy, spotykaliśmy się na prywatkach, domówkach wtedy, słuchaliśmy wspólnie muzyki i bardzo mi kibicował, jak się dowiedział, że idę do oddziału zamkniętego i to ja byłem z tej drużyny taką, to byłem jedynym, który tam nagle wskoczył w ten, tam Robert jeszcze tam chwilkę musiał poczekać. Tak. Gdzie ja bardzo lubiłem Madame, znałem chłopaków z Madame i Sadka, i Krzysia Dominika. Się kolegowaliśmy po prostu. Bo ja mieszkałem wtedy w Róg Złotej i Żelaznej. No i oni też tam w okolicy mieszkali. Tak. Robert tylko na Pradze mieszkał.
1: I tak by mu zostało, gdyby nie to, że wyemigrował do ciepłych krajów. Marcinie, chciałbym, żebyśmy posłuchali Fotonesu. Zaczynała się ta płyta właśnie od What Comes First. A co, bo powiedziałeś, że było blisko, to był 88 rok, więc takie byliśmy w rozkroku. Jeszcze niby komunistyczny kraj, jeszcze te wizy, ale już sporo się udawało. Dlaczego się nie udało?
0: To jeszcze był zły czas, bo jeszcze wtedy były problemy z paszportami.

0: że nie można było po prostu. Mieliśmy koleżankę z Holandii, która chciała nas tam zaprosić na koncerty, nam zorganizować, ale to wyglądało tak, jak z Manamem wyjeżdżałem w tamtych czasach za granicę i to było dosyć skomplikowane, bo to była agencja Pagard, która jak gdyby organizowała te paszporty. Oprócz tego z zespołem zawsze jechał ktoś z Pagardu, kto jak gdyby pilnował, żeby ten zespół z Polski dobrze reprezentował
1: oraz wrócił
0: nas
1: w całości,
0: na świecie.
1: Oraz wrócił w całości do Rzeczpospolitej Ludowej.
0: I to był... Troszeczkę za wcześniej tą płytę nagraliśmy. Posłuchajmy. 89 już by był lepszy.
1: No pewnie. Posłuchajmy, jak brzmiał Fotones i jak brzmi teraz w 2026 roku, bo moim zdaniem całkiem dobrze wciąż.

Myśmy mieli świadomość legendarności tego składu. Marcin Ciempiel się śmieje, ale to jest zespół, w którym grał Marcin Ciempiel, Tomek Lipiński i Jarek Szlagowski.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No mam nadzieję, że wiem wszystko. Przynajmniej nasi drogowcy tutaj cały czas podają informacje, że są spore utrudnienia na S5 i na drodze krajowej numer 55, ale o tym za chwilę, ponieważ pojawiła się informacja dosłownie przed sekundą z węzła Legnica Południe do węzła Legnica Wschód, czyli województwo dolnośląskie, tam gdzie były utrudnienia, o czym mówiłam 20 minut temu. Korek ma już prawie 11 kilometrów, a tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Zgorzelca i te utrudnienia potrwają jeszcze przez najbliższe 2 godziny. Jeżeli chodzi o korek w tym momencie, to sprawdzamy, czy rzeczywiście jest jeszcze aż tak długi. Tak, ponad 10 kilometrów, także warto zjechać na przykład na drogę krajową numer 94 i przejechać przez miejscowości Wróblowice, potem Środę Śląską, przez Prochowice i dojechać sobie na spokojnie do Legnicy i też dalej. To nie wszystko. Jeżeli chodzi o trasy i korki, które cały czas widzimy, przypominamy, że spowolniony jest na pewno dojazd do Katowic przez autostradę A4 na wysokości Balic. Czekacie nieco dłużej. No a teraz jeszcze właśnie informacje z dróg krajowych, z tej 55. Kwidzyn-Gardeja. Na 71. kilometrze pojazd osobowy zderzył się z traktorem. 2 osoby są ranne i droga została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na S5 mamy cały czas też utrudnienia Leszno-Zachód, Święciechowa, to już chyba mówiłam, ale najwyżej jeszcze raz powtórzę, 11 kilometr, gdzie była kolizja z udziałem motocykla, 1 osoba została ranna. I jeszcze na koniec wiadomość z drogi krajowej numer 17, Krasnystaw-Zamość na wysokości Izbicy, można już przejechać. Tam kierowały służby jednym pasem naprzemiennie właśnie, po zderzeniu 3 samochodów osobowych, to 153 kilometr, gdzie utrudnienia pojawiły się już po godzinie 17.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Emilia, co robiłaś w 1986 roku?
1: Nie byłam planowana jeszcze, ale mogłam być w innym życiu.
2: 40 lat temu ukazał się singiel, na którym Marcin Ciempiel pięknie zagrał basy. Jesteśmy ze stali. Mówiłeś o tej piosence przed chwilą poza anteną.
1: A to nie, to zmieniam. To słuchałam właśnie tego.
2: Słuchałaś, no, tak? Posłuchajmy razem.

0: Za 22 minuty będzie godzina 21. Marcin Ciempiel jest dzisiaj gwiazdą na luzie. Bardzo dziękuję
1: za wytrwałość,
0: że jesteś z nami. Grałeś w Jesteśmy ze Stali. W 86 roku byłeś cały czas bardzo młodym basistą, ale już dostrzeżonym przez Manam. Jest historia, która się wiąże z tym utworem, bo on brzmi bardzo zawodowo. To był moment, kiedy Manam nawet pojawiał się w MTV, mimo że to była no, ciężka komuna jeszcze.
1: Słuchaj, Manam miał kontrakt z RCA, że Manam już był eksportowym zespołem polskim. Oni już jeździli na koncerty za granicę. Ja też się
0: zaopałem. Za tą właściwą granicę, nie do Czechosłowacji.
1: Tak, za granicę zachodnią. Mm-hmm. Że już i grali w Holandii. Ja też z nimi udało mi się, miałem to szczęście, zagrałem na festiwalach dwóch chyba w Skandynawii, dużych festiwalach i też zagrałem jedną trasę w tak zwanym RFN-ie jeszcze wtedy.
0: Republice Federalnej Niemiec, drogie dzieci, dla odróżnienia od Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
1: Tak, i tam też właśnie nagraliśmy tą płytę po powrocie z tej trasy i tam właśnie pierwszego dnia startowaliśmy z Hamburga. I też to było fajne, bo nasz roadie manager Yogi miał na imię. On zresztą jeździł z Erikiem Bardonem, już z grubymi tam rybami jeździł. Że zabrał nas do sklepu muzycznego. Przyjechaliśmy, tak popatrzył na nas, nie? Że czy tam wszystko mamy, nie?
0: Popatrzył na wasze instrumenty.
1: I mówi, to chodźcie, zabiorę was do sklepu muzycznego i ten. No i fajnie pojechaliśmy. To myślałem, że sobie tam pooglądamy czy coś.
0: Jak w muzeum.
1: A on mówi, no idźcie, kupcie sobie coś. On mówi, co no, my nie mamy, wiesz, finansów na to, żeby kupić. A on mówi, kupcie sobie, ja zapłacę. A mówimy, ale zarobicie. Idźcie sobie. Ja kupiłem.
0: Czyli na zeszyt miałeś pierwsze.
1: Tak, Honera, takiego tak zwanego obrzyna bas kupiłem, który specyficznie brzmi i nagrałem na nim 3-4 płyty, tak. Tilt nagrałem, Fotones nagrałem, Się ściemnia Manam nagrałem na tej płycie i Aptekę Narkotyki. To nagrałem na tej jednej gitarze. To
0: bardzo charakterystyczny instrument, tak, taki minimalistyczny, bo on nie miał główki.
1: Tak. To się nazywa obrzynek, że nie ma główki tej, że się stroi. On ma tutaj przy desce, ma mikrostrojniki.
0: A deska też malutka.
1: I deska też, taki
0: trapezik jakiś. No.
1: Mhm. Kupiłem Honera, bo nie było mnie stać na oryginalne. To jest Steinberg zrobił tą gitarę i ona była z poliwęglanu, a Honer zrobił taką tańszą wersję, że wszystkie bebechy są Steinberga, tylko że jest drewniana. Nie jest z poliwęglanu.
0: Przez te lata grania, nawet jakbyś nie był takim wariatem sprzętowym, to i tak już masz taką wiedzę, że możesz teraz powiedzieć, co się stało przez te powiedzmy 40 lat, że dziś, nie chcę powiedzieć, że każdy instrument brzmi tak samo, ale że jest jakieś takie uspójnienie, że jest tak

0: takie ujednolicenie, że właściwie w popie wszystko brzmi jednakowo.
1: Bo to jest konwencja, no jak gdyby producenci przyzwyczajają słuchaczy do jak gdyby określonego brzmienia i każdy się boi
0: zrobić coś na przekór.
1: Eksperymentować, nie? No bo jak gdyby każdy chce mieć te wysiłki, osiągi, wyniki. No zresztą w takich czasach żyjemy, że ten wynik nas bardzo tak no, jak gdyby no, zgniata.
0: Ale to jest bardziej praca producenta, wydaje mi się, bo ja się zastanawiam jako laik, no nie gram na instrumencie, natomiast czy instrumenty się zmieniły na przestrzeni tych 40 lat w sensie brzmieniowym, że jak mówisz o tym Honerze, czy nie wiem, no Paul McCartney cały czas gra na Hofnerze z kolei, na którym grał 50 lat temu.
1: Zmieniły się, bo już coraz mniej młodych muzyków gra w ogóle na wzmacniacze. To jest po pierwsze. Używają symulatorów tak zwanych brzmień, że oni nie chce im się nosić kolumn, ciężkiego. Wiadomo, że to są ciężkie. Raz, że na wzmacniaczu trzeba się nauczyć grać, nie? To nie jest tak, że pinam
0: raz
1: i on
0: ustawię.
1: Gra. Tutaj jest o tyle, że symulator daje mi wszystkie właściwie barwy na świecie, jakie mam. Mogę sobie wgrywać, modelować, ale to zawsze jest tylko symulator. On udaje, symuluje brzmienie oryginalne. Zawsze to brzmienie jest wgrywane w studiach z normalnych wzmacniaczy, lampowych, tranzystorowych, jakie tam kto lubi. I to jest wrzucane po prostu w kostkę cyfrową, która pamięta. I się wydaje, że to brzmi tak samo, ale to nie brzmi tak samo.
0: No bo jest
1: moim skromnym zdaniem. Granie na wzmacniaczach jest trudniejsze.
0: A to, że widmo w tej chwili, bo jakby od strony producenckiej patrząc na to, no sekcja rytmiczna w tej chwili to jest, no wiele piosenek ma tylko rytm w tej chwili w popie na przykład, a melodia to się pojawia tylko w warstwie wokalnej. Natomiast to, że to widmo jest takie wielkie, to, że tego basu i perkusji jest tak strasznie dużo, to jest dla ciebie fajne jako basisty, czy...
1: No, no jasne, że fajne. Także tendencja jest taka. Teraz, no rządzi jak gdyby no bas z bębnem, nie? Tego jak młodzież nie dostaje tego po prostu to oni nie słuchają po prostu tego. To jest już jak gdyby to też przez muzykę hip-hopową, przez takie gatunki
0: nowoczesne.
1: To już tylko na tym polega, na właśnie na w niskiej częstotliwości, a nagrania starsze brzmią dużo jaśniej. Chociażby to, które słuchaliśmy, jesteśmy ze stali.
0: Tak. Marcinie, na zakończenie przygotowałem Śnij zespołu Make Impossible Possible, o którym już rozmawialiśmy, ale chciałbym, żeby jeszcze się pojawił wątek motoryzacyjny, bo tak trochę po macoszemu podeszliśmy do tego tematu przez to, jak bardzo masz bogate portfolio zwane CV. Nie sposób nie rozmawiać o tych wszystkich doświadczeniach, o których wspominałeś, ale czy pamiętasz jakieś samochody, które towarzyszyły wam, na przykład w Manamie, nie wiem, czy ktoś miał samochód taki, który robił wrażenie, albo czy...
1: No, ja zapamiętałem jeden samochód w Manamie. Marek miał małego Fiata i dał mi na jego nieszczęście.
0: Mieścił się? Przecież on był...
1: Nieszczęście. Bardzo. Mówi, tam weź tam, przestaw go, nie? Aha. A ja nie miałem prawa jazdy, nie miałem w ogóle pojęcia o prowadzeniu samochodu. Wydawało mi się, że to jest tak, że wrzucam tą jedyną i ciach, nie? No i oczywiście wrzuciłem, puściłem sprzęgło, samochód mi odjechał, ja nie panowałem i mu na dzień dobry rozbiłem ten samochód, że tam z wypłaty za płytę się ściemnia, musiałem oddawać za naprawę. To pierwsze moje doświadczenie takie motoryzacyjne.
0: I świadczy o tym, że Marek Jackowski wybrał bardzo dobrego basistę, bo
1: tak.
0: Nawet przygoda z rozbiciem malucha nie wpłynęła na decyzję o deportowaniu Marcina z Manamu. Chciałoby się więcej, ale czas nieubłaganie płynie. Co poza udziałem w Make Impossible Possible i Mary Manie będziesz robił w najbliższym czasie?
1: Na tym się koncentruję. Mam próby z MIP-em i z Mary Manem. Co? Co? No, próby, śruby, wizyty w zakładach pracy, wywiady, autografy.
0: I zagraniczne wycieczki. Lubisz podróżować też?

0: Tak.
1: Mówiłeś o Szanghaju ostatnio, tak?
0: Tak, w Szanghaju byłem na przełomie październik-listopad w zeszłym roku. Mam syna, w którym mieszka, i dwóch wnuków, bo już jestem stereodziad, że oni mieszkają na Majorce, że tam zawsze chętnie jeżdżę do nich, bo ciepło. Nie może na jesieni pojadę, zobaczę. No. Zresztą córcia moja też w Norwegii mieszka, no porozjeżdżały się dzieciaki. Jedynie najmłodszy synek mój jest ze mną.
1: No i niech
0: i gra w piłkę.
1: Niech będzie tak, jak wszystkim pasuje. Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Ciempiel był dzisiaj gwiazdą na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Gra między innymi w zespole Make Impossible Possible w utworze Śni. Posłuchamy go teraz. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Make Impossible Possible śni, kończy nasze spotkanie z Marcinem Ciempielem dziś, ale o 20.50 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, mamy coś równie atrakcyjnego. Najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja dopiero będę miała atrakcję, jak będę tłumaczyć trasę naszego słuchacza.
3: Halo, halo PRK. Jakbyście mogli podać, jak tam dróżka do Malmo z Karlskrony, byłbym bardzo wdzięczny. Jadę sobie gąską, czyli osobówką, znaczy Adaster. Czy spokojnie, czy coś omijać. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Pozdrawiam całe PRK.

0: Dziękujemy oczywiście za pozdrowienia. No i tutaj teraz czytanie tych nazw miejscowości może być lekko skomplikowane, ale powiem, że rzeczywiście akurat trasa wygląda naprawdę bardzo dobrze, także bez większych utrudnień, jeżeli chodzi o twoją trasę. Na wysokości akurat Christianstadt, widzę, że są prowadzone prace drogowe, także tam trzeba troszeczkę zwolnić i to tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie to prace drogowe są, jeszcze miasto Lund, a tak to raczej na spokojnie sobie do celu dojedziesz. Ale wracamy do Polski jeszcze, bo w końcu tutaj jesteśmy głównie, wszyscy kierowcy. No i mamy naprawdę duże utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Bartoszów, to pod Legnicą tak naprawdę. I jeżeli chodzi o te utrudnienia, to wiemy, że zderzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest lewy pas w kierunku Zgorzelca i tak jak wcześniej mówiłam, tam korek ma już 10 km. Sytuacja się nie zmienia, także warto objechać przez drogi lokalne. Natomiast S52 to najnowsza informacja od Generalnej Dyrekcji Bielsko-Biała-Cieszyn. Ten odcinek na wysokości Skoczowa na 12 km zepsuła się ciężarówka i zablokowany jest jeden pas w kierunku Cieszyna. Można jechać lewym. A wy oczywiście cały czas czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11. Dostępna jest też nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 minut i paręnaście sekund pozostaje do godziny 21. Ten czas wypełni nam m.in. zespół Kaiser Chiefs i Michał Szczygieł.

0: No, na szczęście wyzdrowiał. Nawet na koncertach wakacyjnych już widujemy Michała Szczygłaniana. Przecież to w ogóle nie było o tym, że naprawdę chory, tylko taka figura stylistyczna do wykorzystania w tekście piosenki. Po godzinie 21 będzie poważniej. Duże zmiany w karach szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości dla tych, którzy łamią przepisy drogowe. Szczegóły po 21, która właśnie w tej chwili pojawiła się na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców minęła godzina 21 i w ogóle w naszej strefie czasowej minęła godzina 21. To jest czas na prognozę pogody u nas. Jutrzejszą prognozę pogody. Jeszcze może zauważmy, że w tej chwili, jeżeli chodzi o temperatury, to są one cały czas bardzo wysokie na południu. 30,2 stopnia w Legnicy i w Opolu jest teraz najchłodniej, ale całkiem przyzwoicie w Helu. 18,8 stopnia. Natomiast jutro zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, aczkolwiek po południu na wybrzeżu, na zachodzie i na południu Małopolski miejscami wzrośnie do dużego i będzie to skutkowało przelotnymi opadami deszczu, a miejscami także burzami, lokalnie z gradem. Początkowo przelotne opady deszczu także na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, początkowo, czyli tak do godziny 9:10. Suma opadów podczas burz 20 mm na metr

0: kwadratowy. Temperatura maksymalna od 27 stopni jutro na północy, około 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Tak to są wartości, z którymi jutro się będziemy mierzyć. Nad morzem będzie chłodniej, od 22 w rejonie Helu do 27 w Ustce i w Gdańsku. Sceptykom, którzy twierdzą, że nie ma żadnego globalnego ocieplenia i w ogóle są wymysły ekoświrów, chciałbym przypomnieć, że 34-37 stopni Celsjusza w cieniu w latach 90. po prostu nie było. No nie było takich temperatur, więc no, pozastanawiajmy się wszyscy, czy nic się nie zmieniło. W czasie burz jeszcze, jeżeli chodzi o wiatr, który jutro w ciągu dnia na ogół będzie słaby i zmienny nad Morzem Wschodnim, to w czasie burz oczywiście będzie porywisty do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, której gwiazdą dziś był Marcin Ciempiel, a przygotowaliśmy ją i cały czas realizujemy w składzie Aleksandra Jasińska, Ewelina Dobrzyńska, Emilia Kleszczewska, a ja jeden rodzynek wśród tych pięknych dam. Jeszcze przez godzinę będę z wami. Zbyszek Zegler, zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 21 klaszczemy z Bajmem jak u Rubika, ale
1: ja też.
0: Na cześć tych wszystkich, którzy w drodze. Emilia Kleszczewska, sprawdzamy co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jesteśmy na Warmii i Mazurach. Na 136 kilometrze mamy aktualizację z drogi krajowej nr 58, odcinek Pisz, Biała Piska. Jest już wprowadzony ruch naprzemienny. Wcześniej rzeczywiście trasa była całkowicie zablokowana, a tam doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu pojawiły się też od razu służby ratunkowe, ale właśnie wiemy, że już możecie jechać na wysokości miejscowości Kaliszki. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, nic się nie zmienia na S52 Bielsko-Biała Cieszyn w województwie śląskim na 12 kilometrze. Stoi pojazd ciężarowy, który blokuje jeden pas w kierunku Cieszyna.

0: Szyna. No, można jechać lewym pasem, rzeczywiście, cały czas, ale mimo wszystko chyba nie polecamy, bo korek cały czas jest i to naprawdę dość spory, dlatego można przejechać na przykład drogą krajową numer 94 i tam sobie rzeczywiście te utrudnienia ominąć przez Środę Śląską, następnie przez miejscowości Kunice i tak do Legnicy na przykład jedziecie. Też jest druga alternatywa, żeby zrobić to drogą krajową numer 5 przez Strzegom i przez miejscowość Dobromierz. Jeżeli chodzi o korki w Polsce, to tak naprawdę ta Legnica wygląda teraz najbardziej poważnie, chociaż zdecydowanie więcej aut jest jeszcze cały czas na wyjeździe z Krakowa w kierunku Katowic. To za węzłem w Balicach. Korek akurat, jeżeli chodzi o jego długość, ma w tym momencie, już patrzę, 2 kilometry, także nie powinniście tam zdecydowanie dłużej stać, raczej kilkanaście minut. Jeżeli chodzi o centralną Polskę, to pojawiły nam się utrudnienia między Piotrkowem Trybunalskim a Rawą Mazowiecką. Dokładniej za Czerniewicami są delikatne opóźnienia. Rzeczywiście możecie jechać wolniej w obu kierunkach, ale nie widać żadnej informacji, aby doszło tam do jakiejś kolizji czy do wypadku. I na koniec jeszcze informacja z Warszawy. Mamy niewielki korek na S8 znowu, na wysokości Brudna. To dosłownie za mostem generała Grota-Roweckiego, a w kierunku Łodzi. I jeżeli chodzi o ten odcinek, to dokładnie jest to węzeł Łabiszyńska, chociaż nie widzimy, żeby tam była jakaś kolizja. Raczej są to spowolnienia spowodowane pracami nocnymi. Jeżeli chodzi o długość tego korka, to on ma w tym momencie 2 kilometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Post Malone się zaprezentuje.

0: PRK w Polskim Radiu Kierowców. W Na Luzie teraz wyjątkowo poważny temat. Duże zmiany w karach dla kierujących szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczniczka resortu Dominika Ziętara tłumaczy, że celem zmian w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Zakłada on surowsze kary dla osób, które popełniają najpoważniejsze przestępstwa drogowe. Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona zostanie także możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei zawieszenie wykonania kary będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
0: Zmieni się również sposób wykonania kilku zakazów prowadzenia pojazdów.
1: Obecnie mogą one obowiązywać jednocześnie. Po zmianach będą natomiast wykonywane kolejno, jeden po drugim. Projekt wprowadza także nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz pojazdów przypominających rowery elektryczne, które w praktyce działają jak motocykle lub motorowery. Wprowadzony zostanie nowy rodzaj wykroczenia związanego z rozwojem różnych nowych form mobilności. Projekt zakłada, że karane będzie nieprzestrzeganie

0: od ruchu na drogach i pasach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów oraz chodnikach.
1: Za takie wykroczenia będzie grozić areszt, ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości co najmniej 100 zł. No to symboliczne. Zmiany w kodeksie karnym obejmą wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi, czyli nie tylko kierowców samochodów, ale także motocyklistów. Przepisy dotyczące łamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będą stosowane niezależnie od rodzaju pojazdu objętego zakazem. Zmiany w kodeksie wykroczeń obejmą także użytkowników hulajnóg elektrycznych, jak mówiła pani rzecznik, oraz innych podobnych urządzeń służących do przemieszczania się. Będziemy informować na bieżąco o tym, jak to będzie realizowane, natomiast pojawia się jedno pytanie zasadnicze. Czy to są zmiany, które analizowały osoby wiedzące, co rzeczywiście może być postrachem tych, którzy nie stosują się do tego wszystkiego, co w tej chwili jest ignorowane, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś, kto już był w kryminale, będzie miał kolejny raz spędzić czas na państwowym garnuszku, no to nie będzie to specjalnie dla niego odstraszające. Pytanie, czy nie lepsze byłyby prace na przykład społeczne na rzecz tych, których poszkodują, oby nie ostatecznie ci, którzy się nie stosują do przepisów. Do rozważenia. Mam nadzieję, że będą jeszcze trwały dyskusje i że ostateczny kształt tych zmian poznamy wkrótce.

0: W dzień gorącego lata, właściwie już w wieczór, słuchaczki i słuchacze PRK Polskiego Radia Kierowców korzystają z aplikacji Polskie Radio Kierowców i na przykład piszą takie pytanie. Teraz pytanie do Emilki. Czy Emilia Kleszczewska jeździ na rolkach? Pozdrawia Tomek z Dużego.
1: I tu jeszcze było, bo Piotrków, a Tomaszów to jedno i to samo miasto, bo ja z Tomaszowa, z Piotrkowa chyba nasz słuchacz.
0: Tomek z Piotrkowa.
1: Tak, no ja na rolkach przyznam się, że nie jeżdżę, bo się nigdy nie nauczyłam hamować. Więc to trochę niebezpieczne,
0: masz,
1: ale wiem.
0: Mistrzynię, Ewelina,
1: wiem,
0: nasza realizatorka,
1: jeździ.
0: Może cię nauczyć.
1: Ja akurat wybrałam łyżwy. Jakoś tam potrafię wyhamować, więc mam nadzieję, że się nasz Tomek z Dużego nie obrazi. Aczkolwiek bardzo serdecznie pozdrawiamy, jeżeli Tomek jeździ na rolkach, to niech jeszcze da. A, jeździ, wiemy,
0: jeździ,
1: że jeździ.
0: Jeździ, oczywiście.
1: No tak, a Piotrków i Tomaszów to w ogóle mają też wspólną historię, tak na koniec, też motoryzacyjną, bo
0: może Tomek cię nauczy.
1: Może tak, w Piotrkowie przecież akurat często się pojawiałam, bo w Tomaszowie prawa jazdy zdać nie można, a w Piotrkowie można.
0: To jeszcze, żeby było i do mnie. Cześć Zbyszku, miło cię słyszeć po przerwie. Taczek ma dzisiaj pierwszy dzień z dwutygodniowego urlopu. Wypucował dzisiaj Drakulę, czyli swoją dacie. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, Toczek. Pozdrawiamy serdecznie Toczka i słuchamy już wiadomości drogowych, bo minęła 21:30 na

0: Nawet jeden.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeżeli chodzi o informacje z dróg, to na szczęście nie mamy nowych wieści i oby się już takie nie pojawiły. Jeżeli chodzi o odcinek Wrocław-Legnica, to tam cały czas rzeczywiście jest dość spory korek.

0: Na miejscu jeszcze cały czas są tam służby i nie odwołały zakończenia prac. Autostrada A4, tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest lewy pas w kierunku Zgorzelca. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe trasy, droga krajowa nr 58, już możecie jechać jednym pasem naprzemiennie. Chodzi o odcinek Pisz-Biała Piska na Warmii i Mazurach na 136 kilometrze, gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe. To nie wszystko, S52 tam także jeszcze cały czas drogowcy są na trasie na odcinku śląskim S52 Bielsko-Biała-Cieszyn w Skoczowie. Na 12 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy. Nie widzimy aż tak dużych korków, więc prawdopodobnie ciężarówka została już usunięta, ale cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Cieszyna. Można natomiast jechać lewym cały czas, ale właśnie przejechać możecie w obu kierunkach. I jeżeli mówimy jeszcze tutaj na sam koniec o korkach, to delikatnie zwalniacie na S8 na wysokości Woli Rasztowskiej, czyli wyjeżdżając z Warszawy, a jadąc w kierunku Białegostoku. Jeszcze jeden serwis przed nami, także czekamy na Wasze wiadomości pod numerem telefonu 22 513 11 11 albo w naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 27 już minut, godzina 22, to jest idealny czas na posłuchanie w PRK w Polskim Radiu Kierowców, szczególnie w audycji Na Luzie, piosenki Eda Sheerana.

0: 20 minut i paręnaście sekund pozostaje do godziny 22. Kolejna bardzo ważna informacja jak na audycję na luzie, ważna i poważna. Dwie największe fabryki samochodów w Rumunii, Dacia i Ford, wstrzymują produkcję do 19 sierpnia. Niby niedługo, ale to jedna z nadzwyczajnych decyzji rządu w Bukareszcie, który chce zapobiec przerwom w dostawach energii elektrycznej.
1: Decyzja ma związek z rekordową suszą i historycznie niskim poziomem Dunaju, który ograniczył pracę elektrowni jądrowej w Czarnowodzie. Według premiera Ilie Bolożana już pierwszego dnia przestój obu fabryk zmniejszył krajowe zapotrzebowanie na energię o 200 MW. Rząd prowadzi też rozmowy z kolejnymi dużymi odbiorcami energii, którzy mają dobrowolnie ograniczyć produkcję w godzinach największego obciążenia sieci. Uruchomiliśmy wszystkie moce energetyczne, w tym produkcję fotowoltaiczną na maksimum. Zatwierdziliśmy wszystko, co było możliwe w dzielnie magazynowania, zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby zmaksymalizować produkcję, powiedział szef rumuńskiego rządu. Największe ryzyko niedoborów energii przewidywane jest codziennie między 19 a 23. Wtedy Rumunia musi importować prąd z państw sąsiednich. Władze zapewniają, że priorytetem pozostaje utrzymanie dostaw dla gospodarstw domowych, szpitali i infrastruktury krytycznej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: No bardzo szlachetna inicjatywa, można powiedzieć, z jednej strony. Z drugiej strony to też pokazuje, że warto dbać o swoich obywateli, nie tylko przez pryzmat ekonomicznych korzyści, ale tak jak właśnie Rumuni zaproponowali. Daci i Fordów będzie mniej do 19 sierpnia, no ale później pewnie nadrobią. Ciekawe, czy w przyrodzie będzie to też zauważalne i czy takie powstrzymanie się od produkcji przyniesie oczekiwany skutek. Oby. I oby brali przykład też i włodarze z innych krajów w takich sytuacjach, z tych, którzy już podejmowali takie decyzje.

0: Po zakończeniu współpracy w duecie Moloko Rosin Murphy z powodzeniem nagrywa solowo takie dzieła, jak wybrzmiałe przed chwileczką You Know Me Better na antenie Polskiego Radia Kierowców, w którym to Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie, a w niej pora na kolejny raport drogowy, bo minęła 21:50.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ostatni raport w PRK, więc podsumujemy sobie wszystkie informacje, które mamy i wszystkie informacje, gdzie jeszcze wiemy, że korki mogą się tworzyć. Droga krajowa nr 58, Pisz, Biała Piska, miejscowość Kaliszki. Tam wprowadzony jest już ruch wahadłowy od jakiegoś czasu, także można jechać i też nie widzimy, żeby tam były większe utrudnienia, także służby pewnie już też za niedługo albo skończą, albo skończyły pracę. A tam, przypomnijmy, na 136 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe. S52 to województwo śląskie Bielsko-Biała-Cieszyn w miejscowości Skoczów na 12 kilometrze zepsuła się ciężarówka, która blokowała od 20:30 jeden pas w kierunku Cieszyna. Przejazd odbywa się lewym pasem, ale tam także już raczej bez większych utrudnień. I jeżeli chodzi o mapy, no to cały czas na tychże mapach jawi nam się autostradowa czwórka z Wrocławia do Legnicy trasa. I jeżeli chodzi o pracę służb, no to one trwają i trwać będą na pewno, bo korek jest cały czas dość spory. Legnica Południe do węzła Legnica Wschód, 89 kilometr, gdzie doszło do kolizji 2 samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o blokadę, to mamy ją na lewym pasie w kierunku Zgorzelca. Od 19

0: 15.30. I jeszcze patrząc na mapy, zobaczymy sobie, co się dzieje w centralnej Polsce, a nieco większy ruch jest na autostradzie A1, jeżeli jedziecie na przykład, przepraszam, na ekspresowej 8, jeżeli jedziecie na przykład przez Mszczonów i tutaj utrudnienia są w obu kierunkach, ale raczej nie widać tutaj informacji też, aby doszło do jakiejś kolizji lub innego zdarzenia drogowego. Spowolnienia są w województwie małopolskim i w województwie śląskim na wysokości punktu poboru opłat w Balicach. To już nie korek, właśnie spowolnienie. I taka sama sytuacja jest na wysokości Chrzanowa i na wysokości kolejnego punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. I na koniec jeszcze informacja z autostrady A1. Akurat odcinek za Grudziądzem, Rulewo-Warlubie. Przypominamy, że tam trwają cały czas prace drogowców i dlatego troszeczkę wolniej możecie jechać, ale nieznacznie w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja tylko dodam, że to wszystko w okolicznościach przyrody takich, że pierwszy raz podczas dzisiejszego na luzie jest tak, że w Polsce nie ma ani jednego miejsca, w którym by było 30 stopni Celsjusza lub więcej. Najcieplejsze miasto w tej chwili w naszym kraju to jest Sandomierz, 28,2 stopnia, co tak czy owak jest cały czas szaloną wartością. Kończymy dzisiejsze na luzie, której gwiazdą tej audycji był Marcin Ciempiel, między innymi z oddziału zamkniętego niegdyś Manamu, Fotonesu, Tiltu i wielu innych zacnych grup. W tej chwili Make Impossible Possible i Merry Men. Słuchaliśmy premierowo nowej muzyki. Marcin opowiadał bardzo ciekawie także o tym, jak późno zrobił prawo jazdy i jakim jeździ samochodem. A wszystko to było możliwe dzięki, i teraz jak to mawiali starzy radiowcy, mogą państwo żałować, że tego nie widzą, gdyż program przygotowały Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka i słyszana przed chwileczką Emilia Kleszczewska, która informowała o tym, co na drogach. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na środę. Zbyszek Zegler, do usłyszenia.

młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.